Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ileż rzeczy dopisali mu potomni, że pisał teologiczne dzieła, że ewangelizował Galię, że w Paryżu, a właściwie wtedy jeszcze w Lutecji, zginął męczeńsko ścięty mieczem. Tyle wielkich czynów, spektakularnych znaków. Zupełnie jakby to, co w związku z Dionizem Areopagitą wiemy na pewno, to było zbyt mało. A na pewno wiemy to, co przekazały nam dzieje apostolskie i najstarsza tradycja. Oto z całą pewnością Dionizy przyłączył się do uczniów świętego Pawła z Tarsu po jego mowie wygłoszonej na Areopagu, czemu prawdopodobnie zawdzięczał także swój przydomek. Tej samej mowie, w której Ateńczycy słuchali apostoła narodów życzliwie, gdy mówił im, że na ołtarzu poświęconym nieznanemu Bogu już czczą tego, którego on im właśnie głosi. Gdy jednak święty Paweł doszedł do istoty dobrej nowiny, do Boga, który z miłości do swego stworzenia stał się człowiekiem, umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał, wtedy mieszkańcy Aten odwrócili się na pięcie i odeszli, bo myśl, że świat zbawił Bóg człowiek, wydała im się z gruntu szalona. Nie wszyscy jednak opuścili tego dnia Areopag, drwiąc ze słów świętego Pawła. Tym, który uwierzył w dobrą nowinę o miłości większej niż zdolny jest pojąć to ludzki rozum, był właśnie Dionizy Areopagita. Działo się to około roku 53, a Dionizy został pierwszym biskupem Aten. Tyle wiemy o dzisiejszym patronie na pewno. I zaręczam, tyle wystarczy, by już od dzisiaj zacząć się zaprawiać w słuchaniu sercem, a nie tylko rozumem.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. I bez wahania poradziłem ci, abyś odmawiał różaniec. Błogosławiona monotonnie zdrowasiek, która oczyszcza monotonnie twoich grzechów.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
0: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ojciec mój przekazał mi wszystko. Jezus często podkreśla swoją zależność od Ojca. Można powiedzieć, że jest z niej dumny i wręcz chwali się nią. Ta zależność go nie zniewala, przeciwnie, ona go określa i prowadzi do zachwytu. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Często mówiąc o tym, Jezus chce nam pomóc żyć taką zależnością od Boga, zależnością, która nas wyzwala, daje właściwe miejsce i pozwala stawać się sobą w pełni. Jak przeżywam zależność od Boga?

0: Kastorama. Kastorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
0: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Kastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
3: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Dzisiaj pytanie bardzo proste, konkretne. Czy osoby uczulone na gluten mogą bezpiecznie przyjmować komunię świętą?
4: Odpowiedź jest bardzo prosta i tą odpowiedzią jest tak, mogą przyjmować. Natomiast sposób przyjmowania tej komunii powinien być dostosowany do stanu zdrowia konkretnej osoby, bo to uczulenie może mieć różnego rodzaju... używane potocznie jest właśnie to, że ktoś jest uczulony na gluten, natomiast celiakia czy alergia na pszenicę czy innego rodzaju takie nadwrażliwości nie są tym samym. Dlatego osoba taka winna mieć jakąś diagnozę czy zalecenia lekarza. No i bezpiecznie Komunię Świętą może przyjąć. Kościół dopuszcza tak zwane hostie niskoglutenowe. Trzeba jednak podkreślić, że zawierają one niewielką ilość glutenu, a więc nie dla każdego będą bezpieczne, bo jak ktoś w ogóle nie może przyjmować glutenu, no to wtedy może przyjąć Komunię Świętą pod postacią konsekrowanego wina, czyli krew pańską. Nie? I nie jest to ani gorsza komunia, ani połowa komunii, jest to cały Pan Jezus obecny, zarówno i pod postacią chleba, i pod postacią wina. Natomiast najlepiej wcześniej taką sytuację zgłosić, porozmawiać z proboszczem, że jestem taką osobą, która jest uczulona na gluten, potrzebuje takich hostii, czy w jakiś inny sposób Komunię Świętą przyjąć i z pewnością nie będzie problemu. Dlatego też zdrowie wiernego nie jest tutaj żadną przeszkodą dla sakramentu, ale wymaga wcześniejszego, spokojnego ustalenia takich praktycznych, ale ważnych szczegółów.
2: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just testing.

0: Reklama. Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Czyta lektor AI.

0: Obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Pochmurno w stolicy Wielkopolski. Temperatura na termometrach wynosi 11 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna 10 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę w kierunku południowo-wschodnim. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.

Jeszcze raz serdecznie witam Was, drodzy słuchacze. Co ciekawe, po raz pierwszy w sobotę, mój sobotowy debiut, jeśli można tak to nazwać, spoglądam na ramówkę i widzę, że zapowiada się piękne, ciekawe pasmo przed nami. Bardzo dużo mini audycji. Dzielę się więc z Wami rozkładem na dziś. O godzinie 8.15 5 minut z Bogiem, o godzinie 9.15 myśli świętych, o godzinie 10.15 święci z nieba ściągnięci, o 10.30 audycja gładka, gotowanie, o 11.15 myśli świętych, o 12.00 tradycyjnie Anioł Pański, 12.15 w drodze do Emaus, 13.15 5 minut z Bogiem. Tyle mini audycji nas czeka, ja już się nie mogę doczekać, ale na razie gramy i to piosenkę z dedykacją ode mnie dla Was. Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.
2: Jezus nie obiecywałby nam czegoś, czego sam nie ma. Jeśli więc chce, by nasza radość była pełna, to znaczy, że sam był prawdziwie szczęśliwy. Nie oznacza to jednak, że nie było chwil, które cieszyły go szczególnie. O jednej z nich słyszymy właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Okazuje się, że wyjątkową radość sprawiają mu sukcesy innych. Ojciec cieszy się synem, syn nami, a my naszymi bliskimi. Radość nie jest do przechowywania, jest do współdzielenia. Pomyśl, komu ostatnio szczerze pogratulowałem? Kogo z moich bliskich pochwaliłem lub doceniłem?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Kings of Leon, Use Somebody. Jaka to jest piosenka, jaki to jest hit. Ile wspomnień w mojej głowie się pojawia. Świetny utwór, a ja informuję, że jutro rusza 25. Poznań Maraton, tak więc możemy spodziewać się na drogach nie tylko biegaczy, ale i utrudnień w ruchu, o czym warto pamiętać. Co ciekawe, te utrudnienia mogą zacząć się już dzisiaj, bo dzień przed głównym biegiem, czyli dzisiaj, o godzinie 10 startuje Poznań Big Five. Bieg na 5 km, a naszych biegaczy będzie można zobaczyć między innymi na starcie, tradycyjnie przy ulicy Bukowskiej. Trasa poprowadzi między innymi przez Roosevelta, Pułaskiego, Aleją Wielkopolską do Sołacza. Będą także biec po Starym Rynku, potem przebiegną na Maltę, odwiedzą Enea Stadion i zakończą na placu Marka na MTP. Oczywiście szczegóły dotyczące trasy czy utrudnień w ruchu zawarte są na oficjalnej stronie Poznańskiego Maratonu. Warto wziąć te utrudnienia pod uwagę, szczególnie jeśli tak jak ja wybieracie się do pracy czy to dzisiaj, czy też jutro. Gramy oczywiście dalej. A ja uważam, że dzień bez piosenki Michaela Jacksona to dzień stracony, tak więc gramy!

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Oskar Cyms i No co ty. Świetny utwór młodego, bo zaledwie 26-letniego artysty, który zadebiutował 5 lat temu, a ja mam dla was takie ważne informacje z tego weekendu. Po pierwsze, od dzisiaj do poniedziałku obowiązują niższe ceny paliw o około 1,30 zł za litr, a po drugie, tydzień temu przekazywałam znakomite wieści o naszych siatkarzach, którzy zostali mistrzami, a wczoraj polscy piłkarze także się popisali i zwyciężyli w meczu z Rumunią wynik 6-0, a Robert Lewandowski trafił nawet hat-tricka. To jego pierwszy od 7 lat w kadrze Polski, a 6 od początku gry w reprezentacji. Piszą o tym wszystkie media, jesteśmy dumni. Długo czekaliśmy na taką wiadomość, niezmiernie się z niej cieszymy, no i oby tak dalej. Trzymamy kciuki. A teraz z Polski przenosimy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych, ale chyba nie będziecie na mnie źli, bo zagramy hit, którego chyba nie da się nie lubić. Na dobry początek dnia, Heaven is a place on earth. Ooh.

Trójkąty i kwadraty, utwór Dawida Podsiadły, który w czerwcu tego roku dał fenomenalny koncert na wspomnianym wcześniej Enea Stadion w Poznaniu. Sama na nim byłam, nawet tak zupełnym przypadkiem trafiło się, że mam na sobie bluzę i koszulkę z tej trasy koncertowej. Zupełnym przypadkiem, przysięgam. Nie mogę się doczekać kolejnych projektów Podsiadły, koncertów, które są świetne także pod względem technicznym. Te świecące opaski na koncercie to był kosmos. Ach, zebrało mnie na wspomnienia, ale cóż, trzeba grać. R.E.M. i Imitation of Life.

Na zegarach godzina 8:54, a już za chwilę, bo o godzinie 9:00 spotykamy się tradycyjnie na prognozie pogody, ale do godziny 9:00 jeszcze trochę czasu, a jak to śpiewa Anita Lipnicka, wszystko się może zdarzyć.

0: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Pochmurno w stolicy Wielkopolski. Temperatura na termometrach wynosi 12 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna 11 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę w kierunku południowo-wschodnim. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1031 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Minuta po godzinie 9:00, dobre radio na dobry dzień. Przy mikrofonie Maria Pińska, jestem z wami do godziny 14:00. Gramy!

Na zegarach godzina 9:08, a za nami utwory A Sky Full of Stars grupy Coldplay, a także Tylko Kochaj Mnie Zali, młodej polskiej wokalistki, która podbija największe sceny muzyczne. A ja mam dla Was propozycję na spędzenie dzisiejszego wieczoru. Dzisiaj kolejny koncert 21. Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana, zatytułowany Giganci Baroku. Koncert dedykowany jest Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu z okazji stulecia uczelni. A kim są ci giganci baroku? Chyba nikogo nie zaskoczę. Jan Sebastian Bach, George Friedrich Handel i Domenico Scarlatti, wszyscy urodzeni w tym samym roku 1685. Wydarzenie odbędzie się w barokowej Bazylice Świętogórskiej w Gostyniu, a wstęp jest wolny, tak więc jeśli nie macie planów, to zapraszam serdecznie. Jeśli do Gostynia macie blisko, to koniecznie się wybierajcie, a jeśli macie daleko, to może dobra okazja, aby zrobić sobie weekendową wycieczkę. Koncertów można także posłuchać za pośrednictwem transmisji na żywo. A teraz gramy. Budka Suflera, bal wszystkich świętych.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. I bez wahania poradziłem ci, abyś odmawiał różaniec. Błogosławiona monotonnie zdrowasiek, która oczyszcza monotonnie twoich grzechów.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

To była ballada o niej Darii Zawiałow, a chwilę wcześniej wysłuchaliśmy Ani Karwan i chyba jednej z moich ulubionych piosenek, ponadczasowa, trochę o nas, bo też mnie słuchacie w radiu co tydzień. Czas zajrzeć do kartki z kalendarza. Dzisiaj mamy 3 dzień października. Imieniny obchodzą Teresa, Gerard, Gerarda oraz Romana, Cyprian, Ewald, Augustyna, Eustachy i Sulibor. Piękne, oryginalne imiona. Oczywiście wszystkiego najlepszego dla naszych solenizantów. A dzisiaj obchodzimy 3 nietypowe święta. Dzień kasztana, dzień tkaczki i europejski dzień ptaków. Zachód słońca dzisiaj o godzinie 18.09, a zmierzch o 18.43. Długość dnia to 11 godzin i 29 minut. Niestety już coraz szybciej się ściemnia, ale nie ma co się załamywać. Jesienne wieczory z dobrą książką i aromatyczną herbatą także mają swój urok. Pogody nie zmienię, ale trochę słońca Wam podaruję za pomocą piosenki. Unwritten, Natasha Bedingfield.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

Gotowi na wszystko grupa Phil i Lanberry. Polski hit z roku 2018, a singiel ten promował komedię o tym samym tytule, czyli Gotowi na wszystko. A przed tym utworem wysłuchaliśmy Little Talks islandzkiego zespołu Of Monsters and Men. Piosenka wydana była w roku 2011 i jest pełna kontrastów, bo pod tą wesołą melodią kryje się smutny tekst poruszający temat żałoby. A sam teledysk jest nietypowy, nieco przerażający. Pamiętam, że jako dziecko się go nieco bałam. A z Islandii przenosimy się znowu do Stanów Zjednoczonych i wysłuchamy teraz utworu Left Outside Alone, Anastasia.

My i Myslowic, co za piękna jesienna piosenka. A dzisiaj obchodzimy wyjątkową rocznicę. Mija 30 lat, odkąd Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Co ciekawe, wiemy, że urodziła się 2 lipca 1923 roku. Nie jest jednak pewne gdzie. W metryce poetki wymieniono Bnin, ale przekazy rodzinne głoszą, że jednak urodziła się w Kurniku. Oczywiście obie te wielkopolskie miejscowości utrzymują, że to właśnie w niej wywodzi się jedna z największych polskich poetek. Ja jestem ciekawa, czy kiedykolwiek rozwiążemy tę zagadkę. Nagrodę Nobla przyznano Szymborskiej za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości. Tak pięknie to uzasadnili. Trzeba przyznać, że z poezją Szymborskiej można się na chwilę zatrzymać i po prostu pomyśleć. I chyba za to tak bardzo ją cenimy.

7 minus do godziny 10, a co o godzinie 10? Nasza prognoza pogody, ale także start biegu Poznań Big Five. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki i życzymy oczywiście jak najlepszych wyników. Tymczasem w oczekiwaniu na godzinę 10 gramy. Jennifer Lopez, Can't Get Enough.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. Sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Pochmurno w stolicy Wielkopolski. Temperatura na termometrach wynosi 13 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę w kierunku południowo-wschodnim. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1031 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Bruno Mars, co za energia o 10 rano. No a i co? Nasi biegacze ruszyli. Kilka minut temu wyruszyli w biegu Poznań 5, przypominam, czyli cyklicznym, corocznym biegu ulicznym na dystansie 5 kilometrów. Jest on organizowany w Poznaniu, oczywiście w przeddzień głównego maratonu poznańskiego, który już jutro. Jeszcze raz podkreślam, że trzymamy za wszystkich zawodników kciuki. A co podczas tej godziny naszego pasma? O godzinie 10.15 święci z nieba ściągnięci, a potem o godzinie 10.30 zaproszę Was na kulinarny akcent, czyli audycję Gładkie Gotowanie. Z dedykacją dla zawodników, a także dla każdego, kto potrzebuje dzisiaj dawki motywacji, gramy najlepsze hity. Mrozu, Thompson, jak nie my, to kto? No bo właśnie, jak nie wy, to kto?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ileż rzeczy dopisali mu potomni. Że pisał teologiczne dzieła, że ewangelizował Galię, że w Paryżu, a właściwie wtedy jeszcze w Lutecji, zginął męczeńsko ścięty mieczem. Tyle wielkich czynów, spektakularnych znaków. Zupełnie jakby to, co w związku z Dionizem Areopagitą wiemy na pewno, to było zbyt mało. A na pewno wiemy to, co przekazały nam dzieje apostolskie i najstarsza tradycja. Oto z całą pewnością Dionizy przyłączył się do uczniów świętego Pawła z Tarsu po jego mowie wygłoszonej na Areopagu, czemu prawdopodobnie zawdzięczał także swój przydomek. Tej samej mowie, w której Ateńczycy słuchali apostoła narodów życzliwie, gdy mówił im, że na ołtarzu poświęconym nieznanemu Bogu już czczą tego, którego on im właśnie głosi. Gdy jednak święty Paweł doszedł do istoty dobrej nowiny, do Boga, który z miłości do swego stworzenia stał się człowiekiem, umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał, wtedy mieszkańcy Aten odwrócili się na pięcie i odeszli, bo myśl, że świat zbawił Bóg człowiek, wydała im się z gruntu szalona. Nie wszyscy jednak opuścili tego dnia Areopag, drwiąc ze słów świętego Pawła. Tym, który uwierzył w dobrą nowinę o miłości większej niż zdolny jest pojąć to ludzki rozum, był właśnie Dionizy Areopagita. Działo się to około roku 53, a Dionizy został pierwszym biskupem Aten. Tyle wiemy o dzisiejszym patronie na pewno. I zaręczam, tyle wystarczy, by już od dzisiaj zacząć się zaprawiać w słuchaniu sercem, a nie tylko rozumem.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

23 minuty po godzinie 10, a my nieustannie gramy dla Was najlepsze hity. Już za kilka minut przeniesiemy się za to do kuchni. Do kuchni Macieja Gładysza, czyli jednego z lepszych kucharzy wśród dziennikarzy i dziennikarza wśród kucharzy. Ja już nie mogę się doczekać, aby usłyszeć dzisiejsze kulinarne ciekawostki i propozycje. Może sami się zainspirujecie. Kto wie, ja jeszcze nie mam pomysłu na obiad. To oczywiście o godzinie 10.30, przypominam, nazywa się ta audycja Gładkie Gotowanie, ale zanim kulinaria, no to czas na muzykę. Chłopcy z Placu Broni,

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44, lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Gładkie gotowanie. Zapraszam Maciej Gładysz.
8: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne gładkie gotowanie. Dziś bohaterem programu będą orzechy. To prawdziwa dar jesieni i nieważne, czy mowa o orzechach włoskich, laskowych, czy też jakichkolwiek innych. Niemal wszystkie są źródłem ogromnej ilości witamin, mikro- i makroelementów, białek oraz tłuszcze, dlatego warto uwzględnić je w swojej diecie. Ale wszystko z umiarem, no bo trzeba przyznać, że orzechy są niestety bardzo kaloryczne i w zależności od rodzaju mają od 550 do ponad 700 kalorii w 100 gramach. Mają też dużo tłuszczu, ale są to korzystne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe zmniejszające ryzyko chorób serca. Najbardziej wartościowe są orzechy włoskie. Wpływają one m.in. korzystnie na koncentrację i prawidłową pracę mózgu, a także redukują stany depresyjne. Orzechy laskowe polecane są przy cukrzycy, anemii czy chorobach nerek, arachidowe w profilaktyce nowotworowej, a pistacja zalecana jest osobom, które mają kłopoty ze wzrokiem. Jednak jak ze wszystkim, tak i z orzechami nie można przesadzać. Dietetycy zalecają jedzenie najwyżej garści różnych orzechów kilka razy w tygodniu zamiast innych produktów. Najlepiej oczywiście sięgać po orzechy świeże, bez dodatku soli, karmelu czy czekolady. A jak jeszcze można wykorzystać je w kuchni? Oczywiście są idealnym dodatkiem do ciast, deserów i sałatek, ale też do zup, mięsa, ryb i makaronów. Można z nich przygotować także aromatyczne oleje. Ponadto młode orzechy włoskie idealnie nadają się do przygotowania nalewek czy likierów. Podobnie zresztą pistacja. Warto wiedzieć, że nalewka z młodych orzechów polecana jest przy kłopotach żołądkowych. Orzeszki piniowe są podstawą tradycyjnego włoskiego pesto, a ziemne popularnego i lubianego przez wielu masła orzechowego. Wykorzystywane są także do produkcji kosmetyków. Spowalniają proces starzenia się skóry i przyspieszają jej regenerację. Warto jednak pamiętać, by orzechów nie przechowywać w miejscu wilgotnym, a raczej przechowywać je w miejscu suchym, chłodnym i ciemnym. Natomiast termin przydatności do spożycia zależy od gatunku orzechów. Nie powinno się jednak przechowywać ich dłużej niż kilka miesięcy. A co jeszcze z orzechów można przygotować? No, na przykład orzechowe ciasto gruszkowe. Przepis na ten deser już za chwilę.

0: Gładkie gotowanie.
1: Dziś bohaterami gładkiego gotowania są orzechy i już za chwilę coś słodkiego z orzechów, a konkretnie to ciasto orzechowo-gruszkowe. Do przygotowania tego ciasta będziemy potrzebować 4 jajka, 1 szklankę cukru, 2 szklanki mąki pszennej, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 1 łyżeczkę sody, 0,5 szklanki oleju, 1 szklankę orzechów, 2 twarde gruszki, 1 jabłko i 2 łyżeczki cynamonu. Orzechy rozdrabniamy w malakserze lub bardzo drobno siekamy nożem. Gruszki i jabłka obieramy ze skórki i kroimy w kostkę. Do miski przekładamy posiekane orzechy, owoce i zalewamy wszystko olejem. Całość mieszamy i pozostawiamy na około godzinę. Jajka miksujemy z cukrem na kogel-mogel. Gdy masa zrobi się gęsta i puszysta, dodajemy mąkę, sodę, proszek do pieczenia i cynamon. Ponownie wszystko miksujemy na wolnych obrotach. Na koniec zmiksowane ciasto łączymy z namoczonymi w oleju orzechami i owocami. Delikatnie wszystko mieszamy i przekładamy do tortownicy. Pieczemy około 40-45 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Wystudzone ciasto możemy udekorować na przykład polewą czekoladową i posypać oczywiście orzechami. Myślę, że może to być idealne ciasto na jesienne popołudnie do pysznej, aromatycznej kawy. A w dzisiejszym gładkim gotowaniu to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Gładkie gotowanie. Radio Emaus.

Za niecałe 14 minut godzina 11, a za nami audycja Macieja Gładysza Gładkie Gotowanie. Dzisiejszym bohaterem kulinarnym były orzechy. Pojawił się nawet przepis na pyszne ciasto. Chyba sama przygotuję, bo aż zrobiłam się głodna, jak tego słuchałam. Mam nadzieję, że zdążyliście zapisać przepis, a jeżeli ktoś z Was nie zdążył na gładkie gotowanie, a może nie nadążył z zapisywaniem składników, no to oczywiście zapraszamy na stronę Radia Emaus, a także zachęcamy do pobrania naszej aplikacji mobilnej, bo to właśnie tam znajdziecie ciekawe, wartościowe audycje, aktualności. Jak jesteście ciekawi, to możecie się dowiedzieć nieco o zespole radia, no i radia przede wszystkim także tam posłuchacie. A ja po raz kolejny zaoferuję Wam dawkę słońca, tak właściwie nawet nie ja ją zaoferuję, a Wiktor Dyduła. Gramy!

Za 7 minut godzina 11. Coś dzisiaj szybko ten czas upływa, no ale co się dziwić, skoro mija przy tak dobrej muzyce. Już za kilka minut zapraszam oczywiście na prognozę pogody o godzinie 11, ale czym byłaby ta prognoza, gdyby nie dobra muzyka? Czym byłby ten dzień, gdybym nie przekazała wam dobrej ciekawostki? Zagramy utwór, który wokalista Eric Martin zaczął pisać, gdy miał zaledwie 17 lat i uwaga, napisał go z miłości, młodzieńczej miłości i co najgorsze, nie dla przypadkowej dziewczyny, ale dla swojej najlepszej przyjaciółki. Niestety Erica Martina i obiektu z jego westchnień nie połączyła już nigdy nic więcej, a adresatka utworu dowiedziała się dopiero po latach, że piosenka jest właśnie o niej. Co najlepsze, Eric Martin przez pewien czas nie wspominał o napisanym tekście kolegom z zespołu, zdziwiło go ich zachwycenie, a sam mówił o tym, że jego praca to taka tam stara rzecz. Artystyczna skromność. Ciekawi?

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domo Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
1: Pogoda. Niestety nadal pochmurno w stolicy Wielkopolski, ale temperatura już jest nieco wyższa. Temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza, odczuwalna także. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę w kierunku południowo-wschodnim. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Two Sweet Hosier i Owner of the Lonely Heart brytyjskiej grupy Yes. Tak, gramy w sobotę w Radiu Emaus. Jednym z nietypowych świąt, które dzisiaj obchodzimy, jest Dzień Tkaczki lub Dzień Tkacza. To coroczne święto obchodzone w pierwszą sobotę października, która przypada właśnie teraz, a wybór października jako miesiąca nie jest przypadkowy. Polska nazwa tego miesiąca pochodzi od paździerzy, czyli odpadków powstałych podczas obróbki lnu lub konopi. A celem Święta Tkaczki lub Dnia Tkacza jest upamiętnienie oraz promocja giniącego rzemiosła, tradycji tkackich oraz kultury ludowej i artystycznej. Piękna inicjatywa, trzeba o takich tradycjach pamiętać. A teraz, mówiąc o tradycjach, czas na muzykę polską. Przeniesiemy się do lat 80. do roku 83. dokładniej i rozkręcimy imprezę z zespołem Lady Punk. Ponadczasowy hit, Kryzysowa narzeczona, który wielu z nas zna na pamięć. Tak więc czas na dawkę dobrego polskiego roka.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. I bez wahania poradziłem ci, abyś odmawiał różaniec. Błogosławiona monotonnie zdrowasiek, która oczyszcza monotonnie twoich grzechów.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Take My Breath Away amerykańskiej grupy muzycznej Berlin. No i jak tu nie śpiewać? Kolejny hit lat 80., czyli chyba mojej ulubionej dekady muzycznej. Znamy ten utwór głównie dzięki Top Gun. I ciekawostka, oczywiście, że musi być ciekawostka, twórcy filmu tak pokochali utwór Take My Breath Away, że niektóre sceny miłosne dodali specjalnie ze względu na piosenkę. A wcześniej usłyszeliśmy oczywiście irlandzki zespół U2, lata tym razem 90. i ich przebój One. Przypominam, że w tym roku obchodzimy 50-lecie zespołu, oby tak dalej, oby jak najwięcej pięknych hitów wychodziło, a my z powrotem się przeniesiemy na polskie podwórko. Mrozu i nie ma miejsca jak dom.

0: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

Daj, daj, Shakira i Burna Boy, czyli oficjalny hymn tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 oczywiście. Aż chce się tańczyć, tym bardziej, że mamy weekend. Same powody do tańca i radości. No cóż, niestety nie było nam dane w tym roku oglądać Polaków podczas Mistrzostw Świata, ale mimo to były wspaniałe emocje i wyjątkowy klimat. Temu nie można zaprzeczyć. A skoro mowa o piłkarzach, no to przypominam, dobra wieść. Zwyciężyliśmy wczoraj mecz wynikiem 6-0 w pojedynku z Rumunią, a Robert Lewandowski pierwszy raz od 7 lat w kadrze strzelił hat-tricka. Mamy więc powody do radości, trzymamy kciuki panowie, oby tak dalej, a tymczasem gramy. Bohema, Wilki.

Don't Stop Believin' amerykańskiej grupy Journey zaśpiewał fenomenalny Steve Perry. Na zegarze radiowym godzina 11:46, co oznacza, że zmierzamy coraz to bardziej do południa. Ja spoglądam za okno i widzę, że klaruje się powoli, coraz to piękniejsza, co prawda nadal jesienna pogoda. A wy słuchacie dobrego radia na dobry dzień. Będziemy teraz grać po polsku, koniecznie pod goście. Dawid Podsiadło na błysk.

Nickelback, How You Remind Me. Już coraz bliżej południa. Dzieli nas do niego dokładnie, i teraz szybka matematyka, 5 minut i 41 sekund. O godzinie 12 Anioł Pański, a zaraz po nim prognoza pogody. Serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: Nadal pochmurno w stolicy Wielkopolskiej, ale temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna już 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę w kierunku południowo-wschodnim. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1032 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

11 minut po godzinie 12. Za nami piosenka Loveful grupy The Cardigans, a także Waves, Mr. Propsa i Robina Schulza. Dzisiaj obchodzimy 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu i z tej okazji odbędzie się w Poznaniu uroczystość Transitus, organizowana wspólnie przez franciszkanów i franciszkanów konwentualnych. A patronat honorowy nad wydarzeniem objął arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Jeżeli chodzi o program uroczystości, zaczynamy o godzinie 17 przemarszem ulicami historycznego centrum Poznania. Nazywa się ten przemarsz śladami biedaczyny z Asyżu. O godzinie 18 msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Serafickiego, a o godzinie 19 transitus, czyli modlitewne wspomnienie śmierci świętego Franciszka i jego przejścia do niebieskiej ojczyzny. Serdecznie zapraszamy, szykuje się piękny dzień, warto z niego skorzystać, być może właśnie w ten sposób.

przekazał mi wszystko. Jezus często podkreśla swoją zależność od Ojca. Można powiedzieć, że jest z niej dumny i wręcz chwali się nią. Ta zależność go nie zniewala, przeciwnie, ona go określa i prowadzi do zachwytu. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Często mówiąc o tym, Jezus chce nam pomóc żyć taką zależnością od Boga, zależnością, która nas wyzwala, daje właściwe miejsce i pozwala stawać się sobą w pełni. Jak przeżywam zależność od Boga?

Umbrella, czyli wielki przebój Rihanny i Jay-Z. Rihanna wspiął na szczyt jeszcze wyżej w jej drodze, chociaż ostatnio jak robiłam taki mały research dotyczący kariery Rihanny, to był taki moment, że przez kilkanaście lat nie było roku, w którym Rihanna nie wypuściłaby jakiegoś wielkiego przeboju. Wszystkie piosenki znajdowały się na najwyższych miejscach prestiżowych zestawień i rankingów. No i co ciekawe, Umbrella miała początkowo trafić nie do Rihanny, a do innej królowej popu, Britney Spears. Następnie utwór zaproponowano Mary J. Blige, ale ze względu na przygotowania do Grammys odmówiła. No i w ten sposób utwór trafił do Rihanny. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka, ale trafił w dobre ręce, w najlepsze ręce. A teraz czas na polski przebój zespołu Baim. Co mi, panie, dasz?

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
0: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
4: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.

Za 23 minuty godzina 13, a za nami utwór Murder on the Dance Floor Sophie Alice Baxter, a także Fields of Gold Stinga, które wzbudziły nostalgiczne uczucia, przynajmniej u mnie. Teraz czas na utwór Edyty Górniak. Cofniemy się do lat 90. Utwór ukazał się 30 września 1994 roku na debiutanckim albumie studyjnym artystki zatytułowanym Dotyk. Autorem słów jest Jacek Cygan, a muzykę skomponował Wojciech Olszach. No i to jest podpowiedź, to jest piosenka, która wyprzedziła swoje czasy, wprowadziła na rynek muzyczny przede wszystkim świeżość, której czasami niestety brakuje. Czy wiecie już, o jakim utworze mowa? Edyta Górniak, Jestem kobietą.

Stanach ITP i TD. Przypominam, kolejne nietypowe święto dzisiejszego dnia, drugie z trzech, to Dzień Kasztana. Jest to wspaniała okazja, aby wybrać się na przykład na spacer do parku czy do lasu, poobserwować, jak ta przyroda się zmienia, a coś, co mi od razu pojawia się w głowie jako aktywność, no to jest to wspaniała okazja, aby zrobić ludziki z kasztanów. Chyba każdy chociaż raz to robił. W ten sposób możemy się nieco cofnąć do dziecięcych lat i zaczerpnąć właśnie tego dziecięcego szczęścia, którego nam czasami niestety już brakuje. Okazuje się jednak, że ludziki z kasztanów to tylko połowa tego święta. W opadłych liściach pod kasztanowcem zimuje szrotówek, czyli motyl, który od lat o

osłabia te drzewa, a dzień kasztana to wspaniały moment, żeby liście zgrabić i zniszczyć, a wiosną zobaczyć kasztanowce w pełnym kwiecie. Tak więc serdecznie zachęcam, a my na razie gramy The Course So Young.

Za 6 minut godzina 13. Zapraszam Was więc na ostatnią tego dnia prognozę pogody, a w międzyczasie zagramy Mele Kotelu, Żurawie Origami.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
1: Pogoda. W stolicy Wielkopolski nadal pochmurno, temperatura na termometrach wynosi 16 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna 17 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę w kierunku południowo-wschodnim, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1032 hektopaskale, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Na zegarach radiowych godzina 13:01. Przy mikrofonie w studiu Radia Emaus Maria Pińska. Jestem z wami do godziny 14:00. Gramy!

Oskar Cyms Bez końca, czyli bardzo świeży, stosunkowo nowy utwór, bo miał premierę w te wakacje i nieustannie nam o tym letnim czasie przypomina. A teraz wysłuchamy Sombra, artysty jeszcze młodszego od Oskara Cymsa, młodszego o 5 lat. Utwór, który wysłuchamy, także miał swoją premierę w te wakacje i chyba nawet w tym samym miesiącu, co piosenka Oskara Cymsa. Coś wiele wspólnych cech zauważam wśród tych dwóch artystów. Najważniejsze, że muzykę tworzą tak samo wyjątkowo dobrą. Oskara już słyszeliśmy, czas na Sombra. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.
2: Jezus nie obiecywałby nam czegoś, czego sam nie ma. Jeśli więc chce, by nasza radość była pełna, to znaczy, że sam był prawdziwie szczęśliwy. Nie oznacza to jednak, że nie było chwil, które cieszyły go szczególnie. O jednej z nich słyszymy właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Okazuje się, że wyjątkową radość sprawiają mu sukcesy innych. Ojciec cieszy się synem, syn nami, a my naszymi bliskimi. Radość nie jest do przechowywania, jest do współdzielenia. Pomyśl, komu ostatnio szczerze pogratulowałem? Kogo z moich bliskich pochwaliłem lub doceniłem?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Heat Waves, Glass Animals, uwielbiam ten utwór, a dzisiaj ostatnie nietypowe święto, o jakim powiem, czyli Europejskie Dni Ptaków. Są one obchodzone w pierwszy weekend października, a patronką tegorocznych Europejskich Dni Ptaków została sieweczka obrożna, czyli zagrożony gatunek gniazdujący na łachach piasku na rzece. To jest taki niewielki, krępy ptak, wielkości mniej więcej szpaka, ma dużą, spłaszczoną głowę i bardzo krótką szyję, a jego krajowa populacja lęgowa jest bardzo nieliczna. W latach 2020-2023 szacowano ją na zaledwie 179 do 292 par, z czego blisko połowa gniazduje na Wiśle, czyli jednej z ostatnich w Europie dużych rzek o zachowanym naturalnym charakterze. No a wybór właśnie sieweczki obrożonej na patronkę tegorocznych Dni Ptaków to okazja, by przypomnieć, jak wiele zależy od zachowania naturalnego charakteru polskich rzek. Warto zwracać uwagę na takie rzeczy. No i te nietypowe święta często nas do tego zachęcają, a tymczasem dalej gramy Liberian Girl Michael Jackson.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
3: Przydomowy taras, idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Kuba i Kuba, stygnie lato, oj stygnie, a jeśli chodzi o lato, to nasze przysłowie dnia brzmi: na Gerarda, gdy sucho, lato będzie z pluchą. Oby nie, trzymajmy kciuki, że następne lato będzie piękne, gorące, no i przede wszystkim długie, bo my Polacy chyba w większości jesteśmy ciepłolubni, ale niestety pogoda w Polsce często nas zawodzi. Najczęściej wtedy, kiedy jesteśmy na wyjeździe nad polskim morzem, wtedy najczęściej się to zdarza. Pogoda lubi nam wtedy po prostu płatać figle. No ale co poradzić? Gramy dalej, dalej w klimacie letnim. Gips, ostatni dzień lata.

Ma nam szare miraże, ile energii może dostarczyć piosenka. Niesamowite. No i tak nam minął dzisiejszy ranek i południe. Jeszcze się z wami co prawda nie żegnam, ale takie małe podsumowanie. Dzisiaj była mowa o wielu wydarzeniach. Mam nadzieję, że dobrze sobie rozplanowaliście weekend i że spędzicie go w jak najlepszy sposób. Być może z gruszkowo-orzechowym, tudzież orzechowo-gruszkowym ciastem z audycji Macieja Gładysza. Najważniejsze, żebyście odpoczęli. A ja serdecznie zachęcam, aby odwiedzić stronę i aplikację Radia Emaus, bo tam znajdziecie najlepsze audycje i wiele cennych informacji. A skoro mowa o uwielbionych audycjach, to na koniec mojego dyżuru przekazuję dobrą wiadomość, nawet dwie. Pierwsza, jutro znowu się słyszymy, a druga, jutro powraca wyczekiwana audycja Owieczka i Przyjaciele. Tak więc same powody do radości, ale to dopiero jutro. A teraz gramy dalej.

Niezastąpiony Zbigniew Wodecki śpiewał Zacznij od Bacha, a ja na Bachu dzisiaj przewrotnie zakończyłam. Taka przewrotna sytuacja. Dobiega koniec naszego dzisiejszego pasma prezenterskiego. Oczywiście serdecznie dziękuję za słuchanie. Przy mikrofonie od godziny 8 byłam ja, Maria Pińska. No i bardzo dobra wiadomość, słyszymy się także jutro w niedzielę. Tradycyjnie będę z Wami od godziny 8 do 14. Już się nie mogę doczekać. Do usłyszenia!

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolari, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię, którą chciała wprowadzać w życie, zdanie po zdaniu. Ta praktyka rozpowszechniła się na cały świat. My także chcemy włączyć się w tę boską przygodę miłości. Przywołując słowo życia, krótkie zdanie z Pisma Świętego wybrane na dany miesiąc i opatrzone komentarzem, a następnie rozsyłane do wszystkich wspólnot ruchu Focolari, aby zachęcać się nawzajem do przełożenia go na codzienne życie. Słowo życia na październik brzmi: nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Słowo życia na ten miesiąc zaczerpnięto z Księgi Wyjścia, opowiadającej o coraz trudniejszej sytuacji Izraelitów w Egipcie. Uciskani i zniewoleni wołają do nieba o pomoc. To wołanie dociera do serca Boga, który postanawia interweniować, wybierając Mojżesza na swego posłańca. Ceremonia, jaka następuje po wyzwoleniu, przypieczętowuje przymierze Boga z Izraelem. Dokumentem odzwierciedlającym tę relację jest Kodeks Przymierza, przyjęty przez cały lud, którego najbardziej znaną częścią jest 10 przykazań. Do nich dołączono inne, różnego rodzaju przepisy i normy prawa, wszystkie związane z nadzwyczajnym wydarzeniem wyzwolenia. Zdanie wybrane na ten miesiąc pochodzi z tej spuścizny norm życia i zwyczajów. Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Cudzoziemiec należy do tych, których Bóg otacza szczególną troską i ochroną, ponieważ jest wśród osób najbardziej bezbronnych, obok ubogiego, sieroty i wdowy. Motywacja takiej postawy odwołuje się przede wszystkim do pamięci o tym, czego doświadczano w niewoli w Egipcie. W Starym Testamencie stale przywoływana jest wielka interwencja wszechmocy Boga z Księgi Wyjścia. Jest ona przedstawiana jako wydarzenie, o którym lud musi zawsze pamiętać. Jako tym, co wciąż w każdym pokoleniu na różne sposoby się powtarza. Znamienne jest zdanie Orygenesa w komentarzu do Księgi Wyjścia. Kto uciska przybysza, dowodzi, że jeszcze nie opuścił Egiptu. To przykazanie odwołuje się również do empatii. Wczuwanie się w sytuacje innych pomaga ich zrozumieć i odkryć, czego potrzebują. Każdy, kto przeżył trudne doświadczenie, powinien łatwiej utożsamiać się z cierpieniem innych. Ale w Starym Testamencie nie mówi się wyłącznie o ludzkim doświadczeniu. Pierwszym, który daje przykład, co to znaczy wejść w sytuację innych, jest sam Bóg. Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Jak możemy wcielić w życie to słowo? Warto zadać sobie kilka pytań. Czy kiedykolwiek doświadczyłem bycia obcym? Czy kiedykolwiek czułem się nieakceptowany, niemile widziany, niezrozumiany, odrzucony? Czego nauczyły mnie te wydarzenia? Kim jest dla mnie obcy? Kim jest obcy dla Boga? W jaki sposób mogę przyjąć Go bez zastrzeżeń, tak jak Pan czyni to wobec nas? Co mogę zrobić konkretnie? Kiara Lubik pisze: mając Boga, który nie czyni różnicy między osobami, jakże nie przyjąć powszechnego braterstwa do naszych serc? Jako dzieci tego samego Ojca możemy odkryć braci i siostry we wszystkich mężczyznach i kobietach, do których się zbliżamy. Jeśli wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, musimy nieustannie miłować wszystkich, zaczynając od tych, którzy są najbliżej. Wówczas nasza miłość nie będzie platoniczna, abstrakcyjna, lecz konkretna, służebna. Będzie to miłość zdolna wyjść na spotkanie drugiego, by rozpocząć dialog, utożsamić się z jego trudnościami, wziąć na siebie jego ciężary i zmartwienia, do tego stopnia, że drugi człowiek poczuje się zrozumiany i przyjęty w swojej odmienności oraz wolny, by wyrazić całe bogactwo, które posiada. Oto doświadczenie Mariam, nastolatki z Pakistanu. W pewnym lokalu zobaczyłam, jak właściciel odmówił herbaty starszej pani. Miałam w kieszeni tylko kilka rupii, jest to lokalna waluta, ale czułam, że muszę jej pomóc. Więc podeszłam do właściciela i zaproponowałam, że zapłacę za tę panią. Najpierw spojrzał na mnie niepewnie. Po chwili milczenia uśmiechnął się i powiedział: nie, to niesprawiedliwe. Skoro ty, klientka, choć masz niewiele, jesteś gotowa to poświęcić, żeby się nią zaopiekować, o ileż bardziej ja, właściciel, powinienem być hojny. Łatwiej mi dać jej darmową filiżankę herbaty, niż wziąć od ciebie zapłatę. To było mocne doświadczenie. Starając się okazać miłość najpierw kobiecie, a potem właścicielowi, zobaczyłam, jak prosty gest życzliwości może otworzyć serce drugiej osoby.
0: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolari.
1: W przytoczonym komentarzu do Słowa Życia znajduje się kilka pytań, przy których się zatrzymałam. Czy kiedykolwiek doświadczyłam bycia kimś obcym? Czy czułam się nieakceptowana, niemile widziana, niezrozumiana, odrzucona? Czego nauczyły mnie te wydarzenia? Rzeczywiście, spędziłam kilka lat życia za granicą. I chociaż były to lata bardzo przyjemne, wspominam je bardzo dobrze, to choć trochę, myślę, zrozumiałam, co to znaczy być nie u siebie. Co to znaczy nie znać dobrze języka, nie znać dobrze zwyczajów, poruszać się trochę niepewnie. Myślę, że dzięki temu mam trochę więcej uwagi, wrażliwości wobec osób, które spotykam, a które mogą w naszym środowisku czuć się niepewnie, chociażby ze względu na język. Dlatego chociażby staram, rozmawiając się z nimi, używać trochę prostszych słów, mówić wyraźnie, nie żeby traktować kogoś jak małe dziecko, ale żeby pozwolić mu wejść w środowisko, które jest dla niego nowe, być może nawet obce. Szczególnie porusza mnie postawa dzieci, które są w mojej bliskiej rodzinie, a które pochodzą z małżeństwa mieszanego, ponieważ widzę w nich ogromną wrażliwość na osoby z różnych krajów i różnych kultur. Kiedy te dzieci były małe, zdarzało mi się iść z nimi na plac zabaw i widziałam, że bardzo szybko wśród rówieśników wychwytywały tych, którzy mają trochę inną urodę. Albo którzy mówią innym językiem niż język polski. I te dzieci zaraz zwracały na te osoby uwagę. Dlaczego? Dlatego, że same, pochodząc z rodziny mieszanej, były trochę innej urody i czasem rozmawiały w języku innym niż język polski. Ta ich wrażliwość pokazała mi, że doświadczenie wyniesione z własnego życia, z własnej historii, może być wielkim darem wrażliwości, uważności wobec innych. Kolejne pytania z komentarza. Kim jest dla mnie obcy? Kim jest obcy dla Boga? W jaki sposób mogę przyjąć Go bez zastrzeżeń? Co mogę zrobić konkretnie? W jakimś sensie wszyscy jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami, wędrowcami. Nawet jeżeli się czujemy dobrze u siebie, w swoim kraju, w swoim mieście, to myślę, że jako chrześcijanie niesiemy w sobie tę świadomość, że jesteśmy w drodze do innej ojczyzny. O wiele bardziej naszej niż ta na ziemi, do której jesteśmy przywiązani i którą kochamy. I wtedy rozumiemy, że braterstwo między ludźmi i spotkanie ludzi z różnych krajów, różnych kultur, ale często nie trzeba szukać daleko, bo ten inny, ten obcy, to może być osoba pochodząca z tego samego kraju, z tego samego miasta, z tej samej kultury, która z jakiegoś powodu jest inna, wydaje mi się inna. I zauważyłam, że często ta inność osób najbliższych jest bardzo trudna do zaakceptowania. Kogoś z kraju egzotycznego, dalekiego, mniej znanego, czasem łatwiej mi przyjąć, zainteresować się jego różnorodnością, tym, co go różni ode mnie, co może mi pokazać, opowiedzieć ciekawego. A ten, kto jest kulturowo bliższy, a myśli trochę inaczej niż ja, działa inaczej niż ja, mówi inaczej niż ja, jest dla mnie większym wyzwaniem. Dlatego wchodząc w ten nowy miesiąc, będę się starała szczególnie zwrócić uwagę na to, co wydaje mi się inne w drugim człowieku i co trudno mi jest zaakceptować, pamiętając, że wszyscy jesteśmy w drodze, że wszyscy doświadczyliśmy miłości Boga, który przyjmuje nas do swojego domu, do swojej ojczyzny i że ta więź między nami jest mocniejsza od wszystkich innych. I dlatego będę się starała patrzeć na drugiego człowieka, myśląc o tym, jak patrzy na niego Bóg. Ponieważ tak wielka jest miłość Boga do niego, to również ja postaram się rozszerzyć serce i wydobyć z niego więcej miłości do tego, który wydaje mi się inny.

Była to święta podróż z ruchem Focolarii. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Ja się

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: Marsz pokutny w Poznaniu, festiwal Muzyka Sacromontana na Świętej Górze w Gostyniu. Uroczyste obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka u ojców franciszkanów i piękno modlitwy różańcowej u księży Filipinów. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: Poznański Ruch Pokutny zaprasza 3 października mieszkańców Poznania na modlitewny Marsz Pokutny. Rozpocznie się on o 12 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Fredry. Po niej uczestnicy marszu, odmawiając różaniec, przejdą ulicami Fredry, Dąbrowskiego, Mickiewicza, Zejlanda i Grunwaldzką do kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła przy ulicy Stolarskiej na adorację Najświętszego Sakramentu, by przebłagać Boga za nasze grzechy, mówi Marlena Strzelec-Orłowska z Poznańskiego Ruchu Pokutnego.
2: Główna intencja, proste słowo, pokuta, proste i trudne, gra w naszej duszy pragnienie pokutowania za grzechy nasze, naszych bliskich, naszego miasta, naszego państwa. My jesteśmy wspólnotowym tworzeniem. Grzechy, które są popełniane, to też my wspólnie za nie odpowiadamy i przepraszamy też wspólnie. Dlatego warto też być razem, żeby się wspierać.
1: Modlitwę poprowadzi Poldek Twardowski z poznańskim wielbieniem. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy pragną dołączyć do wspólnej modlitwy.
0: U proboszcza w parafii.
1: Dzieła Bacha, Händla, Scarlattiego, a także Zeidlera i Sztamica. 26 września w przepięknych wnętrzach Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu rozpoczął się 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana 2026. Przed nami 2 ostatnie dni festiwalu, 3 i 4 października, mówi dyrektor festiwalu Wojciech Czemplik.
3: Koncerty poświęcone jeden właśnie też muzyce baroku, który poprowadzi pani Agnieszka Żarska razem ze swoją orkiestrą Barok Collegium 1685 z utworami Scarlattiego, Bacha i Händla, i koncert zamykający festiwal, można powiedzieć odsłaniający zupełnie inne światy muzyki. To będzie chór Politechniki Morskiej ze Szczecina w koncercie zatytułowanym Między Morzem a Niebem. I jak się państwo domyślacie, będzie to koncert, na który złożą się utwory oratury o tematyce marynistycznej i utwory, można powiedzieć, rozrywkowe. Wszystkie koncerty oczywiście bardzo polecamy. Zachęcamy państwa do przyjazdu na Świętą Górę, do przepięknej Bazyliki Księży Filipinów.
1: Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
0: U proboszcza w parafii.
1: 4 października o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Verba Sacra. Będzie ona poświęcona świętemu Franciszkowi z Asyżu z okazji 800. rocznicy jego śmierci, mówi Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca Verba Sacra.
4: Teksty wybrane przez franciszkanina ojca Eliota Stareckiego czytał będzie Michał Porosiński, a oprawę muzyczną przygotuje Jacek Kupka, organista katedralny.
1: Verba Sacra zagości również w Obornikach.
4: Będzie również 5 października powtórzenie prezentacji poświęconej świętemu Franciszkowi w Obornikach, w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie od ponad 15 lat realizujemy prezentację w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: Kolejne spotkanie z Verba Sacra już 15 listopada. Odbędzie się wówczas jubileuszowa gala. Fragmenty Boskiej Komedii Dantego będą czytać Krzysztof Wakuliński, Halina Łabonarska i Andrzej Masztalerz.
0: U proboszcza w parafii.
1: Różaniec, ukochana modlitwa świętych. Taki tytuł nosi muzyczno-słowna opowieść o historii i pięknie modlitwy różańcowej, na którą 4 października zapraszają księża Filipini, mówi ksiądz Waldemar Partyka, organizator oratorium.
5: W naszej sali oratorium imieniem świętego Jana Henryka Newmana w podziemiach kościoła Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła Poznańskich Filipinów, odbędzie się 53. już oratorium poświęcone różańcowi. Dokładny tytuł to Różaniec, ulubiona modlitwa świętych. i w tym oratorium będą czytane teksty dotyczące historii różańca, cudów różańcowych i też wypowiedzi świętych na temat tej modlitwy i tym tekstom będzie towarzyszyć też muzyka w wykonaniu artystów naszego oratorium. Będzie śpiewał tenor Andrzej Michałowski z akompaniamentem Filipa Grześkowiaka na fortepianie. Będzie też śpiewał i grał na harfie Michał Zator. Wystąpi też Piotr Paszkiewicz, akordeonista. Także będę ja wykonywał nowy psalm, który skomponowałem specjalnie i przygotowuję go na to oratorium, psalm 16. A recytacja tekstów wykona tą recytację Patrycja Osińska.
1: Na fortepianie zagra również profesor Andrzej Tatarski. Oratorium rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp wolny.
0: U proboszcza w parafii.
1: Poznańscy franciszkanie hucznie będą obchodzić 800-lecie śmierci swojego założyciela. 3 października organizowane jest wyjątkowe wydarzenie, które rozpocznie się średniowiecznym przemarszem ze wzgórza Przemysła na Plac Bernardyński. Jak mówi ojciec Michał Baranowski pod hasłem Śladami biedaczyny z Asyżu, wierni przypomną historię świętego Franciszka.
6: Począwszy od tego jego okresu młodzieńczego, młodzież asyska, początki życia rycerskiego, więc przed zamkiem to jak najbardziej pasuje, jego nawrócenie, potem założenie zakonu franciszkańskiego.
1: Następnie w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka przy garbarach odbędą się uroczysta msza święta oraz nabożeństwo transitus, w którym uczestniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński. Ojciec Michał Baranowski podkreśla, że mimo upływu 800 lat od śmierci świętego Franciszka, jego przesłanie, między innymi dotyczące pokoju, wciąż pozostaje aktualne.
6: Patrząc na tę sytuację, no właśnie i tutaj blisko nas, w Ukrainie, czy w Ziemi Świętej, czy w innych zakątkach, więc wszystkie starania, i on jest patronem właśnie dla starających się, zabiegających, modlących się o pokój.
1: Obchody rozpoczną się o godzinie 17. Warto pamiętać, że papież Leon XIV ustanowił ten rok rokiem świętego Franciszka.
0: U proboszcza w parafii.
1: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu zaprasza na Kongres Różańcowy Diecezji Włocławskiej, połączony z diecezjalną pielgrzymką Żywego Różańca, mówi Wiktoria Desecka z Biura Prasowego Sanktuarium.
7: W dniach od 2 do 4 października w Licheniu odbędzie się Kongres Różańcowy Diecezji Włocławskiej, połączony z diecezjalną pielgrzymką Żywego Różańca. Spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy i świętowania 200-lecia Żywego Różańca. W programie zaplanowano konferencję, adorację Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie członków kół różańcowych. Szczególnie zaproszeni są zelatorzy Żywego Różańca z parafii Diecezji Włocławskiej oraz wszyscy wierni.
1: Spotkanie będzie okazją do wyrażenia wdzięczności za 200 lat istnienia Żywego Różańca oraz umocnienia wspólnoty modlącej się za Kościół i świat u stóp Matki Bożej Licheńskiej. Do udziału zaproszone są również osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z modlitwą różańcową i dołączyć do wspólnoty Żywego Różańca.
0: U proboszcza w parafii.
1: 5 października rozpoczyna się 9. edycja Poznań Katarzys Festival. To festiwal muzyczny nawiązujący do dziedzictwa chrztu Polski i najstarszych tradycji kulturowych, poszukujący muzyki pozwalającej doświadczyć sakrum i ponadczasowego piękna. Tym razem na zainteresowanych czekać będą muzycy z Hiszpanii, Słowenii, Francji czy Ukrainy. Dyrektor festiwalu Jan Kiernicki szczególnie zaprasza na koncert 8 października, podczas którego wybrzmi muzyka Hildegardy z Bingen.
8: Średniowiecznej mniszki z XII wieku, autorki traktatów z dziedzin teologii, medycyny, botaniki, ziołolecznictwa, która otrzymywała wizję mistyczną i je spisywała, ale również była kompozytorką. Pisała niesamowitą muzykę. Niektórzy uważają, że pod wpływem natchnienia.
1: Festiwalowe koncerty będą się odbywały w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia, kościele pod wezwaniem świętego Antoniego i w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Szczegółowy program festiwalu znajduje się na jego stronie.
0: U proboszcza w parafii. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607 887 028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

ain't no disco. It ain't no country club either.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
0: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak.

Dzień dobry, kłania się audycja ze starej płyty, jak to w każdą sobotę, tuż po godzinie 17. Kuba Antkowiak, jako gospodarz, melduje się sprzed mikrofonu. Dzisiaj po raz kolejny będzie rocznik 1991. Fakt, będę grać dzisiaj utwory z płyt, które obchodzą swoje 35. urodziny, ale akurat dzisiaj nie będziemy się skupiać na tych płytach, które na przykład niedawno właśnie taką rocznicę obchodziły. Na samym początku pojawił się utwór ze po Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, oryginalnie Bob Dylan, ale tutaj w tej wersji bardzo urokowiony, wydłużony, no i ten klasyk Boba Dylana stał się jeszcze bardziej nieśmiertelny, o ile tak się da. No i teraz szybko przechodzimy już do Lennego Krawica i do utworu Always on the Run, w którym gościnnie gra Slash, czyli właśnie gitarzysta zespołu Guns N' Roses. Album Mama Said, rok 1991, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami piękna kolaboracja. Z jednej strony Lenny Kravitz, a z drugiej strony gościnnie Slash z zespołu Guns N' Roses. Panowie stworzyli utwór Always on the Run i to była kompozycja, która była pierwszym singlem promującym album Lennego Kravitza Mama Set z roku 1991. A teraz przed wami będą dwa utwory. Z jednej strony grupa Temple of the Dog, prosto z jedynego krążka tego zespołu. Sama płyta ta była zatytułowana tak samo jak zespół, czyli właśnie Temple of the Dog. Zagram pierwszy singiel z tego albumu, no i również najbardziej znany utwór tego projektu będzie Hunger Strike właśnie od zespołu Temple of the Dog, a następnie z tego samego roku prosto z debiutu grupy Pearl Jam zagram Jeremy. No i właśnie z tym dwupakiem was zostawiam w audycji ze starej płyty, która dzisiaj gra rok 1991.

cały czas słuchacie audycji ze starej płyty. Za nami dwa utwory. Z jednej strony Hunger Strike od zespołu Temple of the Dog. Cały czas jesteśmy w roku 1991. No i z drugiej strony prosto z debiutu grupy Pearl Jam pojawił się Jeremy. No i cały czas zostajemy w rockowych klimatach, chociaż myślę, że utwór, który będzie za moment, może was zaskoczyć. I mogę zdradzić, że no bo powoli wchodzimy w końcówkę dzisiejszego programu, wchodzimy w kącik z artystami jednego utworu.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami utwór, który mógł was troszeczkę zaskoczyć, no bo była to kompozycja rockowa, a na pewno z gitarami, ale jednak była to propozycja nieco bardziej poprockowa. Za nami I Touch Myself, prosto od zespołu Divinals, ich piątego krążka zatytułowanego również Divinals. No i właśnie, ta piosenka jeszcze pojawiła się na singlu w roku 1990, ale rok wydania płyty to 1991 i to było moje kryterium na dzisiejszy program. No i w sumie nie dość, że był zespół jednego utworu, no to czas na zespół jednego utworu numer dwa. No i też łączy je to, że singiel promujący tę płytę nie pojawił się w roku wydania tej płyty, czyli w 1991 roku, a uwaga, w 1993. Na początku, bo na początku, no ale jednak minął dosyć spory czas. Mowa tutaj o zespole Spin Doctors, który swoją płytę wydał w roku 91 w sierpniu, no ale singiel promujący to wydawnictwo i jednocześnie najbardziej znany utwór tego zespołu pojawił się na początku roku 1993. Płyta nosiła nazwę Pocket Full of Kryptonite, a z tego krążka zagram wam utwór Two Princess, który czasami również możecie usłyszeć na antenie Radia Emaus. Spin Doctors, Two Princess na sam koniec dzisiejszej audycji ze starej płyty, która grała utwory prosto z rocznika 1991. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku audycji ze starej płyty. Zapraszam w każdą sobotę o godzinie 17:10. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się.

0: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Dzień dobry. Witamy w kolejnej audycji Fundacji Mater Maria i Radia Emaus Wyrwani z niewoli. Przed mikrofonem Robert Zachert, a moim dzisiejszym gościem jest Paulina. Paulina opowie kolejną z historii, kolejne świadectwo, które pokaże, jak wygląda problem narkomanii od środka, od tej gorszej, od tej złej strony, o której sobie nie wszyscy wyobrażamy, a jednocześnie, mam nadzieję, zobaczymy, opowie nam o tym, że da się bez tego żyć, że życie na trzeźwo też może być piękne. Dzień dobry, Paulino.
2: Dzień dobry, witam.
1: Proszę Cię, powiedz mi, czym się w chwili obecnej zajmujesz, w jakim jesteś chociaż mniej więcej wieku, bo wiem, że to kobiety to krępujące.
2: Nie, absolutnie. Mam za półtorej miesiąca, kończę już 29 lat, ostatnie 20, i zajmuję się robieniem tatuaży. Więc pracuję w studio, wszystko to, co artystyczne, zawsze było mi bliskie, zatem odnalazłam w końcu ten nurt, w którym mogę się spełniać.
1: Czyli wrażliwa dusza artystyczna.
2: Tak jest, dokładnie.
1: Jak wyglądało Twoje życie przed zetknięciem z narkotykami? Jakie były Twoje relacje z otoczeniem, z rodziną i kiedy to było?
2: Trochę muszę się cofnąć w tym czasie. Narkotyków pierwszy raz spróbowałam, jak miałam 13 lat, zatem byłam dość młoda. A wcześniej moje życie, patrząc z boku, można by było powiedzieć, że jest super, że nie ma tutaj żadnych problemów. Pochodzę z rodziny, w której nigdy nie mieliśmy problemów materialnych, nazwijmy to finansowych, więc rodzina w komplecie, ja, mama, tata, siostra. Jednakże, bo ja byłam te 13 lat, to była jakaś pierwsza klasa gimnazjum, no to tak, podstawówka, jeszcze było gimnazjum, więc ta podstawówka bywała trudna pod względem mojego odnajdowywania się wśród rówieśników. Raczej pod tym kątem miewałam problemy. Zawsze mówiono mi gdzieś tam, że jestem bardziej dojrzała niż moje rówieśnicy, więc w tych kontaktach faktycznie było trudniej, szczególnie z dziewczynami, no bo chłopaki byli fu, wiadomo. I właśnie tak patrząc na naszą rodzinę z boku, super, niczego im nie braknie. Natomiast mimo, że właśnie były te rzeczy materialne, to w tym domu brakowało takiej miłości. Ja praktycznie nigdy nie widziałam, żeby moi rodzice się przytulali, żeby się całowali. No wiadomo, jak są jakieś święta, czy jak bywały jakieś święta, spotkania rodzinne, no to na zdjęciu, prawda, zawsze wygląda się idealnie. Więc tutaj brakowało rozmów, wspólne jedzenie obiadów było raczej trudne, bo panowało takie napięcie w domu, każdy coś gdzieś tam ukrywał, też mam starszą siostrę, więc każdy miał swój kąt w domu, każdy zajmował się sobą, pracą, szkołą i nie było nic takiego, co by nas scalało, co by pozwalało dzieciakom dojrzewającym się otworzyć i mówić o swoich nawet codziennych problemach.
1: Ale z czego to wynikało? Myślisz, że nie wiem, rodzice pracowali dużo, że starali się po prostu jakby, że skupili się na zapewnieniu bytu, a nie relacji? Czy wynikało to, że nie wiem, mieli między sobą jakieś niewyjaśnione zadry?
2: Dzisiaj wiem, że oni starali się o to, by dać nam dobrą przyszłość. Właśnie dużo pracowali. Mój tata bardzo dużo za granicą pracował. Często go nie było w tygodniu, czasami na weekend, co któryś tydzień. Więc nie było takiego filaru mężczyzny, który dawałby tą siłę i motywację do działania. Tak, to bezpieczeństwo. Bo gdzieś tam mój tato... Dzisiaj mamy fantastyczną relację, jestem przyjacielem, natomiast wtedy ta relacja wyglądała inaczej. On był też, ponieważ był tak nauczony przez swoich rodziców, prawda? Ja do nich, do moich rodziców nie żywię żadnej urazy i wszystko to rozumiem, co się działo i dlaczego się działo. Natomiast mój tata był chowany twardą ręką. Mhm. U niego w rodzinie zawsze byli mężczyźni, chłopcy się rodzili, a tu ma dwie córki. Więc no, nie przekładało się to zbyt dobrze. Mieliśmy troszkę tak bardzo duże wymagania. Nigdy nie było przemocy fizycznej, ale psychicznie bywało po prostu bardzo ciężko. I myślę, że tutaj ten lęk, te uczucia, z którymi ja po pierwsze nie potrafiłam sobie poradzić, bo nie miałam narzędzi do pracy z tym, plus nie miałam takiego filaru wsparcia, do kogo się zgłosić. I myślę, że wtedy gdzieś tam się to wszystko zapoczątkowało. A w wieku, właśnie jak miałam już te 13 lat, moi rodzice się rozwiedli. Więc doszło do tego rozłamu finalnego, że nie kochali się już tak, podzieliło ich wiele. oni mieli swoje jakieś tam dramy, nazwijmy to,
1: tak,
2: ale już w to nie wnikając i po prostu doszło do tego rozłamu rodziny.
1: I to spowodowało, że po prostu zagubiona?
2: Myślę, że tak, że to był taki pierwszy, taki mocny rzut.
1: Ale to, przepraszam, że ci przerwę, tak, sama szukałaś, żeby sobie jakoś te emocje i to wszystko rozładować, czy po prostu jak to przeważnie bywa, głupie towarzystwo, nie ci ludzie i dałaś się skusić?
2: Tak, znaczy wiesz co, u mnie myślę, że ten stres i to wszystko, co się gdzieś tam po drodze działo w tej podstawówce, jak przeszłam do gimnazjum, zaczęłam się samookaleczać, więc w pierwszym jakby punkcie zahaczyłam o to samookaleczanie się i w tym szukałam upustu.
1: Tak.
2: Natomiast no, to nie przynosiło mi tak zadowalającego efektu, bo wiadomo, to jest szybka kompulsywność.
1: Czy ja przepraszam, może głupio zapytam, ale jak w ogóle mogło ci to przynieść jakąś, nie wiem, przyjemność, reakcję pozytywną?
2: Wiesz co, myślisz?
1: Samookaleczanie, nie wiem, czy to jest ból?
2: Jasne, że to jest ból, ale tak jest takie znane powiedzenie, że tym bólem fizycznym zagłuszamy ten ból psychiczny i ja gdzieś tak dość mocno podświadomie się tego trzymałam i myślę, że też chodzi o takie poczucie kontroli, wiesz, że dużo emocji się gdzieś tam pojawia w głowie tego dziecka, nie może nad tym zapanować, nie ma oparcia i zaczyna czuć jakąś taką dziwną fascynację właśnie kontrolowaniem tego bólu u siebie. Pewnie trzeba by było zapytać jakiegoś specjalistę dokładnie, co tam się dzieje. Natomiast u mnie dawało mi to poczucie jakiejś ulgi, odwrócenia uwagi od tego, co się dzieje w mojej głowie, czując jak na przykład mam rany, które mi się goją. Z perspektywy czasu jest to oczywiście bardzo przykre, jak o tym myślę, bo już od wielu, wielu lat nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast wtedy wiem, że bardzo często tego się
1: dzieje. Wiesz co, może to jest głupkowate porównanie, ale pamiętam, że ktoś kiedyś mówi, wiesz, że jak cię boli głowa i nie możesz sobie z tym poradzić, to wyrwij sobie ząb, prawda? Bo ten ból przez ten ból zapomnisz o bólu głowy i to tak mniej więcej pewno działa, co jest straszne. Ale powiedz mi, nie wiem, czy próbowałaś, bo domyślam się, że lepsze relacje miałeś jakby z mamą. Nie próbowałaś rozmawiać z nią o tym, że słuchajcie, mnie to tam popycha do różnych rzeczy? Czy nie było siły na tym
2: rozmowie? Wiesz co, pamiętam dokładnie dzień, w którym moi rodzice dowiedzieli się, że się sama okaleczam. Mój tata zauważył właśnie, że mam bliznę. Jechaliśmy razem taksówką właśnie ja i moi rodzice. No, jakieś tam spotkanie rodziny. Miałam krótkie spodenki. I nie pomyślałam, że jak siedzę, no to gdzieś tam te uda widać. Te spodenki się podwijają. I mój tata bardzo mnie fajnie wtedy zażartował z tego, że sobie robię sznyty. Dokładnie ile czasu minęło do takiej poważnej rozmowy nie pamiętam, natomiast rodzice po prostu powiedzieli mi któregoś dnia, że mam pokazać im wszystkie swoje blizny, czym to robię i jak po prostu na przesłuchaniu od A do Z, gdzie ja po prostu jako nastolatka siedzę na tej kanapie i Boże, co ja mam powiedzieć. Także no, przeryli mi wtedy cały pokój, przeczytali moje pamiętniki, bo dużo pisałam w tych pamiętnikach, to właśnie, bo to było takie moje safe space, takie bezpieczne miejsce, gdzie mogę przelać swoje jakieś myśli i odczucia, więc w to faktycznie uciekałam. No i to był taki dość spory przełom dla mnie, bo się bardzo wystraszyłam oczywiście i moje zaufanie do rodziców absolutnie nie istniało.
1: Aha.
2: Bo w momencie, kiedy przeryli mi cały pokój i wszystko mi posprawdzali, wszystko mi powyciągali, rzeczy, którymi gdzieś tam zadawałam sobie ból, i moje pamiętniki, ksera tych pamiętników, to stwierdziłam, że absolutnie nie. I trochę popadłam w taką paranoję w tym czasie, że faktycznie oni mogą nawet zajrzeć gdzieś tam do mojej głowy i zobaczyć moje myśli, więc na siłę starałam się myśleć o czymś przyjemnym, żeby się oni nie dowiedzieli, że nadal jest ze mną coś nie tak. W tym czasie też raz trafiłam do szpitala psychiatrycznego w Poznaniu na depresję. Miałam taką diagnozę, depresja młodzieńcza. Byłam 3 miesiące.
1: A to cały czas było jeszcze przed sięgnięciem, tak?
2: Tak, to było jeszcze przed sięgnięciem. To było takie apogeum. Z perspektywy czasu, no nie wiem, jak miałam 13 lat, powiedzmy na początku i gdzieś tam pod koniec, no to wtedy gdzieś tam zaczęłam sięgać po te narkotyki. Nawet nie wiem, czy to nie był przełom pierwszej, a drugiej klasy gimnazjum.
1: Rozumiem.
2: Tak mi się właśnie wydaje. W tej pierwszej gimnazjum faktycznie najwięcej się po prostu gdzieś tam działo w związku z samookaleczeniami. Więc byłam w tym szpitalu. Ale przyznam szczerze, że wtedy, nie wiem, jak jest dzisiaj, mam nadzieję, że jest trochę lepiej, jednak poziom polskiej psychiatrii i psychoterapii no, leżał i kwiczał już przynajmniej w tamtym szpitalu, więc niewiele się nie zmieniło, dostałam jakieś leki. Wtedy też zaczęło się właśnie ta farmakoterapia u mnie, która trwa do dzisiaj niestety i próbuję z niej zejść. To jest bardzo trudne i długotrwałe. Ale miałam miesiąc po wyjściu z tego szpitala, moi rodzice się już wtedy rozeszli, ja się wyprowadziłam z domu, znaczy mieszkałam razem z mamą. Tata mieszkał sam, bo pracował też za granicą. Miałam próbę samobójczą. I wtedy chyba jest jednych z pierwszych razów, dostałam diagnozę mojego typu osobowości. Jest to typ osobowości borderline, czyli ta osobowość z pogranicza. Mhm. Natomiast ja wtedy tego nie usłyszałam. Miałam to zapisane w papierach, ale tego nie usłyszałam. I tak też było z tą próbą samobójczą. To nie było działanie, że o Boże, moi rodzice nie wiem, czy mnie nie kochają, nie doceniają, czy moje życie jest takie złe. Tylko to był typowy border, działanie pod wpływem impulsu.
1: Tak.
2: Bo pokłóciłam się z chłopakiem, on złamał jakąś tam umowę. Ja mówię, dobra, to idę się pociąć. No i tak wyszło, że sobie podcięłam żyły. Ale do szpitala nie trafiłam, to jest w ogóle naprawdę parodia. W sensie trafiłam do szpitala, bo tam oczywiście była karetka i byłam na szyciu i miałam trafić do Gniezna. Przyjechali moi rodzice z pracy. I wiesz, ja się czułam naprawdę jakby okej, dobra, była taka sytuacja, tu mnie zszyli, jakby przepięknie pracował we mnie ten mechanizm taki obronny tak. Osoby z borderem, nie? Że okej, tu było fatalnie, masakra,
1: ale za chwilę...
2: Nie, w sumie okej, już jest po temacie, jakby zapomnimy o tym, tak, nic się złego nie stało. Udało mi się tak ugadać właśnie panią psychiatrę, z którą rozmawialiśmy, że już nigdy w życiu się nie potnę. Oczywiście było to kłamstwo, ale faktycznie...
1: W tym momencie tak myślała.
2: Tak myślałam, faktycznie było tego dużo mniej, ale potem właśnie pojawiły się narkotyki, do czego też pewnie za chwilkę przejdziemy, tylko tą myśl tutaj dokończę. I nie trafiłam do szpitala, tylko wróciłam do domu. Natomiast to jest jeden z tych momentów doświadczeń w moim życiu, które stanowią dla mnie niesamowitą motywację w walce z wszelkimi przeciwnościami, bo widok moich rodziców, którzy na kolanach czyścili krew z podłogi w łazience, nie da się tego zapomnieć. I stwierdziłam, że już nigdy więcej im tego po prostu nie zrobię. I mam ogromny szacunek do ludzi, ale tym bardziej do osób, które mają ten kryzys z myślami samobójczymi. Zawsze daję dużo, dużo więcej ciepła od siebie, bo wiem po prostu, jak to jest.
1: Tak. No właśnie. Musimy do tego momentu dojść. Jak to się stało?
2: Jak to się stało? Zaczęło się, myślę, dość niewinnie. Chyba tak jak u większości nastolatków. Przeniosłam się do nowej szkoły. Poznałam chłopaków. Zawsze jakoś tak łatwiej było mi o ten kontakt z płcią przeciwną, bo nie wiem, dziewczyny zawsze były dla mnie jakieś takie głupie.
1: Może zazdrosny, bo jesteś ładną dziewczyną.
2: Dziękuję, to bardzo miłe. Nie mnie to oceniać. Natomiast łatwiej mi się odnajdywało w tym kontakcie z chłopakami, się wygłupiało i robiło jakieś tam właśnie... głupie rzeczy. I tak, byłam w tej szkole, poznałam tych chłopaków, znalazłam swojego chłopaka. No i zaczęliśmy chodzić na jakieś wagary, czy tu po szkole właśnie, że ktoś ma marihuanę, no to tam się spaliło tego blanta. Było to wszystko dla mnie totalnie nowe, natomiast nie miałam żadnych obaw. Czy może czasami na zasadzie, ojej, czy moja mama pozna na przykład, że jakoś tam się inaczej zachowuje. Natomiast w pełni było to racjonalizowane przez właśnie moich znajomych, moich przyjaciół. No i tak się gdzieś tam weszło po prostu w te narkotyki. Alkohol oczywiście też był, ale nie dawał takiego efektu wow.
1: Tak.
2: Więc na początku właśnie ta marihuana, jakiś tam ten haszysz i tak... Chyba przez jakieś 2 lata, rok, może, nie pamiętam dokładnie, już to było dość dawno temu, natomiast wiem, że taki był początek.
1: I później co? Mówisz, rok, dwa poszło jeszcze dalej, czy po prostu to były te narkotyki, które zażywałaś?
2: To nie był mój drug of choice, zdecydowanie, był za mały efekt wow. Raczej było to na sporadycznych jakichś tam spotkaniach właśnie po szkole czy na blauce. Im byłam starsza, tym zaczęłam więcej chodzić do miasta, na jakieś imprezy, niby spałam u koleżanki, a wiadomo, w nocy chodziłyśmy właśnie do jakichś pubów i tam mieliśmy takie miejsce spotkań dla młodocianych, zbuntowanych, nazwijmy to, i tam potrafiło się pojawić od 50 nawet do 100 takich nastolatków i młodych dorosłych. Dużo piliśmy, dużo paliliśmy. I właśnie zaczęły też się pojawiać już nie tylko marihuana, ale kryształ, jakieś MDMA. Taki już powiedzmy troszkę poziom wyżej. I no, było parę takich ekip, z którymi się trzymałam. To było już wtedy liceum. Tak, to już było wtedy liceum. I dość mocno przeholowywałam po parę dni, na pewno co weekend, czasami w tygodniu, ale raczej w mniejszych dawkach, no bo przecież trzeba iść do szkoły.
1: Oczywiście. A powiedz mi, jeśli mogę ci przerwać, tak, jakie wtedy miałaś myśli właśnie, kiedy byłaś właśnie po zażyciu na haju, że nie wiem, czy to była cały czas, czy tam przez dłuższy czas tylko euforia, że jest fajnie, czy pojawiało się już to, że po prostu, wiesz, kiedy nie brałaś, to były lęki i wtedy szukałaś, żeby zabić lęk. No,
2: tak. Na początku wiadomo, zawsze jest fajnie i są te zjazdy, ale sobie człowiek to minimalizuje. Natomiast kiedy zaczynasz już przeholowywać i te parę godzin zamienia się w kilka dni bez spania, bez jedzenia, tylko z jakimś piciem, powstają w twojej głowie różne myśli, widzisz różne rzeczy. Rzeczy, które pojawiają się też, jak jesteś trzeźwy, jakieś psychozy, poczucie, że ktoś cię obserwuje, a słyszenie dźwięków właśnie, jakiejś muzyki, która gra. Ja byłam bardzo przelękniona w tym czasie i zawsze miałam tak, Boże, tyle, byle do tego weekendu, żeby znowu poczuć się fajnie na tą chwilę, dać się ponieść fali. I nawet jeśli były dni, że, znaczy te imprezy, że 3 dni ćpałam non-stop, właśnie ten kryształ, to nie wiem, może ten pierwszy wieczór był taki, że okej, a potem to było na zasadzie jakiegoś podtrzymywania, w cudzysłowie, oddechu,
1: tak,
2: niżeli żeby to było fajne, więc nie, Boże, po tym narkotyku, tego typu narkotykach, naprawdę zjazdy były okrutne, fatalne i tak jak kiedyś tam się dowiedziałam, że moi znajomi brali benzodiazepiny, żeby się potem uspokoić, to ja twardo na trzeźwo, bo po prostu je znosiłam, moja mama je widziała, to był też
1: właśnie,
2: czas.
1: No właśnie, a jak mam układy z rodziną, przecież mama musiała to zauważyć.
2: Tak, no oczywiście, że widziała. Ja myślę, że ona pięknie weszła w takie współuzależnienie, bo ona odbierała mnie z imprez, na których miała świadomość, że ćpam, bo też później weszły psychodeliki i mieszanie właśnie jakichś tam takich tych pobudzaczy z jakimiś euforyzującymi rzeczami. Już nawet nie wiadomo, co to dokładnie było. I właśnie te psychodeliki. Więc mama mnie przywoziła, odwoziła. No straszne to było. I też moje niektóre zjazdy, czyli właśnie ten no wiem, o co chodzi, w domu kończyły się tak, że ja krzyczałam, zbijałam jakieś rzeczy, wyzywałam, kazałam trzymać się ode mnie z daleka, że nienawidzę właśnie mojej mamy, mojej siostry.
1: Typowa furia.
2: Amok absolutny. Na szczęście to mieszkanie jest po remoncie, ale do niedawna jeszcze widziałam te ślady na podłodze, w parkiecie od rozbitych jakichś szklanek czy kubków. Ja zresztą jak w tym okresie nie byłam za bardzo otwarta, więc zazwyczaj siedziałam w swoim pokoju, w swoim świecie, ja, laptop, jacyś tam znajomi online. No i właśnie czekanie do tych weekendów na zażywanie narkotyków. No i też w tym tygodniu.
1: Ale mama nie próbowała? Czy po prostu tak była wyparta, że po prostu nie dała rady zawalczyć o ciebie, że tak powiem?
2: Z tym zawalczeniem to dopiero było jeszcze tam, nie wiem, z rok czy w drugiej liceum. O, tak, to w drugiej liceum to faktycznie mama miała ze mną taką rozmowę, a za chwilę też tego przejdę. Natomiast ja pamiętam jeszcze, potem właśnie był ten kryształ, psychodeliki i jeszcze jest kolejny narkotyk, który jakby wtedy zawładnął kompletnie mną. Ja na którymś ze zjazdów miałam, to się mówi, że taką ma się szczerą godzinę.
1: Tak.
2: I powiedziałam mojej mamie, co się działo w moim życiu dotychczas, jakiego typu doświadczenia miały miejsce, jak byłam wykorzystywana seksualnie przez różnych chłopaków w różnym wieku, jak był też wśród moich bliskich, wtedy mi przyjaciel, prawda? Natomiast różnica wieku była gdzieś tam większa, więc można powiedzieć śmiało, że był pedofilem. I właśnie, że też biorę te narkotyki i tyle. Po prostu jej się wyspowiadałam ze wszystkiego. Moja mama jakoś to zniosła. Wiadomo, nie było jej łatwo, też się dużo domyślała. Ale myślę, że tak bardziej mi zrozumiała w tym wszystkim. W sensie nie, że dawała mi przyzwolenie, żebym zażywała. Natomiast zrozumiała ten ból, bo przekazałam trochę go jej. A więc wiedziała, o co chodzi, co się dzieje. Ale wtedy, jak co było dalej? Chyba ograniczyłam kontakt z tymi ludźmi, albo nie wiem, znalazłam sobie jakąś nową ekipę ludzi, która brała innego rodzaju narkotyki. I tu właśnie przechodzimy do tego sedna, czyli do opiatów.
1: Mhm.
2: Tam miałam jakiegoś tam starszego chłopaka i tam niby miało się już układać. Wszystko było, powiedzmy, spokojnie w moim życiu, bo nie wracałam do domu z wystrzelonymi oczami, tylko odwrotnie.
1: Tak.
2: A jak to się zaczęło? Że ja w ogóle opiaty zaczęłam brać. Chyba właśnie byłam u tego mojego przyjaciela, pan T, nazwijmy to. I u niego był jego dealer. I on sobie dawał właśnie w żyłę. Ja mówię, a co ty robisz? A on mówi, że bierzesz tam, nie wiem, to morfina chyba była. I pyta się, czy chce spróbować. Morfina? Nie, to był oksykodon chyba. No, oksykodon. A ja mówię, pewnie. I dałam mu rękę i normalnie. Ja miałam wtedy 15 lat.
1: Dziewczyna.
2: Coś takiego? No, 15, 16, nie pamiętam dokładnie. No, coś tak mniej więcej. No, nie było to jakiś super wow, pożygałam się gdzieś tam w centrum miasta, bo wyszliśmy na spacer, było to za dużo dawka, ale jakby nic się nie stało i mijał kolejny jakiś tam czas i stwierdziłam, że chcę więcej, nie? I właśnie, czy jakieś tabletki na receptę od znajomych, potem właśnie od tego chłopaka, no bo on też był uzależniony, i mnie zaczął właśnie wprowadzać, więc miałam jakby wszystko od niego, tylko mu coś tam płaciłam i razem sobie ćpaliśmy w domu.
1: Jak daleko byłaś gotowa się posunąć, powiedzmy, co zrobić, żeby zdobyć ten narkotyk? Byłaś, no bo nie wiem, czy miałaś jakiś dostęp do pieniędzy, no bo w wieku 15 lat raczej ciężko pracować.
2: Wiesz co, jako młoda, gdzieś tam atrakcyjna i zawsze bardzo wyzywająco ubrana dziewczyna, potrafiłam ładnie manipulować tych chłopaków czy dealerów, ale też miałam pieniądze, bo dostawałam część alimentów, które płacił mój tata, więc sobie odkładałam te pieniążki.
1: Rozumiem.
2: Ale najczęściej było tak, że byłam jedną z dziewczyn tych osób, które miały najbliższy dostęp i po prostu miałam za darmo.
1: Nim dalej pójdziemy, zróbmy chwilę przerwy.
2: Jasne.

0: wyrwani z niewoli.
1: Witamy po przerwie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paulina. Paulino, opowiedziałaś jak na razie te wszystkie czarne strony i naprawdę głęboko zeszliśmy, jeśli chodzi o twój czas z narkotykami. Co się zadziało, że nagle, znaczy nie wiem czy nagle, ale co się zadziało, że jednak zdecydowałaś się odwrócić od tego wszystkiego? Czy to była twoja decyzja? Ktoś cię do tej decyzji namówił? Jak to się w ogóle stało?
2: Była to moja decyzja. W którymś momencie, już będąc po wielu wojażach narkotykowo-alkoholowych, tak mnie dopadł ból tego wszystkiego, czego w życiu doświadczyłam. I też wkurzało mnie przy okazji to, że ktoś ma, raczej coś ma nade mną kontrolę, że nie mogę w ogóle przestać myśleć o braniu. Dlatego każdego dnia budzę się z myślą, co zrobić, żeby je zdobyć i żeby przeżyć jakoś ten dzień. Na którejś z imprez tak po prostu do mnie doszło, że Boże, w ogóle z kim ja jestem tutaj? Kim są ci ludzie? I dlaczego ja tutaj jestem? I że chcę po prostu zmienić to swoje życie.
1: Ale to tak dopytam, bo aż mi się to wydaje tak, wiesz, ciężkie do uwierzenia, no ale no tak było pewno. Chodzi mi o to, że czy w tym wszystkim, bo to można powiedzieć o takim amoku narkotykowym, tak? I jesteś trzeźwa, a jak jesteś trzeźwa, to tylko myślisz o tym, żeby znowu zażyć, że tam potrafił się znaleźć taki właśnie promyk, taka wiesz, myśl, że w ogóle co tu się odstawia, co ja tu robię, naprawdę?
2: Tak, no. Wiesz co, jak pierwszy raz przyszła ta myśl, to ja byłam pod wpływem psychodelików i jakoś tak spojrzałam na swoje życie z boku. Nie mówię, że to są dobre substancje, natomiast w tamtym momencie faktycznie dało mi to jakieś takie, nie wiem, szerszą perspektywę patrzenia na to, jak wygląda moje życie i że ja nie chcę się już więcej staczać, bo wiedziałam, że następne, co mnie czeka, to dawanie dupy po prostu za dragi, nie wiem, jakaś kolejna ucieczka z domu. I to ostatnie, że po prostu się zabiję któregoś dnia. Tak. Będę miała dosyć i nie będzie mi się chciało walczyć. Zatem stwierdziłam, że kurde, dobra, przecież jestem młoda i całe życie jest przede mną. Dlaczego by zgłosić się po tą pomoc? Myślę, że po prostu sięgnęłam swojego dna, wiesz, i wiedziałam, że albo wóz, albo przewóz.
1: Trochę. No dobrze, była decyzja, przemyślałaś tak. I co dalej?
2: Poszłam z tym do mamy. I moja mama zaproponowała, żebyśmy znaleźli pomoc ambulatoryjnie. Znalazła takiego terapeutę od uzależnień, gdzie chodziłam raz w tygodniu. I mimo, że ja się oczywiście zgodziłam, tak, że chcę się leczyć, wiadomo, to przychodziłam dać pana na te spotkania.
1: Wiemy to.
2: Wiadomo, jak jest. Tak. I właśnie ten mój terapeuta po jakimś, nie wiem, z miesiącu, z półtorej może do niego chodziłam, powiedział, że To nie ma sensu, bo i tak przychodzę znać pana i ta rozmowa w ogóle no, nie ma żadnego sensu. I że muszę pójść do ośrodka, zamknąć się pod tym kloszem i tyle. I wziął moją mamę, któregoś dnia znaczy poprosił, żeby tam mama przyszła i rozmawialiśmy sobie we trzech, znaczy oni rozmawiali, ja siedziałam. I zaproponował właśnie super ośrodek właśnie dla dzieci i młodzieży, Anastazis.
1: Skąd on nam znany?
2: Tak jest. Fantastyczne miejsce. No ale wtedy oczywiście w mojej głowie było coś zupełnie innego. Naczytałam się w książkach, jak to jest z tymi ośrodkami dla uzależnionych, czym to się różni od jakichś tam innych miejsc. I w mojej głowie myślałam, dobra, będę pewnie tam 3 miesiące. Wyjdę, będzie super, będę nowym człowiekiem, będę odmieniona i wszystkie moje problemy znikną. Podjęcie decyzji, kiedy mam iść, było dość szybkie. Ponieważ mama jak zadzwoniła właśnie do ośrodka, to był wtedy marzec 2015.
1: No to już chwilę temu.
2: No, trochę minęło. I jak zadzwoniła, to właśnie powiedziała mi, że albo jadę, to był chyba, nie wiem, poniedziałek, albo jadę w ten czwartek, albo w następny. I wiedziałam, że jeśli pojadę w następny, to nie pojadę, bo będzie po weekendzie.
1: Tak.
2: Więc stwierdziłam, okej, dobra. Idę w to i po prostu przyjadę ten czwartek. Poszłam jeszcze do szkoły, pamiętam, pożegnałam się tam ze wszystkimi, z moją nauczycielką. bardzo przemiłą, zresztą życzyłam powodzenia, zresztą moi ludzie też. Oczywiście, że tam wszyscy moi znajomi czy dealer zapewniali mnie, no jak coś, to tam wyślemy, nie? Jakieś narkotyki, czy cię odbierzemy. Do samego końca jeszcze miałam ostatni telefon, właśnie pamiętam, zanim już tam podjeżdżałam po to środek, ostatni papieros, prawda? No bo tam tak. Nie można było palić, o zgrozo.
1: To dzisiaj nie wolno?
2: No i tak, jeszcze ostatnie właśnie telefony, że no, za 3 miesiące wyjdę, się spotkamy. No i moja mama mi oznajmiła, bo wiedziała, że jestem niewierząca i powiedziała, słuchaj, bo jest taka sprawa, to jest ośrodek katolicki. I ja mówię, o mój Boże, jak ja to przetrwam.
1: Powiedziała niewierząca.
2: O właśnie, tak jest. Ale nie było tak źle, absolutnie. Znaczy jak przyjechałam, to była tragedia. Oczywiście nowi ludzie, nowe twarze, w ogóle co się dzieje, prawda? Wyjąć wszystkie kolczyki.
1: Tak.
2: Miałam wtedy ich dość sporo gdzieś tam w twarzy. Na szczęście tatuaży żadnych nie miałam.
1: A próbowałaś wychodzić? Miałaś taki kryzys? Tak, znaczy może uciec, czy powiedziałaś koniec? Powiem tak, spędziłaś jakąś noc w tym pokoju?
2: Oczywiście, że tak, spędziłam w izolatce.
1: Tak.
2: W 3 tygodniach czytałam załamki, bo tam są pewne obowiązujące zasady. Ja akurat był taki trudniejszy czas w tym ośrodku, na który się po prostu wbiłam.
1: Stan wyciszenia?
2: Tak, stan wyciszenia. O Jezu, nie zapomnę go. Nigdy.
1: Nikt go nie zapomina podobnie.
2: Tak jest. Nie to, że mi się śni po nocach, natomiast...
1: Ale to jest chyba ważny czas, nie?
2: Jezu, bardzo, naprawdę. Ja się śmieję, że kurde, bez tego to ja bym trzeźwa dzisiaj nie była.
1: Ale wielu ludzi tak mówi, którzy ten ośrodek opuścili.
2: Tak, nocne bieganie, kurde, pobudki po parę razy w ciągu nocy. Widzieliśmy, u którego terapeuty się biega, więc zawsze ten dresik był gotowy. Ale tak, no, patrząc dzisiaj na te wspomnienia, to był naprawdę zajebisty czas. A więc tak, po tych 3 tygodniach byłam w izolatce i oczywiście, że nie, ja chcę do domu, zabierzcie mnie stąd. Dostałam telefon od mamy i na szczęście moja wtedy terapeutka prowadząca powiedziała mojej mamie, że absolutnie ma się nie zgadzać na mój powrót do domu, bo ja nie miałam żadnej sprawy w sądzie założonej przez rodziców. Ja dobrowolnie tam przeszłam, więc mogłam dobrowolnie po prostu wyjść na żądanie. Miałam po prostu bardzo silną motywację wewnętrzną. I dlatego tam podjęłam się tego leczenia. I że właśnie mama miała mi nakłamać, że pojadę do następnego ośrodka. No i tak mi też powiedziała. No to ja oczywiście, nie kochasz mnie, tam masakra. Czułam okropną pustkę. Jakby, no, border i tak sam w sobie bardzo często odczuwa taką chroniczną pustkę. I dużo jakichś właśnie takich trudności, nad którymi na tamtym etapie swojego życia, no, nie pracowałam, no bo miałam ważniejsze rzeczy. Zajęcie się uzależnieniem. Więc spięłam się. Jeszcze mama mi tam przypomniała właśnie o paru sytuacjach, jak z moją siostrą się mnie bały po prostu w nocy, że je zaciukam jakimś nożem czy czymś. I stwierdziłam, dobra, zakasam rękawy, idę w to, nie? I wyszłam z tej izolatki, skończył się ten stan wyciszenia i wszystko wróciło do normy.
1: No dobrze, czyli cały ośrodek przetrwałaś.
2: Tak jest.
1: Rozumiem, że pełna nadziei i wiary, że masz te narzędzia, jak to zawsze na końcu mówią, tak? Wchodzisz w ten świat i... Bez potknięcia?
2: Wiesz co? Nie, no oczywiście, że były potknięcia. Jak już minęło ileś lat właśnie od ośrodka.
1: Lat nawet.
2: Tak, wiesz co? Chyba ze 3 lata minęły, od kiedy skończyłam terapię. I właśnie miałam potknięcie, bo ja i tam na studiach byłam, praca na pełen etat. A mieszkałam właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Trochę się podcinałam od niektórych ludzi. Nie byłam tak bliska z ośrodkiem. Skupiłam się bardziej na mojej terapii indywidualnej i pracy nad tym borderem. I wróciłam do Poznania. Miałam taki jakiś straszny dół, że dużo rzeczy mi nie wychodziło, złamane serce. I czułam, że nic mnie nie trzyma w tym Gorzowie. Poszłam na dziekankę. W ogóle rzuciłam później te studia, bo to bardziej tak chciał mój tata, żebym poszła, niż ja. A mimo, że studia wspominam fantastycznie i super ludzi poznałam. Natomiast w tamtym okresie mojego życia było bardzo źle. Miałam jakieś takie apogeum po prostu bordera, bo uzależnienie było wyciszone.
1: Tak.
2: Pracowałam nad sobą, odkopywałam jakieś tam traumy na terapii. No i wróciłam właśnie do Poznania, pochodziłam jeszcze sobie na jakieś tam sesje. Moja terapeutka potem miała jakąś przerwę w pracy ze względu na jakieś tam prywatne sprawy, więc zostałam bez terapeuty. Spotkałam się z moją koleżanką z liceum, z którą chodziłam do klasy. Ona bardzo dużo wódki piła, uwielbiała wódkę. Nie ćpała ze mną, ale dużo piłyśmy faktycznie. No tam paliłyśmy jakąś marihuanę. To jeszcze były takie, powiedzmy, te niewinne czasy. Przynajmniej ja jej nie wciągałam w ten swój świat takich mocnych dragów. I się z nią spotkałam. No i super, FIFA, Rafa. Poszłyśmy do jakiegoś znajomego na chatę i ona wyjęła kryształ i ja po prostu w to weszłam. Bez żadnego zastanowienia.
1: To jest właśnie straszne.
2: Masakra. Człowiek myśli, że już, kurczę, minęło tyle lat, mam te narzędzia, mam tą świadomość i masz takie, okej, jolo, idę w to, nie? To trwało dobę i oczywiście przyznałam się do wszystkiego moim rodzicom. Wtedy mieszkałam u taty, tata gdzieś tam wyjechał na jakiś weekend, więc powiedziałam mu wszystko, powiedziałam mojej mamie, oczywiście mojej siostrze, tam już tam jakimś, nie wiem, dziadkom czy coś tam nie mówiłam, natomiast bardzo się tego po prostu wystraszyłam. Okropnie zły wpływ to miało na mnie, jakby zderzenie się z tym światem. Ale powiem tobie, że nie żałuję tego w ogóle, bo przynajmniej nie żyję z przeświadczeniem, tak jak ludzie mówili, no jak spróbujesz po tych, znowu po wyjściu na przykład z terapii, to już nie będzie to samo, bo wracasz dokładnie do tego samego punktu,
1: z którego
2: dokładnie.
1: Tak.
2: Więc to jest jakby kontynuacja tej destrukcji. I pozbyłam się tej takiej nadziei, że a może ja będę inna. Tylko faktycznie dostałam takim rzutem na taśmę, taką patelnią w łeb i skonfrontowałam się z tym wszystkim. I ja już widziałam oczami mojej wyobraźni, jak się staczam, jak wracam do tych

0: poznawczo, nie poznawczo, nie pamiętam, nieważne, psychodynamicznej, o, przypomniało mi się. I czułam, że ten, że to był taki brakujący puzzle, wiesz, bo jasne, miałam dużo narzędzi, jak radzić sobie właśnie z tym uzależnieniem i myślę, że w tamtym momencie tu nie chodziło jakby stricte o uzależnienie, chodziło o ten ból i tą chroniczną pustkę, to taplanie się w takim bagnie tych wszystkich wspomnień i traum, których nie potrafiłam odpuścić, więc to był taki ten efekt bordera, nie? Tego nieprzepracowanej przyczyny. Jak się tym faktycznie tak zajęłam, to już też minęło ileś tam lat, to czuję, że faktycznie jestem wolna. Że no już 11 lat jakby, 11 lat temu poszłam do tego ośrodka i dzisiaj jak, nie wiem, jasne, że są wśród moich znajomych historie, że właśnie no, ktoś też próbuje wyjść na przykład z dragów, raczej bardziej to są gdzieś tam od partnerzy moich przyjaciół na przykład, nie moje jakieś tam bliskie osoby, bo od takich po prostu urywam kontakt. Czy o, klienci, którzy do mnie przychodzą na tatuaż, są osoby w kryzysach, które się zastanawiają, co zrobić dalej, w którym kierunku iść, gdzie się zgłosić. I wtedy chętnie dzielę się właśnie z nimi tą wiedzą, którą mam, też tą historią, bo zawsze jest raźniej usłyszeć, że ej, ktoś też miał przerąbane. I ja też pamiętam, jak wychodziłam, znaczy jak wyszłam z tego ośrodka i gdzieś tam byłam po tym przed albo po, już nie pamiętam. No czasami jak traciłam taką motywację co do bycia trzeźwą, to słuchałam sobie wypowiedzi osób, które są na ulicy, które biorą, przeważnie z jakichś zagranicznych podcasterów, czy osób po prostu, które chodzą po ulicy i rozmawiają z ludźmi w tym kryzysie bezdomności, kryzysie uzależnienia. I jak się wtedy skonfrontowałam z tymi historiami, to mówię, nie, dobra, tak nie chcę. I muszę wziąć się za swoje życie i starać się każdego dnia o to, żeby ten dzień był trzeźwy.
1: A jak relacje z rodziną? Szybko wróciły do normy?
0: Oj, nie. Z moją siostrą nie miałam kontaktu chyba z 2-3 lata. Może? Dwa? Coś takiego. Bardzo się ode mnie odwróciło, ale totalnie to rozumiem. Wiem, z czego to wynikało, więc z nią też pochodziłam sobie razem na terapię, a potem same musiałyśmy gdzieś tam dojść do porozumienia. Natomiast dzisiaj nasza relacja jest petarda. Uwielbiam ją, skoczyłabym za nią po prostu w ogień, tak samo jak za moich rodziców. Więc i z mamą, i z tatą mamy super relacje. No moja mama też skończyła swoją terapię, moja siostra też. Tata też się bardzo zmienił, mimo że nie skończył stricte swojej terapii. Natomiast wszyscy są mi dzisiaj przyjaciółmi i myślę, że jasne, że te wspomnienia zawsze będą w naszych głowach. Natomiast nie widzą we mnie tej osoby, którą byłam.
1: A masz jeszcze jakieś, nie wiem, wspomnienia takie, które cię nachodzą, czy jakby, czy widzisz jakieś zagrożenia, momenty, gdzie mogłabyś sobie jeszcze, wiesz, nie poradzić, nie wiem, koncert z nie takim towarzystwem, czy wyjście gdzieś, czy po prostu uważasz, że masz to na tyle przepracowane, że nie wiem, nie ma takich zagrożeń?
0: Jeśli bym miała takie myślenie, to byłoby to dla mnie jakimś takim znakiem ostrzegawczym, bo zawsze musisz być czujny.
1: Tak.
0: O tym się po prostu nie zapomina. I wiesz co, bardziej to jest tak, że jak jestem w jakimś otoczeniu, nie wiem, jakieś urodziny kogoś, czy jakieś spotkanie właśnie znajomych, nie wiem, ktoś coś pali, jakąś marihuanę, to ja sobie po prostu idę.
1: Rozumiem.
0: Odchodzę, nie chcę mi się tego wąchać, zresztą nienawidzę tego zapachu. Całe szczęście, po prostu fu. Więc sobie idę, czy ktoś coś wciąga. Byłam tam na jakimś weselu i ktoś przede mną po prostu coś tam ma. Czuję wstręt, czuję obrzydzenie. I widząc te narkotyki, ja widzę moją destrukcję.
1: Ty cały czas widzisz te efekty.
0: Wszystko widzę, każdą sytuację. Czuję każdy dotyk tej osoby, widzę i słyszę swój płacz, swoją nienawiść do samej siebie, płacz moich rodziców, mojej siostry. Nie, absolutnie nie. Nie powiem, czy będę trzeźwa do końca życia, ale zrobię wszystko, żeby do tego nie wrócić. Więc mam bardzo mocno wytrenowaną tą motywację.
1: No ale dużo pracowałaś na to.
0: Tak, tak, to prawda. Więc po prostu włącza mi się czasami ta żółta, czy pomarańczowa i czerwona lampka, jak ja mówię, okej, dobra, ja sobie idę, nara, i nie mam takiego poczucia.

0: że o Jezu, ktoś pomyśli, że idę, nie wiem, wcześniej z imprezy.
1: To jest jego problem.
0: To jest jego problem. Mam to absolutnie głęboko w swoim poważaniu. Ja myślę o swoim dobru, o swoim bezpieczeństwie. Zresztą wszyscy moi przyjaciele wiedzą, że nic nie biorę, prawda? Że jestem trzeźwa.
1: I chyba też swoim zachowaniem starają się
0: tak
1: łagodzić te wszystkie momenty.
0: Wiesz co? Zawsze się za mną wstawią, to prawda. Ale też no, nie są osoby, które biorą, więc ten problem się nie pojawia.
1: Rozumiem.
0: Raczej właśnie jak tu, nie wiem, jest jakieś wesele, jakaś impreza, czyjeś tam urodziny.
1: Gdzie wchodzą ludzie, których niekoniecznie możesz, masz wpływ na to, kim są.
0: Dokładnie.
1: Słuchaj, na koniec, bo no, widzę, że jesteś artystyczną osobą, tak jak mówisz, masz dużo żywiołu w sobie, jesteś pozytywna. Taka prośba na koniec, bo no, pociągnęliśmy trochę z czasem.
0: Powiedz, ja mogę gadać i gadać.
1: Powiedz, no to może się znowu kiedyś spotkamy, może kiedyś z Piotrem zrobimy taką audycję, wiesz.
0: O Jezu, pewnie, jak najbardziej.
1: Tak trochę inaczej, postaram się.
0: Super,
1: będę
0: super.
1: Się z nim niedługo widział, może to.
0: Pozdrów serdecznie.
1: Oczywiście, że pozdrowię cały ośrodek.
0: Ja też serdecznie pozdrawiam cały ośrodek wszystkich terapeutów.
1: Słuchaj, mała prośba na zakończenie.
0: Tak.
1: Co chciałabyś powiedzieć młodym ludziom? Tym, którzy właśnie są w tym momencie, kiedy ty byłaś w wieku 13 lat, kiedy targają nimi różne rzeczy, różne uczucia. Co byś chciała im powiedzieć, żeby, wiesz, przestrzec, albo, no nie wiem, no, tym dzieciakom, które, wiesz, jeszcze nie zdążyły.
0: Które jeszcze nie zdążyły.
1: Tak. Upaść.
0: Jeszcze nie zdążyły upaść. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak zacząłeś właśnie tę swoją wypowiedź, to jest nie bać się. Nie bać się przyznać do błędu, do słabości, do tego, że mamy jakieś myśli, czy to związane właśnie z chęcią za życia, czy z inną trudnością. I ja myślę sobie, że będąc tą nastolatką, bardzo potrzebowałam mieć obok kogoś, kto da mi poczucie bezpieczeństwa i mnie wysłucha. I osoba, która mnie nie zawiedzie jako osoba dorosła przede wszystkim. I ja sobie myślę, że jeśli, bo w każdym z nas pojawia się ta myśl, że kurczę, a może jednak nie. Jasne, spróbujesz, sam zobaczysz. Natomiast jest tyle historii i to zawsze się kończy tragicznie.
1: Tak.
0: I naprawdę szkoda po prostu jest tego życia. Szkoda jest tracić samego siebie i tych najpiękniejszych, najwspanialszych lat na takie tragiczne doświadczenia, bo to zawsze idzie w tym kierunku. Zawsze. I nie ma po prostu innej opcji. U niektórych po prostu trwa to dłużej, u niektórych krócej. Ale zawsze kończy się tym samym. I myślę sobie, że świat naprawdę jest zajebisty, nie? Jest tyle pięknych rzeczy do zobaczenia, do zwiedzenia, historii do wysłuchania, nie wiem, starszej pani na przystanku autobusowym, czy uratować jakiegoś gołębia, czy kotka. Po prostu warto żyć, naprawdę warto żyć i powiedzieć bliskiej osobie, niekoniecznie to musi być rodzic, jeśli nie mamy takiego zaufania,
1: dokładnie,
0: ale po prostu ktoś starszy, ktoś, czy jakiś nauczyciel, przyjaciel rodziny, sąsiadka, naprawdę zawalczyć o siebie. Bo warto.
1: Kiedyś usłyszałem, że po prostu trzeba się odważyć i krzyczeć, tak? Jeżeli cię coś boli, po prostu krzycz,
0: tak.
1: Czy bliskim, czy dalszym, ale krzycz.
0: Dokładnie.
1: Ktoś to w końcu usłyszy, nie?
0: Tak jest, tak jest.
1: Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Naprawdę dużo mocy, dużo przeżyć. Bardzo wam również dziękuję. Przypominam, że następna audycja już za 2 tygodnie. Jeżeli macie jakieś opinie, propozycje spotkań, może są osoby, które również chciały podzieliby się świadectwem, przypominamy, że zawsze możecie zajrzeć na naszą stronę www.matermaria.org.pl, zadzwonić pod 669-678-473 i zaprosimy was serdecznie. Jeżeli chcecie z nami współpracować, również do takiej współpracy zapraszamy. A już niedługo, bo 18 października będziemy mogli się spotkać w Rokietnicy, tam w kościele parafialnym. Tego dnia będzie cały dzień z naszą fundacją Mater Maria, gdzie będziemy mogli spotkać niektórych z naszych bohaterów nawet naszych audycji. Będą terapeuci, będzie również występ osoby, która niegdyś też niestety zawalczyła z Nałogiem również udało jej się wyjść. Znany kiedyś i znany również dzisiaj piosenkarz Krzysztof Antkowiak będzie dawał koncert w tym dniu oraz również inne atrakcje, chwile na przemyślenie, na rozmowę. Serdecznie Was zapraszamy, a na dzisiaj dziękujemy. Dobranoc.
2: Wyrwani z niewoli.
3: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów. Zaprasza Ewa Pietrzak.
4: Drodzy Państwo, to jest audycja Nie Jesteś Sam. Dziękujemy za Państwa maile, telefony, za Państwa sugestie. Wracamy do świata cyfrowego, ale wracamy do świata cyfrowego dla tych wszystkich bliskich, którzy wiedzą, czym jest autyzm, albo którzy nauczyć się chcą więcej na temat funkcjonowania dzieci w spektrum autyzmu. Jest z nami nauczyciel współorganizujący, tyflopedagog, surdopedagog i specjalista w dziedzinie w spektrum autyzmu, pani Anna Pierzchała. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Jak wygląda świat dziecka w spektrum autyzmu i z jakimi największymi wyzwaniami spotyka się ono w środowisku szkolnym?
5: To ja od razu powiem, że nie ma jednego świata dziecka w spektrum. Każde dziecko jest inne. Natomiast szkoła jest miejscem bardzo wymagającym. Jest hałas, tłum, dzwonki, zmiany, dużo komunikatów, relacje z rówieśnikami. To, co jest dla nas zwykłą przerwą, dla dziecka może być najbardziej obciążającym 10-minutową częścią dnia. Do tego dochodzi konieczność odczytywania emocji, żartów, ironii, czy niepisanych zasad gry. I warto pamiętać, że dziecko może świetnie radzić sobie z matematyką czy językiem. Moi uczniowie, mam uczennicę, która w drugiej klasie szkoły podstawowej włada płynnie 3 językami obcymi, a jednocześnie takie dziecko może też potrzebować ogromnego wsparcia w zupełnie codziennych sytuacjach.
4: Czy szkoła jest dziś miejscem, które potrafi dostosować się do potrzeb dziecka w spektrum autyzmu? Czy częściej to dziecko, ten chłopiec, ta dziewczynka, czy te dzieci muszą dostosować się jednak do szkoły?
5: Na papierze, pani redaktor, to bardzo dobrze wygląda. Mamy edukację włączającą, dostosowania, indywidualizację pracy, ale rzeczywistość szkolna bywa zupełnie inna. W klasie jest 25 dzieci i kilkanaścioro z nich może mieć bardzo różne potrzeby. Jedno jest w spektrum, inne ma ADHD, zdarza się dziecko z niedostosowaniem społecznym, mutyzmem selektywnym, dysleksją, trudnościami emocjonalnymi. Jeszcze inne potrzebuje więcej czasu albo ciągłego wsparcia. I jest jeden nauczyciel, który ma to wszystko zauważyć, zaopiekować i jednocześnie poprowadzić lekcje dla całej klasy, biorąc także pod uwagę te bardzo zdolne dzieci, które też jakby są dziećmi, które potrzebują specjalnego prowadzenia edukacyjnego i niestety bardzo często te dzieci gdzieś nam giną, bardzo zdolne. I to w praktyce jest nie do ogarnięcia, moim zdaniem, zważywszy na to, że przedmiotowcy zazwyczaj nie mają nic wspólnego z pedagogiką specjalną czy pomocą pedagogiczno-psychologiczną. Specjaliści i owszem wiedzą, jak współpracować, jak prowadzić takie dziecko. Przedmiotowiec jest specjalistą od matematyki, języka polskiego i tak naprawdę nigdy nie miał nic wspólnego z pedagogiką specjalną, czy z psychologią, czy nawet z psychiatrią, a dzisiaj przed nauczycielami stawia się tak ogromne wyzwania, żeby się tak naprawdę musieli na tym wszystkim znać, zaopiekować i zindywidualizować pracę dla całej klasy.
4: Na samym początku wspomniałam, że przejdziemy też do świata technologii, do świata cyfrowego. No właśnie, jak nadmierne korzystanie z telefonu, internetu, gier, gry, no właśnie, to jest jeszcze inna kategoria, czy mediów społecznościowych wpływa na dzieci w spektrum autyzmu, czyli na ich koncentrację, naukę, emocje, no i w końcu relacje z innymi. Czy to w ogóle wszystko wpływa?
5: Oczywiście. I nie tylko na dzieci w spektrum. I to trzeba powiedzieć jakby głośno i dosadnie. Nadmierne korzystanie z ekranów ma znaczenie dla koncentracji, uczenia się. Szczególnie problematyczne są właśnie krótkie, bardzo szybkie, zmieniające się treści. Rolki, shortsy, TikToki, ogólnie rzecz biorąc. Mózg dostaje wtedy co kilka sekund nowy bodziec i przyzwyczaja się do ciągłej zmiany, coraz szybszej nagrody. A uczenie się działa zupełnie inaczej. Żeby dziecko zapamiętało nową informację, musi najpierw skupić na niej uwagę, przetworzyć ją, połączyć z tym, co już wie, a następnie ją utrwalić. Więc ważną rolę w tym procesie właśnie odgrywa hipokamp, jedna z kluczowych struktur odpowiedzialnych za uczenie się i pamięć. A niestety wszystkie rolki, shortsy niestety zaburzają ten proces i nasz hipokamp niestety często wariuje i zapamiętuje nie to, co byśmy chcieli, tylko to, co właśnie szybko dostajemy w takich krótkich informacjach. Jeśli dziecko przez długi czas funkcjonuje w świecie bardzo szybkich bodźców, trudniej jest mu później wejść w tryb, którego wymaga szkoła. Słuchać, czytać długie teksty.
4: Skupić się, tak?
5: Dokładnie. Analizować, zapamiętywać. A u dziecka w spektrum może to dodatkowo nakładać się na istniejące trudności z uwagą, na przykład regulacją emocji, czy przeciążeniem bodźcami. Dlatego nie chodzi tylko o to, ile czasu dziecko spędza przed ekranem, ale też o to, jakich treści w tym czasie używa, jakie treści ogląda.
4: To jeszcze zatrzymajmy się przy tym świecie cyfrowym. A czy dziś można powiedzieć, że jednak to właśnie dzieci w spektrum autyzmu są bardziej podatne na uzależnienia cyfrowe? Jeśli tak, to oczywiście z czego to wynika?
5: Tak. Badania pokazują, że dzieci i młodzież w spektrum są bardziej narażeni na problematyczne korzystanie z internetu, a w szczególności z gier. I to trzeba tutaj powiedzieć. I ma to związek ze specyfiką ich funkcjonowania. Świat cyfrowy jest przede wszystkim przewidywalny. Gra ma jasne zasady, daje natychmiastową informację zwrotną, a także nagrodę. Można powtarzać te same czynności. Jeśli coś się nam nie udało, możemy wrócić do początku. To może bardzo odpowiadać dziecku, które potrzebuje stałości, a także przewidywalności. Druga rzecz to relacje. W internecie nie trzeba jednocześnie odczytywać mimiki, tonu głosu, gestów, wszystkich tych niepisanych zasad społecznych, które dla części dzieci w spektrum są trudne. Kontakt może być więc po prostu mniej obciążający. Do tego dodatkowo dochodzą intensywne zainteresowania i trudności z samoregulacją. Internet daje właściwie nieograniczony dostęp do tego, czym dziecko się interesuje. Gęsto są to takie bardzo specyficzne zainteresowania. Mam chłopca, który zapamiętuje rozkłady pociągów, rozkłady jazdy, więc internet jest świetnym takim miejscem, gdzie te rozkłady jazdy, na przykład pociągów Intercity, można sobie sprawdzić. To właśnie dzięki internetowi. Nie trzeba już dzisiaj jechać na dworzec PKP, żeby sobie sprawdzić cały rozkład. Mamy bezpośredni dostęp do tego, więc i dlatego ten internet bywa tak bardzo uzależniający. I dlatego właśnie to ryzyko jest większe. Świat cyfrowy mowy może dawać dziecku w spektrum dokładnie to, czego mu brakuje w świecie rzeczywistym.
4: Teraz sobie przypomniałam taką sytuację. Siedzę w pociągu w SKMC. Obok mnie kroczy młodzieniec. Nie wiem, może miał 13-14 lat. Hulajnoga. Pod pachą wielki, nie monitor, tylko laptop. No i jeszcze taki większy plecak. Siada obok mnie, wyjmuje tego laptopa, otwiera komputer, tak? I uwaga, uruchamia dokładnie, kiedy pociąg rusza, start tego naszego pojazdu i zatrzymywanie się. Patrzy na te tory, liczy te przeszkody i ewentualnie jeszcze powiedział mi, no zaraz będzie Rembertów, tak? Tak sobie pomyślałam, że być może potrzebuje znajomości tego, tak? W jakim miejscu dokładnie jest, tak? Żeby to wszystko powiązać.
5: To
4: miał
5: też
4: wszystko zorganizowane.
5: To też, ale to też jest świetny sposób na sprawdzanie tego, czy rzeczywiście wszystko działa tak, jak trzeba z tym rozkładem.
4: Tak, taka była kontrola.
5: Mnie się kiedyś zdarzyło.
4: Proszę Pani, bo ja muszę mieć kontrolę.
5: I mój uczeń na przykład jechał z Warszawy, pamiętam, do Bydgoszczy i pociąg miał opóźnienia. Przy każdej stacji, w którymś miejscu się zatrzymywał i mój ten uczeń napisał informację, taką maila do PKP. Pamiętam to, jak dziś czytał mi to co napisał, że w tych momentach źle przewidzieli, bo tam jakieś jest coś z torami, że one są słabsze, że powinni założyć dłuższy czas, że to jest w ogóle problem dla pasażerów, którzy rzeczywiście muszą często się przesiadać albo mają konferencje. No ja byłam po prostu niezwykle zdziwiona, ale też
6: wzruszona
5: tym,
6: o innych.
5: Że młody człowiek właśnie ma tak głęboką analizę, ale to też daje mu właśnie dostęp do internetu, taką możliwość. On sobie od razu zapisuje w komputerze takie informacje. I ja z jednej strony nie dziwię się, że to tak jest, bo ja zawsze mówię, że rodzice są oknem na świat na samym początku dla takiego dziecka, ale ten internet dla nich również jest takim oknem na świat. Jeśli jest dobrze takie dziecko prowadzone, jeśli on rzeczywiście potrafi wybierać dobre treści, to może być niezwykłe narzędzie, kopalnia wiedzy dla takich dzieci.
4: Nauczyciel współorganizujący, tyflopedagog, surdopedagog i specjalista w zakresie spektrum autyzmu, pani Anna Pieszkowa jest z nami. Do rozmowy wrócimy już za moment.

0: jesteś sam.
1: Nauczyciel współorganizujący, tyflopedagog, surdopedagog, specjalista w zakresie w spektrum autyzmu. Witam serdecznie, pani Anna Pieszkała jest dzisiaj z nami.
2: Witam, dzień dobry.
1: Technologia może być dla dziecka w spektrum, tak jak pani wspomniała, jednak ogromnym wsparciem. I tak, w komunikacji, edukacji czy rozwijaniu pasji, gdzie zatem przebiega ta granica między pomocą a uzależnieniem, które czyha i szybko chwyta.
2: Technologia dla dziecka w spektrum może być naprawdę świetnym narzędziem i ja jestem tego też dobrym przykładem. Pracując na rewalidacji bardzo często bierzemy udział w projektach e-twinning i bardzo często biorę w nich udział właśnie z dziećmi ze spektrum. Właśnie podczas rewalidacji przyłączamy się do jakiegoś projektu, nawiązujemy różne relacje, znajomości międzynarodowe. Właśnie w tym pomaga nam komputer, platforma e-twinning, na której możemy się spotkać, ale te wszystkie rzeczy, które czasami musimy wyszukać, tradycje, kultura, legendy, to też czerpiemy takie informacje z internetu, więc to jest takie narzędzie, które pozwala nam zdobyć wiedzę. Może też wspierać właśnie komunikację, naukę, rozwijanie zainteresowań, a nawet świetnie ćwiczyć kompetencje społeczne. Te badania pokazują, że odpowiednio dobrane narzędzia cyfrowe rzeczywiście mogą przynosić ogromne korzyści. Granica zostaje przekroczona wtedy, kiedy dziecko zaczyna tracić kontrolę nad korzystaniem z technologii i kiedy ekran wypiera inne ważne obszary życia, na przykład sen, ruch, naukę, rodzinę, relacje czy dotychczasowe zainteresowania. Czyli nie pytajmy tylko młodych ludzi, ile godzin spędziłeś przed ekranem. Zapytajmy, po co z niego korzystasz i co dzieje się zresztą tego życia, które właśnie spędza przed tym komputerem, bo jeśli jest to takie rzeczywiście granie, które do niczego nie prowadzi, to tak, to warto reagować, ale jeśli właśnie są to spotkania, czy analiza właśnie rzeczonego wcześniej rozkładu PKP, to rzeczywiście do czegoś to dąży i może warto nie poświęcać całej nocy na to, żeby przesiadywać w internecie, może warto postawić granice, może warto porozmawiać o zasadach, ale nie całkowicie odcinać dziecko od właśnie
1: od sieci,
2: technologii,
1: prawda?
2: Tak.
1: Czyli to też jest ważne pytanie i możemy postawić sobie to pytanie i naszym dzieciom, czy chodzi tutaj właśnie o analizę jakiejś treści, pogłębienie swoich zainteresowań, prawda? A może też próbę kontroli, która w jakiś sposób nas, czy nasze dziecko uspokoi. My dzisiaj tak Państwa też chcemy uspokoić odrobinę.
2: Nie będziemy demonizować też technologii,
1: tych wszystkich, tak?
2: Bo umówmy się, że
1: nie da się tego od tego całkowicie odciąć dzisiaj, no nie da.
2: Nie da się i umówmy się, i to trzeba powiedzieć, że 3 godziny spędzone na kontaktach rówieśniczych, na rozmowie, na mój uczeń ma w tej chwili, to już 3 rok trwa, właśnie po takim projekcie Twinning, 2 przyjaciół z Australii i oni bardzo często rozmawiają, czyli te 3 godziny przy tablecie czy komputerze, kiedy się rozmawia z dziećmi z dalekiego
1: z innego kontynentu,
2: i są czym innym niż 3 godziny scrollowania na przykład, tak? No umówmy się, że to nie jest to samo.
1: W jaki sposób nauczyciel może rozpoznać, a wiem, że taki nauczyciel potrafi to rozpoznać, że dziecko nie korzysta już z telefonu czy komputera tylko dla przyjemności, ale jednak zaczyna być od nich zależne. No i kolejne ważne pytanie. Jakie sygnały powinny zaniepokoić nas rodziców? No i szkołę także.
2: Nauczyciel oczywiście nie widzi, ile godzin dziecko spędza przed ekranem.
1: Ale
2: w domu, ale bardzo często widzi skutki tego. Pierwszym takim sygnałem może być przewlekłe zmęczenie, zasypianie na lekcjach, pogorszenie koncentracji, spadek motywacji do nauki, czy coraz większa drażliwość. I to przede wszystkim zawsze nas, nauczycieli, zatrzymuje. Niepokojące są też, kiedy telefon lub gra zaczynają dominować w rozmowach dziecka. Czyli na przykład bardzo często odnosi się do takich sytuacji, kiedy rozmawiamy o sytuacjach życiowych. Bardzo często jest, bo grałem, bo doświadczyłem, bo jeździłem, bo z bratem. I te gry i telefon bardzo często przewijają się właśnie w takich rozmowach. Nie było na przykład gry takiej planszowej, nie było spaceru, nie było aktywności, nie wiem, poszliśmy z rodzicami na basen, czy poszliśmy na spacer, czy upiekliśmy wspólnie ciasto, grałem, widziałem shortsy, memy. To jest taki dla nas pierwszy sygnał, że dziecko też, nawet w tych młodszych klasach, już widać, że sporo czasu spędza z tymi nowymi technologiami. Co jeszcze? Rodzice na pewno mogą dodatkowo zauważyć utratę kontroli nad czasem, jeśli chodzi o korzystanie z tych wszystkich dobrodziej technologicznych, korzystanie z tego w nocy, rezygnowanie z innych aktywności, zaniedbywanie obowiązków, zaniedbywanie relacji rówieśniczych. Już mi się nie chce wychodzić na piłkę, nie chce mi się pogadać z kumplami, nawet na te życzone frytki nie chce mi się już z nimi pójść, bo tak naprawdę tylko koncentruje się moja uwaga przy komputerze, ale także nie przestrzega dziecko wcześniej ustalonych zasad. Te zasady dla niego nie istnieją i to już jest dla nas sygnał, że jest problem, może nie już jeszcze uzależnienie, ale rzeczywiście to, że to już jest taka dominacja nowych technologii. Ale na przykład jeszcze w przypadku dziecka z spektrum jeden objaw nie wystarczy. Silna reakcja na odłożenie telefonu może wynikać również z trudności ze zmianą aktywności czy przerwanie rutyny. Dlatego nauczyciel nie diagnozuje uzależnienia. Obserwuje zmianę funkcjonowania dziecka. Rozmawia z rodzicami. Dopiero wtedy, kiedy analizujemy te sygnały, można pomyśleć, czy rzeczywiście to tak daleko zaszło, że już potrzebna jest jakaś pomoc, czy potrzebne jest wdrożenie jakichś takich czasami nawet radykalnych sposobów odcięcia dziecka od technologii.
1: No właśnie, tytuł tej audycji to Nie jesteś sam. Nie możemy tak, to Nie jesteś sam kierować i do rodziców, prawda, i do młodzieży, ale czy ograniczenie ekranów zawsze jest dobrym rozwiązaniem? A może w przypadku dzieci w spektrum tak naprawdę potrzebujemy zupełnie innego podejścia do technologii niż w przypadku pozostałych dzieci? Myślę, że to jest ważna odpowiedź na to pytanie.
2: Ja zawsze powtarzam rodzicom, bo zawsze mnie rodzice to pytają: Pani Aniu, to co, całkowicie zabrać? Ja mówię jasno, nie jestem zwolennikiem całkowitego zakazu ekranów. Szczególnie u dzieci w spektrum. Technologia może być dla nich narzędziem komunikacji, rozwijania zainteresowań, ale też wejścia w grupę rówieśniczą. Poproszę sobie wyobrazić, że dzieci rozmawiają o nowej grze, na święta, na urodziny dostały. Każdy ma tą grę i dziecko w spektrum, które ma w ogóle trudności z nawiązywaniem, utrzymaniem relacji, nie ma tej gry, nie ma dostępu, jest całkowicie odcięty, to tak naprawdę automatycznie zostaje odsunięty od grupy, bo on tak naprawdę...
1: I znowu czuje się wyalienowany.
2: Tak. I to jakby pogłębia jego problem, bo on tak naprawdę nie wie, o czym ci jego rówieśnicy rozmawiają. Nie zna sytuacji, więc nie może się w niej jakby odnaleźć. Dzisiaj właśnie dzieci bardzo często rozmawiają o grach, filmach, o tym, co się wydarzyło w sieci. Pozbawienie dziecka dostępu do tego świata może tak naprawdę dodatkowo je wykluczyć. Natomiast od razu powtarzam, że potrzebna jest kontrola. Tak, kontrola jest potrzebna.
1: Co zrobić, żeby rodzice dzieci w spektrum, żeby ta nasza ukochana grupa, która też jest oczkiem w głowie naszego gościa, nie czuła się samotna, opuszczona?
2: Tutaj potrzebne przede wszystkim są dwie rzeczy. Wsparcie dziecka i wsparcie jego rodziny. Często zdarza się, że rodzice, otrzymując orzeczenie, tak naprawdę zostają z tym sami, bo czas diagnozy się zakończył i nie ma czegoś takiego w naszym kraju jak wsparcie rodziny,
1: takie mentalne, psychologiczne.
2: Systemowe po diagnozie. I ci rodzice zostają z tym tak naprawdę sami. Jeśli spotkają na swojej drodze mądrych, dobrych ludzi, wykształconych, którzy potrafią ich pokierować, to są szczęściarzami. Ale tak naprawdę przede wszystkim, kiedy dostają diagnozę, zostają z tym sami. Jest 5 etapów tego przeżycia tej trudności w ogóle z samą diagnozą dziecka. Jest i wyparcie, jest i bunt, jest i złość. I ci ludzie tak naprawdę zostają z tym sami. Muszą pomóc dziecku, ale też muszą też pomóc sobie. I oni w tym wszystkim sami zostają. Dlatego tak ważne jest, żeby ci rodzice, którzy otrzymują diagnozę, wychodząc z poradni pedagogiczno-psychologicznej, czy wychodząc od lekarza psychiatry, dostali informacje. Możecie się Państwo zgłosić do fundacji, gdzie są rodzice, którzy przeżywają takie same trudności, takie same emocje, mierzą się z tym samym, ich dzieci są w spektrum. Tam dostaniecie Państwo pomoc. Tam znajdziecie swoich ludzi, którzy wam powiedzą, że to nie jest koniec świata, że to jest dopiero początek, że przy mądrym prowadzeniu dziecka, przy współpracy ze specjalistami, tak naprawdę świat się nie zawala. Dziecko będzie dalej się świetnie rozwijało, tylko potrzeba trochę innych metod, potrzeba trochę więcej uważności, potrzeba dobrych ludzi wokół, potrzeba zadbać o to, żeby te specjalne potrzeby edukacyjne zostały wdrożone w szkole. Do tego jest potrzebny sztab ludzi. Ja zawsze jak spotykam się w szkole z rodzicami, to mówię im, że ja jestem specjalistą dla ich dzieci, ale nie tylko, że też i dla nich. Jeśli jest coś, co jest dla nich niejasne, coś, co ich zatrzymuje, coś, co ich martwi, to nie zawsze mogą się do mnie zgłosić. Ja nie zawsze mam tabletkę, jak ja to mówię, która poradzi na wszystko, ale wspólnie możemy znaleźć jakieś rozwiązanie.
1: Tyflopedagog, surdopedagog, specjalista w zakresie spektrum autyzmu, pani Anna Pierzchała była dzisiaj z nami. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Śpiewamy. Tajemnice radosne.
1: Dobre radio.
0: Na dobry dzień. Ducha Świętego. Amen.
1: 5 minut z Bogiem.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana
2: z Ewangelii
0: naszego,
2: według
0: który
2: świętego
0: się
2: Łukasza.
0: Z Ducha Świętego,
2: wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co usłyszycie, a nie usłyszeli.
0: Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego,
3: Jezus. Jezus nie obiecywałby nam czegoś, czego sam nie ma. Jeśli więc chce, by nasza radość była pełna, to znaczy, że sam był prawdziwie szczęśliwy. Nie oznacza to jednak, że nie było chwil, które cieszyły go szczególnie.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze.
3: O jednej z nich słyszymy właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Okazuje się, że wyjątkową radość sprawiają mu sukcesy innych. Ojciec cieszy się synem, syn nami, a my naszymi bliskimi. Radość nie jest do przechowywania, jest do współdzielenia.
0: Narodzenie Pana Jezusa.
3: Komu ostatnio szczerze pogratulowałem? Kogo z moich bliskich pochwaliłem lub doceniłem?
0: Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
4: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
5: Leon XIV wezwał niemieckich kapłanów do zachowania jedności z papieżem i wierności nauczaniu Kościoła. Kardynał Mario Gambetti opuszcza Watykan. Leon XIV mianował go arcybiskupem Chieti Vasto. Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. O potrzebie zachowania wierności następcy Piotra oraz jego nauczaniu przypomniał Leon XIV niemieckim kapłanom z kolegium Campo Santo w Watykanie. Powstało ono przed 150 laty jako miejsce schronienia dla niemieckich księży nękanych w ojczyźnie polityką Kulturkampfu kanclerza Bismarcka. Również i dziś kolegium to ma być bezpiecznym miejscem formacji, powiedział Ojciec Święty.
6: Leon XIV zauważył, że szczególną cechą niemieckiego kolegium Campo Santo jest bliskość grobu świętego Piotra. W historii tej instytucji wiązało się to z wiernym przywiązaniem do papieża. Z tego też względu Benedykt XVI nadał jej tytuł kolegium papieskiego. Z tego zaszczytu wynikają też zobowiązania. Kolegium ma strzec bliskości i jedności z następcą Piotra oraz wierności głoszonej przez niego apostolskiej wierze. To właśnie ta sama wiara w Chrystusa jest podstawą jedności jego uczniów, o którą Pan Jezus modlił się w Wieczerniku, ponieważ to od niej zależy wiarygodność naszego świadectwa. Przyłączcie się do tej żarliwej modlitwy Jezusa. Proście o dar, aby wspólnota waszego kolegium była miejscem, w którym ta jedność jest konkretnie praktykowana i uwidaczniana.
5: Papież przypomniał, że Campo Santo jako ośrodek dla pielgrzymów przybywających do Rzymu z terenów cesarstwa ma swe początki w VIII wieku. Wszyscy możecie z wdzięcznością spoglądać na bogate owoce tej historii, dodał Ojciec Święty. Kardynał Mauro Gambetti, archipresbiter Bazyliki Świętego Piotra, opuszcza Watykan. Papież mianował go arcybiskupem Chieti Vasto w Abruzji. Na tym urzędzie zastąpi znanego włoskiego teologa, arcybiskupa Bruno Forte. Kardynał Gambetti jest franciszkaninem. Kardynałem z nominacji papieża Franciszka został w 2020 roku, kiedy pełnił funkcję kustosza Bazyliki Świętego Franciszka w Asyżu. W 2021 roku został archipresbiterem Bazyliki Świętego Piotra i papieskim wikariuszem dla Watykanu. Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka. W 1982 roku z okazji 800-lecia jego urodzin do Asyżu pielgrzymował Jan Paweł II. W homilii zwrócił uwagę na wyjątkowy wkład świętego Franciszka w pojmowanie prawdziwego znaczenia Ewangelii. Przybywamy tutaj, drodzy bracia, żeby wysławić Ojca, żeby Go wysławić za to, co objawił przed 8 wiekami biedaczynie z Asyżu. Rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się nawet filozofom. Rzeczy zakryte przed mądrym tylko po ludzku, te rzeczy Ojciec, Pan nieba i ziemi, objawił Franciszkowi i przez Franciszka.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Ksiądz doktor Jan Kaczkowski, pontifici, to znaczy budowniczy mostów. Kochał ludzi i budował między nimi mosty. Jestem, proszę państwa, przed puckim hospicjum imienia ojca Pio, które ksiądz Jan Kaczkowski zakładał w 2004 roku. Paweł Kęska, dzień dobry. To takie duże zdjęcie księdza Jana. Uśmiechnięty od ucha do ucha. Ciepły człowiek. Ale to zdjęcie tak zrobione jak ksiądz Popiełuszko, tylko tego orzełka brakuje w klapie. Sutanna, koloratka, fajna. Czy jest coś, za co można kupić moją uczciwość? Czy jestem wierny swoim wyborom? Czy łamię swoje sumienie? Czy usprawiedliwiam swoje rozmaite świństewka? Czy jestem zadufanym katolikiem, który uważa, że tylko to, co katolickie, jest prawe? Czy podeptałem czyjąś godność? Czy cudze cierpienie mnie obchodzi? Ksiądz dr Jan Kaczkowski. Jestem dziś w puckim hospicjum. O księdzu Janie i o tym wszystkim, co tu się stało, za chwilę będziemy rozmawiać. Zanim wejdę do środka, to dziękuję. To dziękuję bardzo za to, że pomagacie mi tworzyć wywiady z człowiekiem. Wywiad z człowiekiem to cudowna rzecz. Trzeba mieć jakiś motor w życiu. Ja mam taki, gadam z ludźmi. Dziękuję bardzo. Jak ktoś chce dołączyć, zapraszam. Patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. No to wchodzimy.
2: Marta Werner-Detlaff. Znaczy, swoją drogę w puckim hospicjum rozpoczęłam jako wolontariuszka w recepcji. To tutaj miałam możliwość właśnie poznania księdza Jana Kaczkowskiego. Ujął mnie bardzo swoją uważnością, życzliwością na drugiego człowieka. To była taka chęć pozostania tutaj. No i tak naprawdę do dzisiaj jestem szczęśliwa, dumna, że mogę być częścią zespołu hospicjum, które niesie tak wiele dobra dla osób potrzebujących.
1: A takie pierwsze spotkanie? W ogóle jak to się stało, że pani pracuje w hospicjum?
2: Tak, przyszłam tutaj do hospicjum, zapytałam, jak zostać właśnie wolontariuszką.
1: A dlaczego?
2: Też przez ciekawość, bo hospicjum kojarzyło mi się z czymś takim zagadkowym, z czymś wielkim. I chyba tą tajemnicę chciałam odkryć. Co tu się tak naprawdę dzieje?
1: Odkryła pani?
2: Tak. Dzieje się bardzo, bardzo wiele dobrego. No ale tą inspiracją, jak wspomniałam wcześniej, był ksiądz Jan Kaczkowski.
1: Jaki był?
2: Był bardzo wymagający wobec siebie, ale też wymagał od nas, od personelu, od wolontariuszy. Był szalenie ambitny, pracowity i uczciwy.
1: Idziemy teraz po korytarzach.
3: Tak, jesteśmy tutaj w siedzibie hospicjum, puckiego hospicjum. Właśnie minęliśmy gabinety poradni medycyny paliatywnej.
4: Anna Joachim Labuda, dyrektor puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio.
1: Stoimy tutaj, jesteśmy na korytarzu na półpiętrze. Akt erekcyjny budowy puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio działo się dnia 28 lipca 2007 roku ad majorem Dei Gloriam.
4: Tutaj mamy podpis Jana Kaczkowskiego, proszę bardzo.
1: Duże zdjęcie księdza Jana wisi sobie i patronuje tutaj.
4: Proszę państwa, puckie hospicjum to oczywiście mury, budynek, to hospicjum stacjonarne, poradnia medycyny paliatywnej i siedziba dla hospicjum domowego, ale to przede wszystkim budynek, który jest wypełniony ludźmi o otwartych sercach, z dużym doświadczeniem zawodowym, profesjonalistów wysokiej klasy, dlatego obecność w siedzibie puckiego hospicjum to zawsze spotkanie z ludźmi, ale wyjątkowe, które na zawsze pozostaje w sercach i pamięci, bo dotyka szczególnego momentu życia, końca życia, a mam nadzieję, że zespół puckiego hospicjum skutecznie potrafi i realizuje nasze zadanie, które nazwaliśmy kiedyś ostatnie chwile szczęścia.
1: To się zdarza tak, że ludzie żyją w, nie powiem na pełnej petarcie, ale w dużym pędzie i czasem go nie znajdują, a tu go znajdują?
4: Pamiętam taką historię pana, który ciężko pracował, wyjeżdżał gdzieś za granicę, a tutaj miał taki poranny rytuał, kiedy z kawą i z papierosem siadał przy budynku hospicjum. hospicjum, to była pora taka ciepła i mówił, że nigdy nie miał w życiu tak dobrze i nie miał czasu na to, żeby rozmyślać o swoim życiu, ale też i o tym, czego doznaje właśnie w tej chwili, jak teraz. Dla kogoś może być to zaskakujące, dla nas to jest codzienność i celebrujemy te chwile, które mamy z osobami, które oddały się w nasze ręce. O śmierci mówimy tutaj otwarcie, chociaż to nie jest tak, że 3 razy dziennie spotykamy się z pacjentami i mówimy sobie nawzajem hello, ty i ja jesteśmy śmiertelni, a ja bym dodała szkoda, że tak jest, bo kocham życie, ale tak jak obserwuję i mniej jest szans na to, że to życie będzie trwało dłużej aniżeli chwilę, tym bardziej tego życia chcemy, pod warunkiem, że nas nie boli, że nie jest nam duszno, że są ludzie, którzy obok nas siedzą, trzymają nas za rękę albo tylko patrzą, prowadzą, spacerują, zabierają nam mszy albo na jakieś pogaduchy przy kawie, albo też przy papierosie, bo taki teraz mamy rozmowy przy dymku. Więc te chwile są i nie boję się o nich mówić, bo chcę też takimi pomysłami chwil szczęścia zarażać nie tylko tych, którzy są skupieni wokół opieki paliatywnej, ale żeby przenieść to do codziennego życia.
1: Pani jest pielęgniarką?
4: Tak, z wykształcenia jestem pielęgniarką. Od wielu lat mam przyjemność zarządzać zespołem Puskiego Hospicjum.
1: No, zatrzymałem się. A dlaczego pielęgniarką?
4: A to zupełnie przez przypadek i myślę, że to jest nie na to obiad. A przez przypadek pielęgniarką, ale już pierwsza praktyka pokazała mi, że to jest zawód, profesja, która na stałe zagościła w moim sercu, więc bez względu na to, gdzie to miejsce pracy, czy w jakim pionie jest, ono zawsze pozostaje to samo.
1: No dobrze, ponoć nie ma przypadków, to jak to się stało? Przepraszam, ja tak ciągnę za język. Myślałam, każdy ma jedno życie.
4: Myślałam, że będziemy rozmawiać o hospicjum, a to taka osobista wycieczka.
1: Wywiad z człowiekiem.
4: Ale podzielę się z Państwem moją historią. Ja miałam takie szczęście, bo dziś jak na to patrzę, to myślę w kategorii szczęścia urodzić się w Australii. Moi rodzice wiele lat temu wyjechali. Później podjęli decyzję o powrocie do Polski. To był rok 75. W kraju wydawało się, że idzie zmiana. Ja jednak pozostałam taka rozdarta między dwoma kontynentami i wtedy, kiedy chciałam wrócić, a niewystarczający był mój akt urodzenia, żeby uzyskać obywatelstwo i dostać paszport, żeby to zrobić. Trzeba mieć jeszcze jeden z zawodów, który dodaje punktów do ankiety. No i były 2 zawody do wyboru. Była kucharka i pielęgniarka. Do dzisiaj nie najlepiej gotuję. I wybrałam pielęgniarstwo, w którym się zakochałam i gdybym miała się jeszcze raz w życiu urodzić, to na pewno podjęłabym jakby tą samą ścieżkę zawodową. Więc taka to historia.
1: To ta miłość spada na nas z góry czasem.
4: Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że jest ktoś, kto ma na nas jakiś plan, ale kiedy zgadzamy się i go przyjmujemy, to czas przynosi odpowiedź na wiele pytań.
1: Pierwsze prace?
4: Trafiło mnie jak strzała Amora. Pacjenci są w moim życiu od 4 dekad. Kocham ich i niezmiennie chciałabym być dla nich po prostu.
1: Jakie to jest doświadczenie praca lekarza, praca pielęgniarki? To pielęgniarka znacznie częściej dotyka ludzkiego ciała, spełnia proste potrzeby, jest cały czas. Lekarz przychodzi pewnie raz na jakiś czas. To pielęgniarka jest na pierwszej linii?
4: Rzeczywiście, zwłaszcza w opiece domowej, którą startowaliśmy w 2004 roku, to na pielęgniarkach i wtedy, i dzisiaj spoczywała wielka odpowiedzialność za organizację życia tego dnia i nocy pacjenta, życia nie tylko osoby chorej, ale też i bliskich. Tutaj mam wielką przyjemność realizować swoje marzenie pielęgniarskie, ale też i takie liderskie. W Puskim Hospicjum pracujemy w ramach zespołu interdyscyplinarnego. To nie tylko lekarz i pielęgniarka, ale również psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk. I powołaliśmy do życia takie stanowisko animatora relacji, bo COVID pokazał, że tak bardzo nam potrzeba relacji, uwagi, ale też pracy nad relacjami między ludźmi.
1: I ksiądz?
4: Oczywiście wszystko jest pomysł księdza Jana Kaczkowskiego, który wiele lat temu był kapelanem szpitalnym w Puskim Hospicjum. Mieliśmy okazję razem pracować.
1: Ale to pani sama do księdza Jana przyszła?
4: To była praca codzienna w Puskim Szpitalu, gdzie miałam przyjemność pracować na oddziale chirurgii. Pacjenci w ciężkich stanach, umierający, i Jan, który w swojej sutannie przemierzał korytarze zabytkowej części Puskiego Szpitala. Były chwile przy kawie albo wspólna kolacja na dyżurach sobotnio-niedzielnych, kiedy trochę zwalniała praca ta medyczna, pojawiała się przestrzeń na rozmowy z pacjentami.
1: Ale pani przechodzi tym korytarzem i są tam ci pacjenci. W jakiej są kondycji, czego im brakuje? Wtedy, kiedy się z księdzem Janem Kaczkowskim na tych korytarzach spotykali. A byliście na ty, czy byliście na...
4: Na ty. Anieczko, mówił do mnie Anieczko. Historie pacjentów były takie, jak bywają też i dzisiaj. I chyba największy dramat, jaki był tym głównym motywatorem do powołania hospicjum domowego, to były jednak wypisy pacjentów ciężko chorych, czy też umierających do domu, ze względu na zakończone procedury. Mamy świadomość tego, że opieka ta medyczna w ramach ochrony zdrowia, ona skupiona jest na powrocie do zdrowia, albo przynajmniej utrzymaniu tego zdrowia na obecnym poziomie. Jeżeli zostaną wyczerpane wszystkie metody leczenia, to wtedy kończy się pobyt pacjentów w szpitalu. I pacjenci byli wypisywani do domu w nieznane, a rodziny przerażone, nie mając umiejętności, wiedziały, że będą musiały stawić czoła trudnym chwilom w domach. Ta opieka domowa, która się dzięki nam zadziała, to znaczy zużyte, wystawione ze szpitala stare łóżka, które naprawialiśmy, stary tarpan od księdza proboszcza, dzięki któremu byliśmy w stanie dojechać na półwysep z tymi łóżkami, żeby stworzyć warunki do opieki. To wolontariusze, którzy pomagali nam te łóżka wnosić do samochodu i potem montować je w domu, to był ten początek do światła w miejscu zamieszkania osoby umierającej i moderowania tego życia po to, żeby wspólnymi siłami być wystarczająco dobrym do tego, żeby ta śmierć była w dobrych warunkach, żeby ta jakość życia pacjentów do końca była możliwie jak najlepsza, ale żeby też bliscy z poczuciem obowiązku, ale też i kochający tych, którzy umierają, mogli dalej żyć bez poczucia winy, w przekonaniu o tym, że skorzystali z pomocy tych, którzy się na takiej opiece znają, żeby mogli żyć dalej i pamiętać dobre wspólne chwile, a nie przerażający ból, duszność czy jakieś inne objawy, z którymi absolutnie wiąże się ciężka, nieuleczalna choroba wielokrotnie.
1: A jedna taka historia?
4: To mam w pamięci taką panią, która była tym najmocniejszym elementem naszej decyzji o wybudowaniu hospicjum stacjonarnego. To była pacjentka, która miała zmiany w głowie, nowotwór, który się rozrastał i powodował zaburzenia ciśnienia. Pani była bardzo cierpiącą osobą i kiedy pod opieką hospicjum domowego druga pielęgniarka pojechała do domu i nie była w stanie założyć wkłucia wenflonu po to, żeby podać lek przeciwobrzękowy, pani wracając do domu, jeszcze w domu mimo podanych leków, była cały czas niespokojna. Było to ponad możliwości zespołu hospicjum domowego i mieszkańców tego domu. I wtedy na korytarzu na chirurgii, kiedy spotkaliśmy się z Janem, powiedzieliśmy sobie, że albo któryś z nas weźmie tą panią do domu i zrobi ekstra team, żeby zadbać o nią, żeby ona nie cierpiała i żeby stworzyć warunki dla rodziny, żeby się nie bali i nie mieli poczucia winy, że nic więcej nie zostało zrobione, albo wybudujemy hospicjum stacjonarne. Tych sytuacji było więcej. Pamiętam też taką historię pacjentki, która była z zaawansowaną cukrzycą po amputacji kończyny dolnej. Zajmowała się nią nastoletnia córka, a w domu mieszkał jeszcze partner, który nadużywał alkoholu, a na podwórku była latryna i w domu nie było bieżącej wody. I na pewno nie były to dobre warunki do tego, żeby jakość życia tej pani była bliska chwilą szczęścia. Więc tych historii było sporo. Wspólnymi siłami stworzyliśmy to miejsce, które dzisiaj jest sercem Pucka. Bo Puck to nie tylko piękna nadmorska miejscowość, w której można dobrze żyć, ale to też miejsce, w którym można żyć do końca. A inne miasta o tym marzą.
1: W której można żyć do końca. Ksiądz Jan mówił do pani Anieczka, tak?
3: Anieczko.
1: Anieczko, a pani do niego jak mówiła, czy jak do niego mówiliście?
4: Jasiek. Chociaż wiem, że wiele osób powtarza, że Jan nie lubił, jak się mówi do niego Jasiek, ale tak do siebie się zwracaliśmy.
1: Jaki był Jasiek?
4: Wymagający, szalony, inspirujący. Taki był. Kolega, przyjaciel, kapelan, prezes.
1: I kiedy pierwszy raz padł ten pomysł i jak to wszystko szło?
4: Tak, ja jestem od pierwszego dnia funkcjonowania w ogóle Stowarzyszenia Puckie Hospicjum, bo to kiedyś na dyżurze, pamiętam, Jan przyszedł i zapytał, czy nie chciałabyś zrobić ze mną hospicjum domowe, a ja wtedy byłam już kolejny tydzień w opiece nad sąsiadką, która umierała z powodu nowotworu. I kiedy wracałam po pracy albo wracałam ze szkoły, to zanim przychodziłam do domu, to najpierw odwiedzałam tą panią, żeby podłączyć jej kroplówki. Więc na jego pytanie, czy ja będę chciała z nim zrobić hospicjum, ja już miałam wtedy swoje hospicjum, więc zaoferowałam mu swoje dokumenty, które były potrzebne, żeby o takiej działalności w ogóle pomyśleć. No i to był ten pierwszy moment, który w ogóle ruszył jakąś lawinę niewyobrażalnych działań, sytuacji, konsekwencji, bo gdyby nam ktoś wtedy powiedział, że będziemy robić tak dużo i realizować zadania zarówno w hospicjum domowym, stacjonarnie, poradni, że będziemy prowadzić grupy wsparcia, że będziemy edukować przyszłych lekarzy, to wtedy te 20 kilka lat temu nikt by z nas, ani Jan, ani ja, nie uwierzylibyśmy w to, że to jest możliwe i że my to zrobimy.

0: tutaj koleżanki miały okazję pracować z księdzem Janem Kaczkowskim, prawda, Wielka?
1: Tak.
0: Sylwia, trzy słowa o Janie.
2: Sylwia Dosz, kierownik zespołu administracji, pracuje w hospicjum od 15 lat. Miałam okazję pracować z księdzem Janem przez wiele lat. I co, opowiedzieć coś o współpracy?
3: Tak.
2: Ksiądz Jan bardzo ładnie potrafił redagować pisma. Ja pisałam je w taki szablonowy sposób, żeby był szablon, i wiedziałam, że jak pójdę z tym do księdza i mu przeczytam, to on od razu dobuduje mnóstwo zdań, które stworzą, że to pismo będzie takie odpowiednie i ładne, i miał taką dużą łatwość pisaniu. Zresztą to podczas kazań było też słychać, że po prostu mówił i to mu przychodziło łatwo, zawsze wiedział, jak dotrzeć do poszczególnych osób, i no, bardzo mu zazdrościłam tej właśnie łatwości mówienia, pisania. Nie lubił, jak stukamy obcasami. Ja często chodziłam w butach na obcasie, więc zawsze było: pani Sylwiu, obcasy. Więc no, trzeba było się pilnować, chodzić na paluszkach, żeby nie stukać. Dużo pomagałyśmy księdzu, jak przyjeżdżał z jakichś podróży, wyjazdów, to zawsze potrzebna było pomoc w rozebraniu się, czy w ubraniu kurtki, tak, bo miał tą jedną rękę mniej sprawną, więc zawsze już byłyśmy w gotowości i czekałyśmy, żeby wesprzeć go w tych elementach. Zawsze się tak śmiał, mówi: no, na was zawsze można polegać.
3: Samochodem sam jeździł, jak już był chory, czy nie? Czy jak to wyglądało?
2: Tak, niestety tak. Jeździł, bardzo lubiał jeździć, i tutaj wielokrotnie prosiliśmy, żeby tego nie robił, bo jednak wiadomo, że choroba ma wpływ na czynności, które wykonywał. Więc no, ja nigdy z księdzem nie chciałam wsiąść do samochodu, bo nie miałam zaufania do jego wzroku, ale no, jeździł, załatwiał mnóstwo spraw, chciał być niezależny, i tak się działo.
3: Pani myśli, że on będzie błogosławiony?
2: Wiem, że jest oczekiwanie wielu ludzi na to, żeby tak się stało. Wiele osób zgłasza, że mają taką nadzieję, liczą, że to stanie się jak najszybciej. Wiem, że każdy gdzieś dzieli się jakimiś swoimi jakimiś doświadczeniami, które dzięki księdzu Janowi się zadziały, różne sytuacje, więc no, mają taką nadzieję ludzie.
3: Dziękuję.
0: Alicja Kotowska, nasza patronka kaplicy. To kaplica jest przeniesiona po rozbudowie. Wcześniej mieściła się w tej głównej części budynku w samym hospicjum stacjonarnym. Dzisiaj jest wyjęta spoza hospicjum stacjonarnego po to, żeby pacjenci mieli rzeczywiście możliwość wyboru, żeby jakoś naturalnie nie czuli tego przymusu do tego, żeby korzystać. Kaplica jest błogosławionej Alicji Kotowskiej, która związana jest z miejscem pamięci w Piaśnicy. Jan, kiedyś jadąc do Wejherowa w sprawach prądu, które były wtedy trudne i wydawały się niemożliwe do ogarnięcia, mówił: Alicja, pomóż mi, ja będę się do końca życia modlił, jeśli tylko mi pomożesz. Mamy prąd, nie narzekamy, więc wiecie państwo, jest zobowiązanie. Jest i Alicja Kotowska. Ojciec Pio, nasza droga krzyżowa, o której zawsze marzyliśmy, nie było gdzie jej zmieścić, a teraz, kiedy mamy kaplicę w nowej lokalizacji, to i znalazło się na drogę krzyżową.
3: Tak ludzka ta droga krzyżowa. I galeria świętych i błogosławionych.
0: Tak jest. Różnych, z różnych powodów, relikwie, wolontariusze, bo mam przyjemność współpracować z wolontariuszami modlitewnymi, którzy mają swoją grupę, którzy spotykają się raz w miesiącu na adoracji nocnej, którzy przygotowują...
3: Tutaj?
0: Tak, tutaj w naszej kaplicy. Przygotowują w trakcie ekstremalnej drogi krzyżowej. Jedna z dróg w nocy do nas przychodzi, więc przyjmują tych wędrowców, uczestników drogi krzyżowej ekstremalnej, ale to też i comiesięczne wizyty, msze w intencji osób, które w ostatnim miesiącu były pod naszą opieką i zmarły, więc cała kaplica wypełniona osobami w żałobie. To wszystko jest dzieło wolontariatu modlitewnego.

0: Tak to słowo?
1: Tak, proszę.
0: O, dziękuję. Dlaczego pani tu pracuje?
1: Dlatego, że poczułam powołanie i też ze swoich takich własnych doświadczeń, najpierw opieki nad moim chorym bratem Tomkiem, który przebywał w hospicjum 22 lata temu w Gdańsku. Po śmierci mojego brata akurat tak się złożyło, że ksiądz Jan zaczął tworzyć hospicjum i mówi do mnie: Agnisia, to co, robimy hospicjum? A ja mówię, no dlaczego nie? I tak poczułam taką po prostu chęć pomocy i taki obowiązek nawet kontynuacji tego z perspektywy nie już opiekuna, tylko pielęgniarki.
0: Jak tu pracujesz na co dzień?
1: Na pewno jest bardzo wdzięczną pracą, dlatego że jak widzi się tą poprawę jakości życia pacjenta w tej chorobie, w której on jest, i widzi się ten uśmiech na twarzy, to daje skrzydeł. Natomiast również mierzymy się z trudnymi emocjami i pacjentów, i rodziny, ale mamy tutaj panie psycholożki, które pomagają. Tutaj jest pełna współpraca. Zespół jest wybrany super. Dobrani jesteśmy, że wspieramy się wzajemnie.
0: Jaki był ksiądz Jan?
1: Ksiądz Jan był wymagający na pewno, był otwarty, serdeczny, był porządnym księdzem.
0: A człowiekiem?
1: Człowiekiem był prawdziwym, szczery, szlachetny. Pamiętam, jak przychodził do nas czasami właśnie na kolację, uwielbiam moje pierogi. No i też dużo rozmawialiśmy o jego tutaj przeżyciach, o tym, że jest adoptowanym Kaszubem. Uczyliśmy się z księdzem Janem od początku języka kaszubskiego na poczet wizyt u Kaszubów, że tak powiem.
0: Nauczył się trochę?
1: Tak, nauczył się i jakby przymykał też oko na to, że ja czasami do pacjenta mówię po kaszubsku, bo to się mówi tak na ty bardziej. Chcę te zjeść albo chcę te so napiec, nie? I to tak ksiądz zawsze przymykał, bo tutaj wiadomo, że z dużym szacunkiem odnosimy się do pacjentów. Pan, pani, tak. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo dużo też opowiadał o swojej rodzinie, o swojej babci. Przychodził do nas i o tych planach tworzenia hospicjum. I jesteśmy tu i teraz i robimy to piękne dzieło, kontynuujemy i ani na chwilę nie zwalniamy.
0: A jak mógł zespół, jakbyście zareagowali na informację, że on jest chory?
1: No było to smutne doświadczenie. Też razem przeżywaliśmy to wszystko. Wspieraliśmy księdza jak tylko mogliśmy. Też widzieliśmy, że ksiądz daje z siebie po prostu, no żyje na pełnej petardzie, tak? No daje z siebie mega dużo, wymagał od siebie, wymagał też jakby od nas. My tego się nauczyliśmy, żeby nie zwalniać, żeby nie załamywać się, żeby przejść do przodu. Natomiast no wiadomo, że to było smutne doświadczenie. Ksiądz też był bardzo dzielnym pacjentem naszym tutaj w hospicjum stacjonarnym. No dlatego razem to ogarnęliśmy. No.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo proszę. Dziękuję.
2: Może powiem o tym, że spotykamy się tutaj w biurze. To było biuro księdza Jana.
0: No właśnie tak, chciałem zapytać, gdzie on tutaj stacjonował.
2: Tak, to tutaj było biuro, ja mam przyjemność pracować i meble, które tutaj są, one też służyły księdzu Janowi. Mam nadzieję, że codziennie daje dowód na to, że te nasze wspólne plany, te jego pomysły, bo był szalony i z szalonymi pomysłami tutaj wchodził on od spraw podniebnych, a ja od takiej zwykłej codzienności tutaj docieraliśmy się po to, żeby ten plan, który wychodził, był możliwy do zrealizowania. Ksiądz Jan to taka osoba, która niesie dobrą wieść, ale która też potrafi się zainteresować, skupić na rzeczach, które umykają zwykłemu śmiertelnikowi. Dzisiaj to osoba, symbol ogromnej charyzmy, ale też osoby, która trochę na jakby uśmiech losu, realizując pewne działania pomocowe, staje się użytkownikiem, odbiorcą. I pamiętam pierwszą taką sytuację, kiedy pozyskaliśmy z jakichś środków grantowych urządzenie do badania. To było pierwsze USG, które zakupiliśmy. No i w ramach testu ksiądz Jan położył się na kozetkę po to, żeby ten lekarz go zbadał. I okazało się, że w trakcie tego badania jest już pierwsza zmiana, która była do wyjaśnienia.
0: To wtedy? Tak przypadkiem?
2: Ale to była ta historia związana z nerką, a nie z glejakiem, na który później ksiądz Jan chorował. I dodatkowy wątek związany z nerką był taki, że Jan często próbując pozyskać jakichś sympatyków naszej działalności, czy też środki, mówił, że się nie powstrzyma przed oddaniem nerki, żeby zbudować hospicjum i żebyśmy mogli funkcjonować, więc tak zatrzymaliśmy się wszyscy wtedy przy tych żartach, które prowadziły do takiego momentu, że rzeczywiście ten zabieg, operacja na nerce był konieczny. No i wtedy otworzyła się ta historia, natomiast sprawy związane z Glejakiem były dla nas dużym zaskoczeniem, mimo tego, że jesteśmy z branży, widzieliśmy, a to była nowa historia, która pojawiła się, no, trudna dla nas wszystkich, a dla niego najbardziej.
0: Ale to jak on to przeżył? No bo to taki paradoks, prawda, że stworzył hospicjum i choruje na raka, i to takiego raka niepokonywalnego w zasadzie.
2: Tak, to nie mogliśmy w to uwierzyć. Nie mogliśmy w to uwierzyć, że tak jest, że to... Oczywiście wiemy, że jest to możliwe, ale wydawało nam się wtedy w kategorii niemożliwych. Wiedzieliśmy też o tym, że to będzie długa droga. I rzeczywiście część tej drogi w czasie chorowania przeszliśmy razem, bo ksiądz Jan gdzieś około 2 lat przed śmiercią jeszcze funkcjonował w pewnym wymiarze, będąc w trakcie chemioterapii, radioterapii, wyjeżdżając na konsultacje tutaj, bywał i wracał jak prezes do biurka, i będąc jego zastępcą przygotowywałam mu różne raporty, deklaracje, decyzje do podjęcia, bo też dla niego wielką satysfakcją i do końca uwielbiał być prezesem tego miejsca. Więc przechodziliśmy tą drogę razem z nim, był nawet taki okres, kiedy ksiądz Jan tutaj przebywał kilka dni w hospicjum stacjonarnym, to też pamiętam, że wtedy przestałam sobie żartować, bo takim naszym żartem Jana i moim było, że wybraliśmy sobie pokoje, w których w razie czego będziemy, bo mówiliśmy, że budujemy to też dla siebie. To Jan mówi, że będzie w pokoju numer 5, bo będzie blisko kuchni, żeby nasza super szefowa kuchni Elżbieta słyszała, że ma ochotę na jajeczniczkę, a ja mówiłam z kolei, że będę w pokoju numer 3, bo tak kocham życie, że jak przyjdzie taka choroba, to na pewno będę bardzo zła i będę używała niecenzuralnych słów, więc tam są podwójne drzwi, które będą chroniły innych ludzi tutaj w hospicjum, żeby nie musieli słuchać mojej złości i niezadowolenia. Więc no, te historie tutaj przeplatały się przez życie wielu osób, bo rzeczywiście ten zespół, który był wtedy nieduży, pewnie liczył około 20 kilku osób. Byliśmy bardzo zżyci, skupieni wokół pacjentów, ale wokół codziennej pracy, tworzenia. To są takie sytuacje, które ludzi zbliżają i tworzyliśmy wtedy bardzo taką bliską społeczność. Dzisiaj zespół jest zdecydowanie większy, ale i tak nawzajem o siebie się troszczymy i jesteśmy dla siebie ważni. Wtedy choroba księdza Jana położyła taki wielki cień na życiu hospicjum, ale wiedzieliśmy, że z nim czy bez niego, z nim okresowo, w czasie jego dłuższych czy krótszych nieobecności chcemy realizować tą usługę dla pacjentów możliwie najlepiej, tak jak razem żeśmy się tego nauczyli.
0: Czy ta choroba zmieniła jego patrzenie na pacjentów?
2: Nie wydaje mi się, żeby w jakiś znaczący sposób się to zmieniło. Jan zawsze był bardzo wyczulony na pacjentów takich młodszych wiekowo. Bardzo łatwo zabierali jego 100% uwagi. Oddawał się im bezgranicznie, ale później chętnie korzystał ze swojego doświadczenia bycia w procesie leczenia i bycia odbiorcą w systemie ochrony zdrowia i śmiało nie tylko z pozycji prezesa, założyciela Stowarzyszenia Puckie Hospicjum czy kapelana hospicyjnego, ale też z perspektywy doświadczeń pacjenta dzielił się swoimi doznaniami, radami i dlatego też powstały książki, bo wielokrotnie ludzie prosili, żeby powiedział, jak to zrobić, jak domagać się opieki, jak oczekiwać, w jaki sposób się zachowywać, żeby powstawała współpraca z medykami, a nie, że to była jakaś rywalizacja czy jakaś stopa wojenna, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy decyzje zespołu medycznego są trudne do przyjęcia i nie chcemy się z nimi zgodzić.
0: Kampania jaka, dlaczego?
2: Kampania społeczna, którą zainicjowaliśmy jako Zespół Puckiego Hospicjum, ma prowadzić do zmiany sposobu mówienia o opiece paliatywno-hospicyjnej. Oddanie do hospicjum wiąże się często z bólem, z trudem podjęcia decyzji. Boimy się, że nasze środowisko, nasza rodzina czy sam chory ocenią taką decyzję jako działanie, które ma prowadzić do pozbycia się kłopotu.
0: Czyli chodzi o to, żeby to słowo hospicjum odczarować.
2: To już myślę, że odczarowaliśmy, ale oddawanie do hospicjum, które nakłada taki wielki ciężar na ramiona bliskich. Daleka rodzina myśli o tym, jak to mama zapisała ci dom, a ty w tym ostatnim czasie, kiedy ona ciebie potrzebuje...
0: Oddała się.
2: Chcemy znaleźć społecznie jakiś inny sposób mówienia, jakiś inny określenie, które zamienimy z oddawania na korzystanie, bycie pod opieką. To nie tylko ta zmiana sposobu mówienia o oddawaniu i korzystaniu z opieki. Tych wątków jest dużo. Zapraszam Państwa do kampanii Właściwe Słowa Mają Znaczenie, żeby słowa nie raniły, a żeby inicjowały i budowały i dawały tą właściwą, prawdziwą nadzieję.

0: Wychodzimy z budynków, wchodzimy do...
1: Cudowny ogród marzeń, który po COVID-zie postanowiliśmy tutaj stworzyć. Doświadczyliśmy pewnie, tak jak wszyscy w naszym kraju albo na świecie, izolacji, odległości 2 metrów między ludźmi. Najbardziej wycałowane, wygłaskane drzwi, szyby w Puckim Hospicjum były wystarczającym motywatorem do tego, żeby krzaki, które tutaj były, hasze, zamienić w ten cudowny ogród marzeń.
0: Jest faktycznie cudowny.
1: Mam nadzieję i widzę, że się podoba wielu. A w nim 4 altany, które tworzą takie miejsce do spotkań intymnych właśnie w naszej ostoi. Całorocznej altanie mamy 2 panie, które są mieszkańcami hospicjum stacjonarnego. I mam nadzieję, że o tym, jak się tutaj żyje, będą chciały panu powiedzieć.
2: Przyjechałam tutaj prawie 2 miesiące temu. Choruję na glejaka. Zaczęło się w 2008 roku. Jestem po 4 operacjach, ale tutaj jest obsługa mega. Naprawdę jest mega.
0: Jak to jest na co dzień?
2: Na co dzień żyję normalnie, także nie ma problemu nawet, nie? Także no jest okej. Na co dzień. No niestety tutaj akurat moja siostra stwierdziła, że muszę jechać odpocząć i tutaj jest naprawdę mega. Jest mega super, nie?
0: Ale to tutaj pani mieszka, czy pani przyjeżdża? Jak to wygląda wszystko?
2: Ja tutaj mieszkam.
0: Miejsce, gdzie jesteśmy. To jest przepiękna altana. Każdemu zazdroszczę w ogóle mieć w takich warunkach. Dookoła drzewa, zieleń. Raj.
2: Tak, to jest taki mały raj na ziemi. Naprawdę. Uwierzcie mi, to jest taki mały raj na ziemi.
0: A czego potrzeba człowiekowi, który otrzymuje taką dramatyczną diagnozę?
2: Szczęścia?
3: Spokoju.
0: Spokoju?
2: Spokoju, takiego wytchnienia, izolacji od zgiełku, bo tutaj naprawdę można sobie odpocząć, przemyśleć różne rzeczy. Atmosfera jest niesamowita. To miejsce daje taką ciepłą energię. Naprawdę jest pięknie. Właśnie tutaj, w tej altance, organizujemy małą imprezkę dla mojej wnuczki, urodzinki. Takie rzeczy też tu można robić.
3: My jesteśmy sąsiadkami spokoju. Ja bardzo pomagam.
2: Tak, Kaśka bardzo mi pomaga. Bez niej to nie wiem, w ogóle dobra dusza z niej jest. I tak się, no Kasia mnie wspiera bardzo.
0: Właśnie to mówiła pani dyrektor, że też czasami się zdrowie tak poprawia pacjentów, że oni po prostu też są wypisywani, ale jakie znaczenie ma w chorobie dobry stan psychiczny?
3: Bardzo duże. Bardzo duże ma znaczenie i jestem tego żywym przykładem, że jak można, to trzymać się jak najmocniej z dala od choroby, nie? I to jest po prostu no super rzecz. Super rzecz, że jestem mocna w stanie psychicznym i to tyle, nie?
2: No bo tutaj tak się nie myśli o swoich chorobach, bo praktycznie nie ma czasu. Jesteśmy cały czas zarobione.
3: Nawet nie mamy czasu telefonu odebrać. No.
0: Ten duch księdza Kaczkowskiego gdzieś, jego postać tu ma znaczenie?
3: Z przodu jest na pewno wielkie zdjęcie. Jest też tablica przy dębie. Taki, że tam on był akurat. Ma to znaczenie. Naprawdę ma.
2: Mama, jego duchowość chyba tu krąży między nami, między drzewami i ta jego obecność jest odczuwalna.
0: Co to za duchowość?
2: Wewnętrzna, taki spokój wewnętrzny. Człowiek tu się czuje jak w najlepszym miejscu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Czy jeszcze coś chce pani powiedzieć?
2: I żeby się ludzie nie bali nazwy hospicjum, bo to naprawdę nie jest żadna umieralnia, tylko to jest takie wytchnienie dla nas, dla naszych rodzin. No i dużo osób po prostu tu jest, wraca do domów zadowolonych, uśmiechniętych, wypoczętych.
0: No człowiek się rodzi i umiera. To są dwa najważniejsze momenty w życiu. Pierwszy przychodzi na świat zdezorientowany, jeszcze nic nie wie o świecie, się tego świata uczy, a potem odchodzi. To jest tak samo ważny moment. Trzeba do tego dorosnąć? Tak. Dojrzeć?
3: Na pewno tak. Trzeba do tego dojrzeć. Prędzej czy później.
0: Aby się miało czas.
3: Oby się miało czas.
2: Każdy ma swoją świeczkę gdzieś tam i tak prawdę mówiąc, nigdy nie wiesz, kiedy. Jest takie powiedzenie, że nawet w drewnianym kościele może tobie cegłówka spaść na głowę, także tego się nigdy nie wie.

0: Dlaczego pan tu pracuje?
1: Myślę, że to tak jak zakochaniem się w kobiecie, że trochę nie wiemy dlaczego, ale po prostu po kilku minutach rozmowy czujemy, że to jest ona albo w jakiś sposób iskrzy. I kiedy ja tutaj przyjechałem, pełen przerażenia, pełen obaw, bo nigdy wcześniej nie miałem wspólnego nic z hospicjami, nigdy wcześniej nie byłem w hospicjum, to taki jestem przeciętnym zupełnie człowiekiem, który miał w oczach trudne bardzo miejsce, pełne śmierci, pełne krat, pełne ubóstwa, pełne nieprzyjemnych zapachów. Przez kilka dni, kiedy tutaj przyjeżdżałem do swojego przyjaciela, który leżał w hospicjum, nie mogłem pojąć, co tu się dzieje. Nie mogłem skleić mojego wizerunku, tego, co sobie wyobrażałem na temat hospicjum, z tym, co tu się dzieje. Ja nie wiedziałem cały czas, czy ja na pewno przyjeżdżam do hospicjum.

0: że to miejsce daje realne szanse na zrobienie czegoś bardzo wymiernego, dobrego dla drugiego człowieka. A to miejsce jest na tyle czyste, na tyle to serce jest na dłoniach, że tu mamy tą pewność, że robiąc cokolwiek dla tej osoby chorej, robimy takie stuprocentowe dobro.
1: Ja przed chwilą rozmawiałem z panem, który jest wolontariuszem, jest na emeryturze, ma czas, ale pana to tak żywce można na plażę przenieść, po prostu wymalowany ratownik, młody człowiek, tu dobrze zbudowany, jesteśmy w hospicjum przy altance, życie leci, pan chce być tutaj, bo...
0: Tutaj będąc nie traci się tego życia, tu się zdobywa to życie. Tutaj będąc człowiek się uczy każdego dnia, co jest ważne w życiu, co mniej ważne. Tutaj człowiek nabiera dystansu do wielu swoich problemów. To miejsce nie odbiera życia, to miejsce uczy tego życia. Jeżeli wiemy, co się robi ważne, na co szkoda czasu, a co istotne, albo czy te nasze problemy naprawdę są aż tak istotne, widząc oblicze czasami wielu innych problemów, idąc do takiego życia prywatnego, wyjeżdżając z rodziną na wakacje czy cokolwiek, to my wiemy więcej, co ważne, co dobre.
1: Czym się pan tu zajmuje?
0: Zajmuję się takimi relacjami zewnętrznymi. Mamy grupę przyjaciół, darczyńców, osoby, które współtworzą z nami tą misję, bez których albo byśmy tego nie mogli w ogóle robić, albo byśmy robili to dużo wolniej. I to są osoby, które urzekają każdego dnia swoją pomocą, swoim wsparciem i ja się nimi zajmuję, żeby pokazać im taką właśnie drogę, bardzo indywidualny, dla nich najlepszy sposób współtworzenia tego miejsca.
1: Niech się pan przedstawi.
0: Nazywam się Maciej Dolewski.
1: Ksiądz Jan tutaj odszedł w hospicjum?
2: Nie. Ksiądz Jan Kaczkowski odszedł w domu, w gronie bliskich.
1: Co się zmieniło po jego odejściu?
2: Myślę, że urośliśmy. Urośliśmy w oczekiwaniach, w marzeniach, urośliśmy w jakości opieki, którą możemy realizować dzięki specjalistom, którzy na przykład po 19 latach od zaproszenia podjęli decyzję o tym, żeby dołączyć do zespołu hospicyjnego. Technologia, możliwości, bo mamy rzesze wolontariuszy, którzy pracują na rzecz tego miejsca, ale też na rzecz opieki paliatywnej, po to, żeby budować świadomość społeczną. Nasi wolontariusze często stają się ambasadorami w swoim środowisku, w swoim zakładzie pracy. Moi drodzy, Wreniu, Januszu, chciałabym, żebyście się poznali z panem redaktorem. Wolontariusze opiekuńczy, ale jednocześnie też akcyjni i z Zielonego Wolontariatu.
1: Żółte koszulki z takim dużym słońcem państwo macie na sobie.
3: Ja osobiście uwielbiam tą przestrzeń. Dużo się sama osobiście w życiu nauczyłam. Generalnie jak należy doceniać życie, co jest w życiu ważne. Tu czas się nie zatrzymuje absolutnie, raczej zwalnia i pokazuje to, co właśnie w życiu jest najważniejsze, tak? Ten dotyk, ta rozmowa. Naprawdę drobne, małe gesty, które mają znaczenie w życiu. Uwielbiam to miejsce. Tak.
1: A jak długo pani tutaj przychodzi?
3: Dokładnie jestem od zeszłego roku. Jeżeli chodzi o wolontariat opiekuńczy, to jestem od zeszłego roku.
1: Co w tej pomocy jest trudnego, co jest pięknego?
3: Co jest pięknego? Ta radość życia, bo to nie jest tak, jak sobie czasami wyobrażamy, że wejdziemy do hospicjum i będzie, nie wiem, rozpacz, łzy, ponuro. Tu jest dużo uśmiechu, dużo radości. A co jest trudnego? To, że czasem nie możemy pomóc, ale możemy chociaż być, to jest właśnie ważne. Być, przytulić, to jest bardzo ważne, żeby być z tą drugą osobą.
1: Dziękuję. Co wolontariusz robi na co dzień w hospicjum?
4: Jestem wolontariuszem opiekuńczym, czyli towarzyszę pacjentowi w czasie jego pobytu w hospicjum. Towarzyszę karmię, rozmawiam, przebywam, wyjeżdżamy na spacery. To jest nasz zakres obowiązków.
1: A dlaczego pan tu przyszedł?
4: Jestem na emeryturze od 4 lat i to jest mój sposób na życie. Czuję się potrzebny. Ludzie na emeryturze mają zbyt dużo nieraz czasu i mają czasu na rozmyślanie, a ja tego po prostu nie mam. Ja doceniam ten swój stan zdrowia, który w chwili obecnej mam.
1: Można było pójść do wielu innych miejsc. To miejsce jest szczególne. Dlaczego tu?
4: Nie potrafię tego wytłumaczyć. Jakby mi ktoś powiedział 10 lat temu czy 5 lat temu, że będę w hospicjum wolontariuszem opiekuńczym, to bym nie uwierzył.
1: Z jakimi uczuciami pan wychodzi, kiedy pan wraca do domu?
4: Jak byłem na szkoleniu, to opiekunka nasza mówiła, że jak będziemy wychodzili, to będziemy mieli takie przeświadczenie, że więcej dostajemy niż dajemy. I rzeczywiście tak jest. Mam bardzo dużą satysfakcję z tego, nieraz uśmiech, nieraz dobry gest ze strony pacjenta.

0: robi niesamowitą pracę. Dla nas to jest takie podziękowanie. Pacjent jest najważniejszy. Nie ma w ogóle jakiegokolwiek porównania z innymi placówkami służby zdrowia. Pacjent jak przychodzi ze szpitala, to jemu jest praktycznie wszystko obojętne na drugi dzień. Jeżeli może, oczywiście, jeżeli stan się zdrowia na tyle pozwala, to się uśmiecha, bo widzi tą troskę personelu, widzi, że on jest najważniejszy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Pani myśli, że ksiądz Jan Kaczkowski będzie błogosławiony?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
1: A może już jest?
2: To bym raczej wiedziała.
1: Ale w sensie takim wewnętrznym, nie chodzi mi naprawdę o dekret, to jest inna sprawa.
2: Ja myślę, że chyba najważniejsze jest to, że Jan, nawet jeśli go z nami tutaj dzisiaj nie ma, to jest ważny dla wielu osób, jest inspiracją, jest wsparciem. Nie tylko książki, ale też film pokazują, w jaki sposób funkcjonował i jak potrafi wpłynąć na zmiany. Myślę, że to najważniejsze, jest to ponadczasowe.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Dobre radio. Dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Winnica jest często symbolem życia w Biblii. Co się dzieje, jeżeli przestajemy wpuszczać do winnicy gospodarza?
3: Zanim odpowiem sobie na pytanie, co się dzieje z taką winnicą, to trzeba byłoby zobaczyć, dlaczego ja tego gospodarza nie chcę do winnicy wpuszczać. Co mną motywuje? Jakie jest powody tego, tak? Bo tutaj jest takie niezrozumienie tego, czym jest moje życie. Skąd ono pochodzi, do czego zmierza. Czyli ja sobie zawłaszczam moje życie, czynię z niego sobie swoje własne podwóreczko i uznaję, że mam prawo zrobić w nim to, co chcę.
2: No biznesik mam, bo mam eksport i konsumpcję.
3: Dokładnie tak. I to jest powód, dla którego nie wpuszczam gospodarza, tak? Czyli zapominam o tym, do kogo to moje życie należy, kto jest i jaka jest moja rola w tym życiu, jakie jest moje miejsce w tym życiu, bo ono jest bardzo ważne, ale zależne od Pana Boga.
2: Dziś będzie o winnicy, o życiu i o gospodarzu, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 5, wersy od 1 do 7.
4: Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł i spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię i nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawo wierności, a oto krzyk grozy.
2: No to poznajmy gospodarza. Chciał dobrze, wyszło niespecjalnie, ale mógł zrobić pewnie kilka rzeczy. Mógł powiedzieć sobie, dobra, znajdę inne miejsce i tam...
3: Zasadzę nową winnicę.
2: Tak, zasadzę nową.
3: Oj, nieraz już tego Pan Bóg próbował, w tym sensie, że propozycje takie składał chociażby Mojżeszowi, kiedy wyprowadzał naród z niewoli egipskiej, to wtedy się Pan Bóg tak podpuszcza Mojżesza. Pozwól, żeby mój gniew się na nich rozpalił, to ich wytracę, a z siebie uczynię nowy naród, czyli nową winnicę. Ale kiedy sobie patrzymy na początek tego proroctwa, to jest to pieśń, którą Izajasz śpiewa o miłości jego przyjaciela, czyli Pana Boga, ku tej jego winnicy.
2: O, tak? Miłości.
3: O miłości.
2: O miłości.
3: Dokładnie, o miłości. Dlatego miłość nigdy nie rezygnuje i dlatego Pan Bóg kocha tą swoją winnicę.
2: I dlatego z miłości Pan Bóg rozbierze jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwali jej ogrodzenie, by ją stratowano, zamieni ją w pustynię, nie będzie przecinana ani plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. O miłości ty moja.
3: O, miłość nie jest łatwa. Miłość jest jednoba imię, miłość ma różne oblicza. I oczywiście, że moglibyśmy powiedzieć, że Pan Bóg coś takiego może zrobić, ponieważ my pełnią władzy, ale myślę sobie, że to słowo, żeby je dobrze zrozumieć, to trzeba popatrzeć nie na Boga, który niszczy, bo Bóg niczego nie niszczy, ale Bóg dopuszcza taką sytuację, w której człowiek odcinający się od niego zostaje wydany na pastwę swoich namiętności. I kiedy nie ma tych żywopłotów, tych murów obronnych, znaczy tym całym zabezpieczeniem tej winnicy jest Bóg, jest ten przyjaciel. Jeżeli człowiek go ignoruje i odsuwa się od Pana Boga, to staje się bezbronny wobec całego zła tego świata.
2: Nie ma granic.
3: Nie ma żadnych granic.
2: No bo co on robi, ten Bóg? Co robi gospodarz? No właśnie, po pierwsze, rozwala ogrodzenie.
3: Nieprawda. Co robi Pan Bóg? On tą winnicę założył na żyznym pagórku. Okopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetną winorość, pośrodku niej zbudował wieżę, tłocznie. To robi Bóg, to robi przyjaciel. To jest miłość. Natomiast kiedy ja to odrzucę, co Bóg czyni w tej mojej winnicy, to zostaje mi to, co jest w tej drugiej części.
2: No właśnie, to jest niesamowite, że w tej drugiej części pierwsza rzecz, którą robi, przestaje chronić. Czyli znosi granice.
3: Bo Pan Bóg dał nam wolną wolę.
2: Jesteś, człowieku, wydany na swoje żywioły, w których żyjesz.
3: Dokładnie tak. Pan Bóg daje nam odejść od siebie. Pan Bóg daje nam pójść własną drogą, ponieważ miłość do niczego nie przymusza. Bóg, dając nam przykazania, swoje prawo, w zasadzie stara się przez to prawo nas wychowywać, pokazywać nam, co jest dobre, co jest złe, ale tak jak to nawet ostatnio młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania mówiłem, Pan Bóg do niczego nas nie zmusza. Nie ma Pan Bóg też żadnych sankcji, tutaj moglibyśmy w pewnym sensie powiedzieć, w tym życiu doczesnym. Bóg nas do więzienia nie wsadzi, jeżeli będziemy przekraczali Jego przykazania. No właśnie, Bóg nie chce nas karać, ale Bóg chce, żebyśmy żyli pełnią życia. To tak naprawdę właśnie te nasze złe wybory, to odwracanie się od Boga, odwracanie się od relacji z Nim, otwierają nasze życie na przestrzeń ogromnego zła, które tylko czeka, by w nie wejść i by je niszczyć.
2: Tu są jeszcze kolejne rzeczy, bo jedna rzecz to nie ma granic. Po drugie, nie będzie przecinana ani plewiona, nie ma żadnych zasad.
3: Tak jest.
2: Więc biorę jak leci. A po trzecie jeszcze, chmurom zakaże spuszczać na nią deszcz.
3: I tu znajdujemy nawiązania do innych tekstów biblijnych, które pokazują, jak Pan Bóg walczy o swoją winnicę, dopuszczając różnego rodzaju nieszczęścia, jak na przykład brak deszczu, jak różnego rodzaju zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. Bóg uczy człowieka, jak bardzo bezradny jest on, kiedy jest pozostawiony sam sobie i swoim własnym możliwościom. Mamy chociażby, teraz mi się przypomina, prorok Eliasz i te 3,5 roku suszy, która na Izrael przyszła, stała się ich udziałem. Po co? No po to, żeby Izraelici zobaczyli, że ten Bóg, którego czcili, Baal, odpowiedzialny za płodność i za deszcz, nie jest Bogiem prawdziwym, nie jest w stanie ich zbawić, że oni potrzebują prawdziwego Boga, potrzebują prawdziwej relacji, prawdziwej przyjaźni, prawdziwego przyjaciela, który ich kocha, który się o nich troszczy. I to jest w zasadzie to wszystko, co tutaj w tym opisie Izajaszowym znajdujemy, jest takim obrazem życia człowieka, który bez Boga, bez Jego ochrony, bez Jego miłości, odcinając się od niej, ginie, traci.
2: Schnie. Wychodzi spod ziemi jakieś piekło, które w sobie nosi i po prostu zaczyna
3: dominować w całym życiu.
2: A miało być tak dobrze, bo to się tak wydaje. Nie będzie zasad, to będzie dobrze, bo biznesik. No biznesik to jest to, że ja robię na eksport, czyli tam te butelki trzaskami gdzieś wysyłam. A po drugie też hulaj dusza piekła nie ma, sam korzystam ile wlezie.
3: Z przyjemności tego świata, tak jest.
2: I ginę.
3: Ponieważ szczęście prawdziwe jest w Bogu. Grzech jest w stanie nam dać wiele przyjemności i bardzo się jawi często jako coś atrakcyjnego. Takie poczucie niczym skrępowanej wolności sugeruje, że ja rzeczywiście będę sam kierował sobą, będę robił, co będę chciał, nie będę musiał się zmagać ze sobą, z grzechami, nie będę musiał walczyć o dobro, tylko to jakoś samo będzie szło. Natomiast taka jest pokusa złego ducha, który różnego rodzaju takie miraże przed nami roztacza i biada temu, który w nie uwierzy i za tym pójdzie. Ponieważ pamiętajmy o tym, że złemu duchowi nigdy nie zależy na tym, żebyśmy byli szczęśliwi. Tylko wręcz przeciwnie.
2: Ale jeszcze jedna sytuacja, przepraszam, bo tak czytam ten tekst, czytam i sobie z tego zdałem sprawę, że Bóg zrobił wszystko, co było trzeba i czekał. A winnica wydała kwaśne jagody. Bo co?
3: Bóg ze swojej strony zrobił wszystko, żeby ta winnica wydała dobre owoce. Ale jest jeszcze ta druga strona, czyli jest jeszcze ten, który dostał to życie, jest człowiek, który z tą łaską Bożą ma współpracować. Jeżeli ja tej współpracy nie podejmuję, to tych owoców nigdy nie będzie, ponieważ Pan Bóg mi tych owoców nie narzuca. Owoce Ducha Świętego w moim życiu pojawiają się wtedy, kiedy ja współdziałam z łaską Bożą. I one są piękne. Natomiast jeżeli ja z tą łaską nie współdziałam, to te owoce zawsze będą zgniły, zawsze będą cierpkie.
2: Za chwilę posłuchamy głosu świętego Pawła Apostoła.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 4, wersy od 6 do 9.
1: Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
0: Jak myślimy o tym, czy wydajemy owoce i czy nasza winnica zostanie stratowana, zniszczona i pozbawiona wody i deszczu, to Paweł pisze: o nic się już nie martwcie. Uff.
2: Na szczęście. I daje nam piękne wskazówki co do tego, jakie są sposoby, żeby tych zmartwień unikać. Jak sprawić, żeby to zło, które dotknęło tą winnicę z pierwszego czytania, żeby nie stało się naszym udziałem. I stawia tutaj w pierwszej kolejności relacje z Panem Bogiem. W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie, błaganiu i zdziękczynieniem. Czyli odnoszę wszystko do Pana Boga, czyli dbam o tą relację z Nim. Kiedy się cokolwiek dzieje w moim życiu, kiedy to owocowanie mojego życia jest zagrożone, nie daję sobie z różnego rodzaju sytuacjami rady, kiedy czuję się słaby, kiedy czuję się, a może zbyt mocny, przychodzić do Jezusa. Uczyć się Go przepraszać, uczyć się Mu dziękować, ale przede wszystkim mówić Mu prawdę.
0: Jeżeli będziemy przedstawiać sprawy Bogu, to pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ojej, to jest niesamowite zdanie, bo to nie znaczy, że jak wszystko rozumiem i poukładam, to wreszcie będę spokojny, tylko spokojny będę wtedy, kiedy będę przekonany, że moje życie jest w Bogu, a ład Boży przewyższa moje myślenie. Czyli to ja nie kontroluję tej sytuacji, tylko kontrolę powierzam.
2: Tak, ponieważ to Bóg jest Panem całej tej rzeczywistości, mojego życia i całego tego świata. Pokój Boży strzeże granic. Mamy w pierwszym czytaniu powiedziane, że te granice, te mury zostały zburzone, ogrodzenie zostało zniszczone, ponieważ zabrakło tego pokoju, który strzeże. Ten pokój Boży zmienia moją perspektywę przeżywania tego wszystkiego, co się w moim życiu dzieje, bo tutaj Pan Bóg nie mówi, że nie będzie kłopotów, nie będzie trudności, nie będzie jakichś zmagań, ale będzie ten pokój, który będzie strzegł, że ja pomimo tego wszystkiego, co w moim życiu jest, jest nie takie, jak być powinno, w sensie takim, że może jakichś ataków z zewnątrz, może jakieś krzywdy, jakieś niesprawiedliwości, ja mogę trwać w pokoju, ponieważ jestem zjednoczony z Jezusem i wiem, że ostatecznie On się tym wszystkim zajmie. Że On będzie strzegł granic mojego życia. Będzie strzegł mojego serca i będzie strzegł moich myśli.
0: No właśnie, bo można z tego odczytać, że kiedy ja Bogu powierzam swoją winnicę, to On według swojego planu, który przewyższa moje myślenie, zaczyna budować mury, zaczyna budować tłocznie, zaczyna sadzić najlepsze szczepy winogron.
2: Mhm. Podlewa, daje słońce, nawozi, przycina te pędy winorośli. Sprawia, że te owoce mogą być piękne i dojrzałe. I to jest cel naszego życia. My mamy przynieść owoce. Różne przypowieści Pana Jezusa o tym mówiły. Wydaj się plon, prawda, taki czy inny, ale wydaj się plon. Jeżeli trwam zanurzony w Jezusie Chrystusie, jeżeli jestem tą latoroślą w krzew winny wszczepioną, to ja będę zawsze przynosił dobre owoce, ponieważ nie będę skupiony na tych owocach, tylko będę skupiony na Jezusie. Często powtarzamy sobie, że owoce naszego życia nie należą do nas. To nie my je wydajemy, w sensie takim, nie jesteśmy ich sprawcami. Ale jestem tą przestrzenią, w której Pan Bóg udziela swojej łaski. Jestem tą glebą, którą Bóg chce zasiewać. Jestem tym miejscem, w którym Bóg zasadza mnie, prawda, jaką swoją winorośl wszczepioną w Jezusa Chrystusa. Jeżeli ja tą przestrzeń Bogu oddaję do dyspozycji, to On już wie, w jaki sposób tym moim życiem się zająć, żeby to funkcjonowało jak najlepiej.
0: Pokój Boży przewyższa wszelki umysł i strzeże naszych serc i myśli, ale w Chrystusie Jezusie. Jak ma się Chrystus Jezus do naszej winnicy, naszego życia?
2: Jest istotą tej winnicy. Jest istotą tej winnicy. To On dał mi tą winnicę. Jeżeli będziemy się trzymali tego obrazu, że tą winnicą jest moje życie, to ja to życie otrzymałem od Pana Jezusa, od Pana Boga. On dał mi to życie. Dał mi je do dyspozycji. Stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. Odkupił mnie przez śmierć na krzyżu, kiedy przez grzech odszedłem od Niego. Włączył mnie do wspólnoty Kościoła, którą specjalnie dla mnie stworzył, żebym w tej przestrzeni, w tej wspólnocie mógł przez sakramenty być zakorzenionym w tym całym zwycięstwie nad złem, którego On dokonał, tak, które mi dał. I ja nie mogę o tym zapominać, że i w życiu, i śmierci należy do Pana, że moje życie nie jest moją własnością, bo nie ja sam je sobie dałem, ale otrzymałem istnienie od Boga i celem mojego istnienia jest zjednoczenie z Nim. Kiedy ja oderwę się od źródła i oderwę się od celu, do którego zmierzam, to ja pozostaję z niczym. To jest tak, jak właśnie ta latorość. Oderwie się od krzewu i cóż z tego? No przez chwileczkę będzie miała może i poczucie jakiejś wolności, ale bez tych soków zaczyna więdnąć, potem schnie i nic z tego nie zostaje.
0: A tu jest zapisane: Bóg pokoju będzie z wami. Ja sądzę, że pokój jest takim doświadczeniem, którego nie da się z niczym pomylić. Pokój to nie jest spokój, tylko to jest przekonanie o tym, że moje życie ma sens, że jestem kochany, bo ciężko mieć pokój w sobie, nie doświadczając miłości, relacji. Że moje życie ma sens, że jestem kochany, że nie boję się przyszłości.
2: Że przynależę do kogoś, tak? Że nie jestem w tym wszystkim sam, że moje życie nie jest zbiorem przypadkowych wydarzeń, ale że Pan Bóg to wszystko pięknie sobie zaplanował, poukładał i jest niesamowita celowość w tym moim istnieniu. I ta celowość jest właśnie zakorzeniona w Panu Bogu, że On mi cały czas w życiu towarzyszy. I jeżeli ja zaczynam to rozumieć, zaczynam tego doświadczać, to wtedy czuję się zaopiekowany przez Pana Boga i, no i nie daje się temu życiu wytrącać z równowagi, tak? Powiedzmy w ten sposób. Ale tu jest bardzo ważne, żeby iść do to, czego Paweł nas w tym dalszym fragmencie tego listu zachęca, żebyśmy konsekwentnie w naszym życiu realizowali to, czego nas Jezus uczy. A Kościół nam to przekazuje. Paweł tutaj siebie stawia za wzór, co wyraźnie pokazuje jego skromność, ale zarazem też wielką pokorę, ponieważ on wie, kim jest i wie, jak żyje i wie, kogo wybrał. I to jego przywiązanie do Jezusa rzeczywiście jest niesamowite. I może skromności, to byśmy powiedzieli, brakuje, ale w tym wielka pokora jest dlatego, że on zna swoją wartość też. Zna swoją godność, wie, jak wiele otrzymał od Pana Boga i tego nie ukrywa.
0: Wie, kto zarządza w jego winnicy.
2: Dokładnie tak. I tego samego uczy swoją wspólnotkę, tak? Tych, którym ogłosił Jezusa. I to jest coś, co my otrzymujemy także w te 2000 lat po tamtych wydarzeniach. Że życie z Jezusem to jest konkret. Opisany objawieniem Bożym, opisany przykazaniami Bożymi, błogosławieństwami Bożymi. To jest konkret. I ja jestem zaproszony do tego, żeby ten konkret realizować, bo wiem, że wtedy się nie pogubię.
0: Mocne jest to, co Paweł tu pisze, bo on wskazuje siebie jako przykład, ale myślę sobie, że przecież chyba nie wskazuje za przykład swojego światłego postępowania, tylko obecność Bożą w swoim życiu. On jest przekonany, że Bóg jest w jego życiu i że Bóg w to życie wszedł i że działa. I on mówi, patrzcie,
2: tak
0: działa.
2: Jest. W moim życiu to działa, w związku z powyższym w waszym też może działać.
0: Tak.
2: Bo tego chce Jezus i skoro Jezus mnie, tak by Paweł powiedział, takiego, który ostatni z apostołów porojony płód, bo prześladowałem Kościół Boży, skoro mógł ze mnie uczynić apostoła i prowadzić mnie do świętości, to was też może. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i dlatego zachęca, żeby się Boga trzymać. A trzymanie się Boga to jest, mówię jeszcze raz, trzymanie się Jego nauki, bo my bardzo często myślimy o tej wierze jako o czymś takim mało konkretnym, ale życie z Jezusem to jest konkret. Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, to będziecie zachowywali moją naukę. I tutaj ważne jest to, żebyśmy odrzucali te wszystkie pokusy takiego rozmydlania, rozwadnienia nauki Bożej, takiego redukowania jego nauki do tego, co mi jest wygodne, co jest dla mnie łatwe, co przyjemne, co ten świat mi proponuje, żeby to wszystko jakoś tam zrobić na modłę moją własną. Ale Paweł mówi, chrześcijaństwo to nie jest religia, zrób to sam, ale to jest życie z Jezusem według jego zasad, według jego nauki. I do tego jesteśmy zaproszeni.
0: Za chwilę posłuchamy Jezusa w Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 21, wersy od 33 do 43.
1: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
0: Odnosząc się do tego, o czym mówiliśmy przy pierwszym czytaniu, to nie chodzi tylko o to, że ja sobie robię biznes i własne wino zaczynam produkować, lepsze czy gorsze, i nie wpuszczam Boga do winnicy, bo to już jest moje. W pierwszym czytaniu to Bóg rozwalił ogrodzenie i po prostu hulał wiatr i zarosło wszystko ostem i chwastem, ale tutaj dzieje się coś dużo bardziej dramatycznego. Właściciel winnicy przesyła syna, który zostaje zamordowany. I jak my wchodzimy w grzech, czy też odcinamy się od Boga i chcemy mieć tu własny biznes, to być może my w ogóle chcemy zatrzeć ślady Boga w tej winnicy. Pozmieniać tabliczki, inne napisy wprowadzić, a ostatecznie zabić wszystko, cokolwiek się z nim kojarzy, żeby mieć przekonanie, że to jest moje. I zabijam, na krzyż wysyłam.
2: I cóż na to Pan Bóg można byłoby powiedzieć, tak? Czy Pan Bóg jest wobec tej rzeczywistości bezradny? Bo wiemy, że od samego początku, od grzechu pierworodnego, poczynając, człowiek konsekwentnie wchodząc w ten grzech, żyjąc w grzechu, za wszelką cenę starał się Pana Boga ze swojego życia wyrugować, ze swojej winnicy go wyrzucić. Aż do tego momentu, kiedy właśnie przychodzi na świat Jezus Chrystus i on także jest odrzucony, co święty Jan pięknie napisał w prologu. Przyszło do swojej własności, swoi go nie przyjęli. I teraz zobaczmy, że Pan Bóg ma taki plan, który przekracza całe wyobrażenie nasze, które my sobie budujemy o tym, kim jesteśmy i co my możemy osiągnąć, jak Pana Boga się pozbędziemy z naszego życia, jak go wyrugujemy, jak go zabijemy. Okazuje się, że to, co ma być naszym zwycięstwem nad Bogiem, staje się w pewnym momencie źródłem naszego ocalenia, staje się źródłem zbawienia.
0: Ale jak? To jest jakaś niesamowita konfiguracja, że ja zabijam ślady po Bogu, żebym tylko miał święty spokój. I to nie jest pokój, tylko święty spokój.
2: Tak.
0: I ten zabity staje się fundamentem, źródłem, czyli jak to się wszystko ze sobą składa.
2: Składa się tak, jak Pan Bóg to sobie wymyślił. To jest właśnie ta jego ekonomia zbawienia, która jest absolutnie różna od wszystkich naszych ekonomii tej ziemskich i naszego rozumienia tego, co jest zyskiem, co jest zwycięstwem, co jest zwycięstwem. Okazuje się, że Pan Bóg zwycięża przez całkowite wyniszczenie się z miłości do człowieka. Tak? Bierze na siebie cały ten grzech, całe to zło przyjmuje na siebie, które my na niego zwalamy, bo przecież to nie gwoździe go przebiły, lecz nasze grzechy. I bierze je na siebie po to, żeby je to wszystko zwyciężyć i przywrócić nam życie. I odbudować nas w tej godności najgłębszej dzieci Bożych, dzięki której możemy na nowo rozpoznać, jak bardzo Bóg nas kocha i jak bardzo ważne jest dla Niego to, żebyśmy my Go rozpoznali, poznali i za Nim poszli, decydując się umrzeć dla swoich grzechów po to, żeby żyć dla Niego.
0: Bo jak ja zabijam ślady Boga w moim życiu, to w jakimś sensie zabijam Boga, no bo grzeszę, i zabijam siebie samego.
2: I o ile to pierwsze jest takie działanie celowe, o tyle tego drugiego jestem bardzo często nieświadom. Że zabijając Boga, ja zabijam siebie. Że grzech zawsze wyniszcza. Że grzech nigdy nie rodzi dobra, ale grzech zawsze sprowadza śmierć. I niestety to jest tak, że ja mogę się unicestwić. Odrzucając Boga w moim życiu, ignorując Jego prawo do mojego życia, fakt, że to moje życie jest w Jego ręku, że od Niego je otrzymałem i do Niego ono ma prowadzić, mogę utracić całe to dziedzictwo, które Pan Bóg dla mnie przygotował, czyli to Królestwo Boże. Może być mi zabrane. I to nie tyle Pan Bóg mi je zabierze, ile mój grzech, czyli ja sam je sobie odbiorę, idąc po linii grzechu, czyli takiego właśnie diabelskiego myślenia o tym, że sam mogę być władcą, królem, że nie będę służył nikomu, tylko wszyscy mają inni służyć mi. No diabeł do takiej sytuacji jest w stanie człowieka doprowadzić. I to jest największy dramat w historii ludzkości, jaki może się wydarzyć, bo piekło jest właśnie taką rzeczywistością wolnego wyboru człowieka i konsekwencją konsekwentnego życia bez Boga, odrzucania Boga, mówienia Panu Bogu nie. Pan Jezus właśnie dlatego przyszedł na świat i dlatego poddał się tej śmierci spowodowanej grzechem, żeby stać się fundamentem, tym węgielnym kamieniem, na którym może wznieść się nowa budowla. Budowla na mocy, której ja mogę powstać z martwych. Mogę powstać ze śmierci grzechu, jeżeli tylko na to się decyduję.
0: Ja go zabijam, ale przecież zabić go nie mogę, bo on zmartwychwstaje. Dlatego właśnie staje się tym węgłem, prawda?
2: Tak.
0: Bo Bóg jest większy.
2: No jest większy.
0: Gdybym ja był większy od Boga, to bym był zabił, a on jest większy i zabijając go, to ja ginę przecież, a on zmartwychwstaje, a ja ciągle mam szansę, żeby się w nim odrodzić.
2: I do tego cała ta historia zbawienia zmierza, bo to, co Jan w 3 rozdziale napisał w swojej Ewangelii, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli ja mogę zawsze, nawet tej największej otchłani swojego grzechu, do Jezusa się zwrócić. I On dlatego przychodzi do mnie, wydając się niejako w moje ręce. Ja przecież Jezusa zabijam bardzo często. Każdy grzech ciężki jest kolejnym zadawaniem śmierci Jezusowi, byśmy powiedzieli, tak? Zabijam Go, przybijam Go do krzyża niższego, a Jezus konsekwentnie śmierć zwycięża i przywraca mi życie. I dzieje się to w moim życiu tu i teraz przez posługę sakramentalną Kościoła, przez łaskę, którą Bóg mi daje w Kościele, na różne sposoby. I to Jego życie, które przekracza moją śmierć, nieustannie, można powiedzieć, mnie bombarduje, nieustannie zalewa mnie tymi falami łaski po to, żebym ja na nie się otworzył, żebym to życie do siebie dopuścił, żebym pozwolił się Panu Bogu dźwignąć z tej mojej rzeczywistości. I zaczął budować moje życie na Nim.
0: Dużo się mówi o chrześcijańskiej nadziei, o tym, że nie ma sytuacji beznadziejnych, ale życie jest twarde, naprawdę można stracić. Można je stracić. To jest to napisane zresztą.
2: Można stracić życie wieczne. To jest największa strata, największa tragedia życia człowieka, gdy do takiej sytuacji dochodzi, gdy takiego wyboru człowiek dokonuje. Życie jest w Bogu. My potrzebujemy Boga, żeby żyć pełnią życia tu na ziemi i w wieczności. Diabeł nas kusi do tego, byśmy od Boga się odwracali i zawłaszczali ten wielki Boży dar, jakim jest nasze życie dla siebie, czyniąc się panami całej swojej rzeczywistości. I teraz jesteśmy w takim rozkroku, byśmy powiedzieli, takim, ale też konieczności dokonywania wyborów. I znowu powtórzę, my mamy zdolność do tego, żeby opowiedzieć po stronie dobra. Mamy zdolność do tego, żeby wybrać Jezusa, odrzucić grzech. Jesteśmy wolni i jesteśmy rozumni, a Duch Święty działa w naszym życiu cały czas. I Bóg nigdy nie przestaje nas bombardować swoją miłością. która niczego nie narzuca, ale nieustannie przekonuje o tym, że warto mu zaufać. Dlatego nadzieja płynie stąd, że Bóg nigdy nie przestanie o nas walczyć. Że Jezus jest jedynym Zbawicielem człowieka i chce, żebyśmy byli w niebie.
0: I że zamiast cierpkich jagód możemy owocować najlepszej klasy winogronami.
2: Tak jest. A wszystko to jest w ręku Pana Boga. I w moim też o tyle, że Bóg czeka na moje przyzwolenie.
0: Na tym dziś kończymy refleksje biblijne. Gdyby Państwo chcieli wesprzeć audycję Księga, ich produkcję w Radiu Warszawa, to serdecznie się polecamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Chęska.
3: Księga.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV wezwał niemieckich kapłanów do zachowania jedności z papieżem i wierności nauczaniu Kościoła. Kardynał Mario Gambetti opuszcza Watykan. Leon XIV mianował go arcybiskupem Kijetivasto. Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. O potrzebie zachowania wierności następcy Piotra oraz jego nauczaniu przypomniał Leon XIV niemieckim kapłanom z kolegium Campo Santo w Watykanie. Powstało ono przed 150 laty jako miejsce schronienia dla niemieckich księży nękanych w ojczyźnie polityką Kulturkampfu kanclerza Bismarcka. Również i dziś kolegium to ma być bezpiecznym miejscem formacji, powiedział Ojciec Święty.
3: Leon XIV zauważył, że szczególną cechą niemieckiego kolegium Campo Santo jest bliskość grobu świętego Piotra. W historii tej instytucji wiązało się to z wiernym przywiązaniem do papieża. Z tego też względu Benedykt XVI nadał jej tytuł kolegium papieskiego. Z tego zaszczytu wynikają też zobowiązania. Kolegium ma strzec bliskości i jedności z następcą Piotra oraz wierności głoszonej przez niego apostolskiej wierze. To właśnie ta sama wiara w Chrystusa jest podstawą jedności jego uczniów, o którą Pan Jezus modlił się w Wieczerniku, ponieważ to od niej zależy wiarygodność naszego świadectwa. Przyłączcie się do tej żarliwej modlitwy Jezusa. Proście o dar, aby wspólnota waszego kolegium była miejscem, w którym ta jedność jest konkretnie praktykowana i uwidaczniana.
2: Papież przypomniał, że Campo Santo jako ośrodek dla pielgrzymów przybywających do Rzymu z terenów cesarstwa ma swe początki w VIII wieku. Wszyscy możecie z wdzięcznością spoglądać na bogate owoce tej historii, dodał Ojciec Święty. Kardynał Mauro Gambetti, archipresbiter Bazyliki Świętego Piotra, opuszcza Watykan. Papież mianował go arcybiskupem Kijetivasto w Abruzji. Na tym urzędzie zastąpi znanego włoskiego teologa, arcybiskupa Bruno Forte. Kardynał Gambetti jest franciszkaninem. Kardynałem z nominacji papieża Franciszka został w 2020 roku, kiedy pełnił funkcję kustosza Bazyliki Świętego Franciszka w Asyżu. W 2021 roku został archipresbiterem Bazyliki Świętego Piotra i papieskim wikariuszem dla Watykanu. Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka. W 1982 roku z okazji 800-lecia jego urodzin do Asyżu pielgrzymował Jan Paweł II. W homilii zwrócił uwagę na wyjątkowy wkład świętego Franciszka w pojmowanie prawdziwego znaczenia Ewangelii. Przybywamy tutaj, drodzy bracia, żeby wysławić Ojca, żeby Go wysławić za to, co objawił przed 8 wiekami biedaczynie z Asyżu. Rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się nawet filozofom. Rzeczy zakryte przed mądrym tylko po ludzku, te rzeczy Ojciec, Pan nieba i ziemi, objawił Franciszkowi i przez Franciszka.
4: Francesco e mediante Francesco.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio.

0: zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach 22:10 słuchacie Radia Emaus i audycji Zapisane w dźwiękach. Na kolejne muzyczne spotkanie zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Jesień nie zaczyna się zawsze od chłodu, deszczu i mgły. Chociaż te pierwsze dni były takie trudne, można by powiedzieć, kapryśne, to czasem przychodzi jeszcze ta rozgrzana słońcem jesień. Taka z powietrzem, w którym wciąż jeszcze trochę lata czuć. I zwłaszcza ten tydzień właśnie taki jest. Dziś będziemy zatem szukać jesieni zapisanej w dźwiękach, ale takiej pogodnej, nawet czasami tanecznej, ale również zamyślonej, pełnej barw, przestrzeni i ciszy. I za taki obraz jesieni muzyczny będą odpowiadać Eino Juhani Rautavaara, a także Jennifer Higdon. Więcej o ich twórczości, która już nieraz się pojawiała w audycji, już niebawem. Natomiast na początek, skoro zostały nam ostatnie godziny, minuty września, to przed nami utwór, który musi wybrzmieć, a nie wybrzmiał przez cały wrzesień. To faux pas z mojej strony, nieprzeciętne można by powiedzieć. Przed nami September i zespół Earth, Wind & Fire. Pożegnajmy wrzesień razem z nimi.

Po energetycznym przeboju zespołu Earth, Wind & Fire możemy oficjalnie pożegnać wrzesień, ale też przenosimy się jednocześnie do zupełnie innego świata dźwiękowego, który płynie własnym tempem. Tak można śmiało powiedzieć. Przed nami muzyka, w której równie ważne jak sama melodia mogą okazać się barwa, przestrzeń i sposób, w jaki jeden dźwięk przechodzi w kolejny. Kiedy myślę sobie o melodii, o dźwiękach, o barwie, o harmonii, to mam przed sobą być może bardzo mocno uproszczony obraz malarza, który trzyma w ręku paletę z podstawowymi kolorami, ma przed sobą jakąś sztalugę, płótno, no i maluje obraz. No to żeby uzyskać jakieś nowe barwy, nowe kolory, musi te barwy ze sobą wymieszać. Też każdy z malarzy ma jakieś swoje tajniki dotyczące tego, jak też fakturalnie wyzyskać taki, a nie inny odcień. To są jakieś tajniki, techniki poszczególnych malarzy, które były przez wieki odkrywane. I trochę tak samo jest z muzyką. Mamy podstawowe kolory, które tworzą nam jakąś melodię, ale potem zaczynamy mieszać te kolory ze sobą, tworzyć nowe barwy. I te nowe barwy zestawiać z jeszcze innymi i tak powstaje przepiękny pejzaż. Niewątpliwie takim malarzem dźwiękowym, twórcą przepięknych barw był Eino Juhani Rautavaara. Fiński kompozytor żyjący w latach 1928-2016, zresztą 27 lipca minęła 10. rocznica śmierci fińskiego kompozytora, uznawanego za najwybitniejszego, najsłynniejszego kompozytora po Sibeliusie. Należał on do twórców, którzy potrafili połączyć nowoczesny język muzyczny z niezwykłą wyobraźnią brzmieniową. Jego twórczość nie daje się zamknąć w jednej stylistycznej formule. Można w niej odnaleźć zarówno zainteresowanie rozwiązaniami charakterystycznymi dla muzyki XX wieku, jak i przywiązanie do piękna współbrzmień wyrazistej melodyki oraz atmosfery tajemnicy. Już sam tytuł kompozycji, którą za chwilę będziemy mieli przyjemność posłuchać, Autumn Gardens, czyli jesienne ogrody, podsuwa nam pewien trop. Ogród to przecież przestrzeń, w której różne elementy istnieją obok siebie, przenikają się i tworzą całość. Podobnie jest w muzyce symfonicznej. Poszczególne głosy nie muszą nieustannie walczyć o uwagę słuchacza. Mogą układać się warstwami, budować tło, wydobywać z niego pojedyncze linie melodyczne, a następnie znów stapiać się w jeden organizm. Podczas słuchania warto zwrócić uwagę właśnie na te relacje pomiędzy poszczególnymi warstwami, na to, jak się zmienia gęstość brzmienia, jak współistnieją dźwięki bardziej wyraziste i te, które zdają się pozostawać przez jakiś czas w tyle. Warto także obserwować, w jaki sposób kompozytor buduje napięcia, niekoniecznie przez gwałtowne kontrasty, ale również przez stopniowe zmiany harmonii, narastanie brzmienia czy przedłużanie chwili oczekiwania. W takiej muzyce harmonia nie musi prowadzić nas do łatwego, przewidywalnego rozwiązania. Czasem ważniejsze od celu staje się samo trwanie w określonym nastroju. Współbrzmienia mogą sprawiać wrażenie zawieszonych, a melodia, zamiast wyraźnie opowiadać historię, staje się częścią większego pejzażu. I być może właśnie tak warto wejść do tego jesiennego ogrodu Rautavaary. Nie szukać jednej konkretnej opowieści, lecz pozwolić, by każdy z nas odnalazł w nim własne obrazy, by odnalazł coś, co jego osobiście najbardziej zachwyci. No to cóż, przed nami pierwsza część Autumn Gardens Eino Juhaniego Rautavaary. Posłuchajmy, jak jesień zostaje tu zapisana nie w słowach, lecz w relacjach pomiędzy dźwiękami. Przed nami pierwsza część Poetico w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Helsinkach pod dyrekcją Władimira Ashkenaziego.

Pozostajemy w jesiennym pejzażu, ale zmieniamy nieco perspektywę. W muzyce Eino Juhaniego Rautavaary mogliśmy potraktować brzmienie jak przestrzeń, po której poruszamy się bez pośpiechu. Teraz przyjrzymy się temu, jak kompozytor może budować obraz za pomocą ruchu, rytmu i zmieniającej się faktury. Jennifer Higdon, amerykańska kompozytorka urodzona w 1962 roku, jest znana z wyrazistego podejścia do brzmienia instrumentalnego. W jej języku muzycznym istotną rolę odgrywają energia, klarowność pomysłów oraz umiejętność wydobywania z zespołu instrumentalnego bogatej palety barw. Jej muzyka może być jednocześnie komunikatywna i pełna szczegółów, które odkrywamy dopiero wtedy, gdy skierujemy na nie uwagę. Przed nami Autumn Music, muzyka jesieni. Brzmi niemal jak zaproszenie do słuchania bez narzuconej interpretacji. Kompozytorka nie musi opowiadać nam o konkretnym lesie, ogrodzie czy deszczowym popołudniu. Wystarczy, że odpowiednio zorganizuje czas muzyczny, zestawi ze sobą kontrastujące faktury i pozwoli poszczególnym instrumentom wydobywać różne odcienie brzmienia. Warto też zwrócić uwagę na rytm, który jest bardzo istotny. Mogą to być krótkie motywy, powtarzane figury, drobne impulsy przekazywane między instrumentami. Kiedy takie elementy nakładają się na siebie, pojawia się wrażenie ruchu, nawet jeśli nie towarzyszy mu tradycyjnie rozumiana śpiewna melodia. Drugim ważnym elementem jest faktura, czyli sposób, w jaki kompozytor organizuje i łączy poszczególne głosy. Czasem słyszymy wyraźnie wyodrębnioną linię melodyczną i towarzyszące jej tło, innym razem uwaga rozprasza się pomiędzy kilkoma równorzędnymi elementami, a muzyka przypomina wielobarwną mozaikę. Zmiana faktury może całkowicie odmienić charakter danego fragmentu, nawet jeśli materiał dźwiękowy pozostaje ze sobą w jakiś sposób powiązany. Tutaj warto też dodać, że istotna jest kwestia składu instrumentalnego. Słuchaliśmy przed chwilą orkiestry symfonicznej, natomiast Autumn Music, czyli muzyka jesieni, jest kompozycją na kwintet instrumentów dętych drewnianych. To też oczywiście w pewien sposób zmienia odbiór muzyki. Teraz chciałbym, abyśmy oddali głos kompozytorce, która opisała swoje dzieło w jednej z not programowych. Kiedy zaczęłam zastanawiać się nad napisaniem utworu na kwintet instrumentów dętych drewnianych, moje myśli zwróciły się ku całej tej wspaniałej muzyce kameralnej, którą grałam jako flecistka przez wiele lat. Ciągle wracałam myślami do jednego z największych dzieł w repertuarze kwintetu instrumentów dętych drewnianych – Summer Music Samuela Barbera. Mając przywilej bycia niegdyś uczennicą, a obecnie nauczycielką w tej samej szkole, w której pan Barber pełnił obie te role, nieustannie odczuwam wdzięczność i szacunek, jakie żywię wobec tego artysty, który stworzył tak wiele pięknej muzyki. Z pokorą w sercu składam mu hołd oraz hołd gatunkowi literatury na kwintet dęty drewniany poprzez ten utwór. Jesień przychodzi do nas w wielu postaciach. Niesamowite eksplozje kolorów, powietrze, które nagle staje się rzeźkie i przejrzyste. Odrobina melancholii w przededniu zmian w życiu każdego z nas. Utwór ten jest muzycznym portretem istoty i obrazów jesieni. Pierwsza część kwintetu przedstawia początek pory roku z jej eksplozjami kolorów, ostrymi liniami i żywymi obrazami, zawsze zmieniającą się i zawsze pełną energii. Linie melodyczne pojawiają się czasami tak, że każdy instrument prowadzi inny rytm, co przypomina sposób, w jaki liście opadają z drzewa w bardzo nieskoordynowany sposób. Gdy kwintet przechodzi do ostatniej części utworu, muzyka nabiera bardziej introspektywnego i melancholijnego charakteru. Sama muzyka staje się bardziej uproszczona, a brzmienie nabiera ciemniejszej barwy. To właśnie przemijanie pory roku. To słowa samej kompozytorki o tym music. A teraz nie pozostaje nic innego, jak zasłuchać się w tej pięknej, jednoczęściowej kompozycji Jennifer Higdon, którą wykonają muzycy American Breeze, czyli Musical Arts Woodwind Quintet.

To była Jennifer Higdon i jej muzyka jesieni. A na koniec dzisiejszej audycji wracamy do Eino Juhaniego Rautavaary i do jego jesiennego ogrodu, który postanowił przepięknie namalować w trzyczęściowym dziele symfonicznym. Słuchaliśmy pierwszej części Poetico, teraz przed nami część trzecia, czyli Giocoso e Leggero. I w ten sposób chciałem pokazać, że jesień może mieć jednak różne oblicza. Można różnie o niej opowiadać. Była energia zespołu Earth, Wind and Fire, była przestrzeń dźwiękowa Eino Juhaniego Rautavaary. Był zupełnie inne spojrzenie kameralne, jeśli chodzi o brzmienie i malowanie obrazów zaprezentowane przez Jennifer Higdon w jej muzyce jesieni. A teraz wracamy do tej przestrzeni, do tego czasu, do tego malarza, który ma mnóstwo barw, ma całą orkiestrę symfoniczną do dyspozycji i bardzo sugestywnie zaprasza nas do swojego świata, do swojego ogrodu. I właśnie tą ostatnią częścią dzieła Autumn Gardens Eino Juhaniego Rautavaary chciałbym podziękować wam za wspólne spotkanie dzisiejsze, jesienne. Życzyć wam przepięknego jeszcze tygodnia, a także weekendu i mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień, a ja was zostawiam z Orkiestrą Filharmonii w Helsinkach pod dyrekcją Władimira Aszkanazego, życząc wam dobrej nocy.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj solo melduje się Dariusz Jakubiak na 719 notowaniu listy z mocą. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie Pawła. Odpoczywaj na wakacjach, wracaj do nas za tydzień, bo czekamy, bo rzeczy się dzieje tutaj dużo, mamy dużo awansów, mamy dużo spadków, ale o tym za chwilę. Przejdźmy na razie do naszej poczekalni, w której po raz drugi usłyszymy utwór Mój Dom w wykonaniu
2: Radio Emaus.
1: LDN.lista.192, jeżeli chcecie, żeby
2: dobre radio.
1: Mniejsze granie weszło do naszej listy z mocą.
2: Na dobry dzień.

0: Usłyszymy jeszcze dzisiaj mniejsze granie z innym utworem. Na razie, jeżeli chcecie, żeby utwór Mój Dom trafił do naszej listy z mocą głównej, to ślijcie smsy rdn.lista.192, a my rozpoczynamy już główne notowanie 719 listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I szybka garść statystyk. 10 awansów w tym tygodniu, 8 spadków i tylko 2 utwory utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. Nie utrzymała jej natomiast Ania Jaskierska, bo 11 oczek w dół, ze 9 na 20. Utwór Porwi Mnie dzisiaj rozpoczyna naszą listę z mocą. 10 punktów zdobyte. Jeżeli chcecie, żeby zdobył w przyszłym tygodniu więcej, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.113.

co płonie w twym sercu. Ania Jaskierska, utwór Porwij Mnie. I można powiedzieć, że Ania Jaskierska porwała razem ze sobą kapelę N, ponieważ też z 8 na 19, 11 oczek w dół, mamy takich potężnych spadkowiczów na dzień dobry. Kapela N, utwór Anioł Pański, rdn.lista.180, punktów 11 w tym tygodniu.

wspominałem o SMS-ach, ale możecie także głosować internetowo na stronie listazmocą.rdn.pl. Dzięki waszym głosom może Kapela N, może Ania Jaskierska pójdą do góry tabeli, a może to będzie Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. Kolejny spadek z 15. 12 punktów Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski zebrali. rdn.lista.156 na numer 7148.

Ocean bez dna, utwór Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegulskiego. Odwróćmy może teraz tendencję i poznajmy pierwszy dzisiaj utwór, który awansuje, a jest to mniejsze granie, które już dzisiaj nam zabrzmiało, tym razem z utworem Nadzieja. Awans o jedno oczko do góry z 18 na 17, 17 też punktów, rdn.lista.185.

nasze granie. Nadzieja to był teraz taki utwór nam zagrał i z nadzieją pozostaniemy przy nadziei, można powiedzieć, ponieważ Marcin Wargocki z utworem Nadzieja jest na miejscu 16. Jest to spadek z 12 na 16. Tak widzę, że jak sobie przeglądałem archiwalne nagrania listy z Mosą, widziałem, że i Mniejsze Granie, i Marcin Wargocki z utworami Nadzieja często się spotykali, bo to już dzisiaj jest czwarte takie spotkanie, gdzie są obok siebie numery Nadzieja. Marcin Wargocki, rn.lista.181, 18 punktów w tym tygodniu zdobył.

To, że nie ma z nami dzisiaj Pawła, to nie znaczy, że nie jesteśmy na Facebooku. Post jest, możecie tam zameldować się, zostawić jakiś ślad po was. Zapraszam, pewnie w pierwszej dziesiątce zajrzymy na Facebooka właśnie. A teraz mamy utwór zespołu Teleo Na Wieki Wieków. Z 20 na 15 jest to awans do 5 oczek w górę, bardzo ładnie. rdn.lista.190 19 punktów.

tyle o na wieki wieków. Nasz kolejny awans dzisiejszego dnia, wieczoru. I zaraz usłyszymy kolejny awans, tym razem w wykonaniu Marcina Stycznia. Noc pojedynku z 16 na 14. rdn.lista.170 20 punktów. A jego sny.

Noc pojedynku to utwór Marcina Stycznia, 14 miejsce w tym tygodniu, a na miejscu wydawać by się mogło pechowym obronione miejsce z tamtego tygodnia, czyli Dzikie Serca z utworem Stać się kimś. 22 punkty od Was powędrowały właśnie do Dzikiego Serca. Jeżeli chcecie ich dać więcej w przyszłym tygodniu, to możecie to robić na stronie internetowej listazmocą.rdn.pl lub wysłać SMS o treści rdn.lista.162 na numer 7148. Gramy.

Niech każdy poczuje, trzeba dać znać dokładnie, ale trzeba lecieć też dalej w naszej liście, bo teraz przed nami miejsce 12 i jest to kolejny spadkowicz, ksiądz Jakub Bartczak, który już od paru ładnych lat nam na liście z mocą śpiewa, że lubi być księdzem. rdn.lista.902.23

jest dobrze, może być jeszcze lepiej, może ksiądz Jakub Barczak powędrować w górę tabeli, może do pierwszej dziesiątki. Wszystko zależy od was. rdn.lista.902. A teraz przed nami kolejny duet dzisiejszego wieczoru. Jest to Aaron i Crux z utworem Anioły. Awans z 14 na 11. 25 punktów w tym tygodniu. rdn.lista.142.

0: Wątek. Czy anioły nas słyszą?
1: Czy anioły nas słyszą? Czy wy słyszycie Arona i Kruksa, którzy zamykają nam drugą dziesiątkę 719 notowania listy z mocą?
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Naszą listę otwieraliśmy dużymi spadkami, więc pasuje pierwszą dziesiątkę zacząć od dużych awansów. I właśnie mamy Wiolę Brzezińską z utworem Historia pewnego dzieciństwa. Z 19 na 10, bardzo ładny awans z prawie końca tabeli do pierwszej dziesiątki. 26 punktów, rdn.lista.189.

Wiola Brzezińska. Bardzo ładny awans, 9 oczek do góry. I kolejny awans przed nami. Maria Bober i Jadwiga Postrożna z utworem Ukryta Miłość z 17 na 9 miejsce. 29 punktów w tym tygodniu. rdn.lista.191 na numer 7148.

utwór Ukryta Miłość jest z nami od 2 tygodni. Najświeższa pozycja, jeżeli chodzi o listę z mocą. Jeżeli wy chcecie też jakiś swój utwór zaproponować, ślijcie go na listazmocom@rdn.pl i podobnie jak mniejsze granie z utworem Mój Dom będzie w poczekalni i kto wie, może trafi do naszej listy z mocą. Czekamy na wasze propozycje. A wy pewnie czekacie na miejsce 8, a jest to w tym tygodniu siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. rdn.lista.026 33 punkty.

było miejsce 8, siostra Julita Zawadzka, a przed nami miejsce 7 i to jest awans z 10. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. 38 punktów rdn.lista.124.

Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Siódme miejsce dzisiaj, 38 punktów. Co będzie za tydzień? Wszystko zależy od was. rtn.lista.124. Jeżeli to Adam Rymasz i grupa Odpowiem skradła wasze serca i chcecie, aby powędrowali wyżej. Miejsce szóste przed nami. Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. Jest to spadek z czwartego. 42 punkty. rdn.lista.188 na numer 7148.

Nauczysz mnie, to utwór Dominiki Stabrawy. 6. miejsce w tym tygodniu zajęła. Mieliśmy księdza Jakuba i Arona i Kruksa w drugiej dziesiątce. Takie bardziej hip-hopowe rytmy, ale to Bibro pokazuje, że jest głosem ulic. 5. miejsce, awans względem tamtego, jedno oczko, rdn.lista.187, 70 punktów.

0: Bibro awansował względem tamtego tygodnia. Awansował również Janusz Jędrusik, a w zasadzie wrócił na swoją z góry upatrzoną czwartą pozycję. I cóż mogę ci dać? 114 punktów zdobył Janusz Jędrusik w tym tygodniu. Dzięki wam, dzięki waszym głosom internetowym na listazmocą.rdn.pl i dzięki głosom SMS-owym na numer 7148. Jeżeli chcecie, żeby to Janusz Jędrusik je dostał, to rdn.lista.116. Przypominam, że każdy SMS to 10 punktów, a głosy internetowe to pół punktu.
1: Jakiś nieokreślony brak, czy zechcesz...

tym sposobem, dzięki Januszowi Jędrusikowi, dotarliśmy do podium 719 notowania List z Mocą.

0: Miejsce trzecie.
1: Miejsce trzecie zdobył zespół Arete z utworem Zwyciężyłaś i to jest spadek z drugiego. 313 punktów pozwoliło Arete zająć dopiero trzecią lokatę, czyli zdobyliby brązowy medal. Jeżeli chcecie, żeby Arete w przyszłym tygodniu powędrowało jeszcze wyżej na drugie albo pierwsze miejsce, ślijcie SMS-y do treści rdn.lista.133.
2: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: Zespół Arete z utworem Zwyciężyłaś zajął w tym tygodniu 3. miejsce. Sprawdźmy zatem, kto uplasował się na miejscu 2.
1: Miejsce 2.
0: Miejsce 2 zostało obsadzone przez projekt Tylko Jezus z utworem Jak łania. Awans z miejsca 3 na 2, czyli zamiana z Arete na miejsca 411 punktów w tym tygodniu. Jeżeli chcecie, żeby w przyszłym tygodniu Tylko Jezus utrzymał swoją pozycję albo zawalczył o miejsce 1, a w tym tygodniu brakło niewiele, tak patrzę, 4 SMS-y, tak wychodzi na to. rdn.lista.940 na numer 71484, 411 punktów w tym tygodniu.

Tylko Jezus, jak łania 411 punktów w tym tygodniu, drugie miejsce. Kto na pierwszym? Już przed nami właśnie ono.

0: Miejsce pierwsze.
1: Magdalena Sikora, utwór On z nami. Magda utrzymała pozycję pierwszą z tamtego tygodnia. 451 punktów dzięki wam zdobyła. Jeżeli chcecie, żeby utrzymała swoją pozycję, ślijcie smsy o treści rdn.lista.159. I to już wszystko. Dobrnęliśmy do pierwszego miejsca. Nie mieliśmy dzisiaj nowości, mieliśmy w poczekalni jedną propozycję. Jeżeli chcecie swój utwór do poczekalni nam wysłać, to ślijcie go na lista z mocą@rdn.pl. O, teraz się zgadza. SMS-y można wysyłać na numer 7148 albo głosować na stronie listazmocą.rdn.pl. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Żegnam się, do usłyszenia za tydzień. Dariusz Jakubiak, dziękuję bardzo.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytracia, winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
2: W Bogu nie ma idei zła, choć widział go więcej niż ktokolwiek. Jego umysł jest zbyt czysty, by zło mogło go przeniknąć, jak ktoś zbyt mądry, by zrozumieć głupotę. Dlatego nam, naznaczonym przez zło, gospodarz winnicy wydaje się rażąco naiwny, gdy posyła swojego syna. Bóg jednak, choć widzi zawiść, nigdy nie będzie się mścił. Pogardzany nie pogardza. Ignorowany nie rezygnuje. Nienawidzony nie przestaje kochać. Zło go nie zmienia. Nasz grzech nie zmienia postawy Boga wobec nas. Pomyśl, czy jest ktoś, komu chciałbym coś przebaczyć?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.